bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj spróbujemy spojrzeć i na historię, i na sztukę, i zastanowić się nad tym wszystkim, jakie są powiązania między naszym myśleniem, sztuką. Moim Państwa gościem jest pan Janusz Kapusta.
2: Witam serdecznie.
1: Pan Janusz, który jest artystą, plastykiem, mieszka od wielu, wielu już lat hen daleko za oceanem, no ale związany z Polską, co jakiś czas odwiedza nasz kraj. I punktem wyjścia do naszej rozmowy, do tego, żeby w ogóle pana Janusza zaprosić, jest no, efekt pracy, wieloletniej tak naprawdę, książka o takim dość ciekawym tytule. To tytuł trochę mnie zafrapował. Plus minus podręcznik do myślenia. Proszę mi powiedzieć na samym początku, czy rzeczywiście po zapoznaniu się z pańską książką człowiek będzie umiał lepiej myśleć? Czy to nie jest tylko trik marketingowy, czy on naprawdę uczy myślenia, ten właśnie podręcznik?
2: Wydaje mi się, że człowiek zawsze jest skazany na siebie. Żadna książka nie zrobi go mądrym, tylko własne myślenie. I ta jest jakby no, o tyle jakby sensowniejsza, znaczy, że jest to zbiór moich rysunków, które ukazywały się w Rzeczpospolitej przez ponad 10 lat, czy 10 pomnożone 10 lat przez 52 tygodnie, to od razu mamy 520 czy więcej rysunków. No i z tych zostały uformowane, wybrane chyba 335. I co się wydarzyło interesującego, to że te rysunki są moją jakby taką próbą zadumy nad światem, nad rzeczywistością, nad kosmosem, przypadkiem, Bogiem, pięknem, wszystkim. Stąd ja nawet tą swoją serię nazwałem Pion Poziom. Pion dlatego, że to jest no, ta oś jakby sensu czy filozofii i poziom, czyli no, pragmatyk. I tego, co my się możemy tu nauczyć czy wychować. Co się wydarzyło, jak my te rysunki, teksty z rysunkami, bo to jest jakby odwrotne. Ja całe życie właściwie robiłem rysunki towarzyszące do gazet i one nie miały podpisu. Znaczy miały marzeniem moją, moim czy ochotą było zbudowanie metafory, czyli jakby takiego stanu pomiędzy, że jakieś elementy, które człowiek rozpoznawał wizualnie, budowały i prowokowały inny zamysł. Ja nawet mówiłem, że moje rysunki są tak mądre, jak mądrzy są oglądający je ludzie. Także to one mają powodować pewien odruch. I co tu się przytrafiło, to że te rysunki nagle, tak jak obojętnie jak mądre jedno zdanie jest mottem, czy no, jakimś tam fragmentem, kiedy one pojawiły się w książce, to zaczął się przyciągać ku sobie z tych różnych lat i się zaczęła robić przedziwna opowieść o jakimś mózgu i zaciekawieniu człowieka różnymi aspektami. Czyli to mnie zadziwiło, bo te, jak mówię, zdania, bo przez te lata wracały problemy, czym jest czas, czym jest piękna kobieta, czym jest piękno, czym jest no, cokolwiek. W związku z tym one zaczęły się przyciągać i jakby opisywać tą rzeczywistość jakby zręcznie. Tak jak mówiłem, co to jest powieść? Powieść to jest wiele zdania, nie pojedyncze zdania. Także tu jakby nagle wydarzyła się przygoda, której się nawet nie spodziewałem. W związku z tym to w imię jakby następnych kombinacji i rozmów podzieliliśmy książkę na 11 części, jak gdyby 10 takich działów, ale tam nastąpiła drobna pomyłka i właściwie co 11 rysunków napisałem komentarz, jak gdyby troszkę próbujący wytłumaczyć, dlaczego nazwaliśmy to podręcznik. Ponieważ to jest bez względu, znaczy dla mnie jest to te rysunki, jeżeli by można powiedzieć, to jestem pierwszym człowiekiem, któremu ten podręcznik się do czegoś przydał. Po prostu one były moim zmaganiem się o bycie mądrzejszym. Tu jest dużo zdań, które nawet mówią, że myśli zapisane pozwalają na przyjście myśli następnych, czy jakby mądrzejszych, bo mówię, lepiej coś zrobić i zobaczyć, że jest się złym, niż nic nie robić i myśleć, że jest się dobrym.
1: Tutaj w tym, co pan mówi, pojawia się już jedna kategoria bardzo ważna, o której chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym spotkaniu trochę porozmawiali. Estetyka i piękno. Jednocześnie jak zapoznawałem się z pana książką, pojawił się taki wątek, on się kilkakrotnie przewija, złoty podział, ponieważ on jest to kategoria, która mnie również interesuje i ona się pojawiała w naszej cywilizacji, w naszej kulturze od bardzo dawna. Miała też związek z w ogóle rozwojem sztuki. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, czym jest ten złoty podział, o co chodzi?
2: Złoty podział to jest proporcja uznana za najważniejszą w historii człowieka. Pierwszy zapis znamy z Grecji z III wieku przed naszą erą, to w elementach Euklidesa, ale w VI wieku przed naszą erą również Pitagoras, który założył taką grupę, szkołę. Ich znakiem była gwiazda pięcioramienna, która była utożsamiana ze zdrowiem, życiem i wszystkie proporcje w gwieździe są w złotym podziale. Był to za mądry człowiek, który badał wiele rzeczy, żeby nie wiedział, pomimo że nie ma żadnego zapisu, bo zresztą te szkoły nie notowały. Trzeba było od mistrza się dowiadywać, jakby było to taki
1: wiedza
2: przekaz werbalny.
1: Pamięciowa.
2: Czyli złoty podział jest dość prostą zasadą. Chodzi o to, że to jest podział odcinka, tak jakby zaczyna się w tej geometrii, podział odcinka na dwie części. Jest część mniejsza i część większa. Z drobnym przesunięciem i stosunek tej mniejszej tak się ma do większej, jak tej większej do sumy, czyli razem do tego odcinka. I to jest liczba 0,6,1,8, tak, w przybliżeniu, czyli przesunięte trochę, jak mamy połowę, to trochę o 11 setnych jakby na boku. Ja nawet zrobiłem kiedyś, że jeżeli by położyć ręce na stole, i to one wyznaczą pewną odległość. Jeżeli gwóźdź byśmy chcieli wbić, to jak każdy karpenter kładziemy pomiędzy kciukiem a tym, to jest właśnie złoty podział. Gwóźdź zrobi nam punkt jakby przesunięty od połowy, właśnie o grubość łokcia. Okazało się, że to jest najbardziej, to jest bardzo dłuższa opowieść. Ja tylko chcę...
1: Na chwilę chciałbym tutaj zadać jedno pytanie, tak, bo staram sobie zwizualizować to, o czym pan mówi. Czy krzyż łaciński, forma krzyża łacińskiego, która występuje od stuleci w europejskiej ikonografii, w symbolice, to jest właśnie odwzorowanie złotego podziału, czyli belka poprzeczna mniej więcej nie w połowie krzyża, tylko trochę więcej niż połowa.
2: Oczywiście, bo wiemy, że ta belka się rusza, ramiona czynią różne rzeczy, ale jest wiele razy był stosowany. Ale jakby jeszcze generalnie, że jeżeli się ten podział, który mamy, część mniejszą i większą podniesiemy o 90 stopni, zrobimy prostokąt zbudowany z tych dwóch kawałków, to jest jakby uznany za najpiękniejszy prostokąt na świecie i on był miarą jakby budowy świątyń od średniowiecza po renesans w szczególności, bo to jakby nowy zachwyt nad Grecją się przytrafił, jakby na nowo to się wróciło do sensu. Leonardo da Vinci, jego człowiek Vitruvius Man, to właśnie też jest rysunek o złotym podziale. Tam jest człowiek, który jest w kwadracie, wysokość człowieka jest bok kwadratu i rozciąga ręce również na szerokość, na wymiar kwadratu. Natomiast ze środka, z pępka jest zakreślone koło, które on rusza nogami i rękoma i ten punkt właśnie to jest, dzieli człowieka w złotym podziale. Pępek dzieli nas, jest mniej więcej na wysokości człowieka. Jest odrobinę u kobiet dziebko niżej, u mężczyzn odrobinę wyżej, ale jakby średnia jest w tym złotym podziale. Ale kiedy budowano w sztuce kanony, to oczywiście pilnowano, żeby za każdym razem ten pępek był od wiosny Botticellego, czy gdzieś wszystko, czy rzeźb Grecji, czy gdziekolwiek, ale i średniowiecze, to wszystko było w złotym podziale. Co chcę powiedzieć, że czyli na początku zaczęło się od geometrii, od podziału odcinka. Natomiast w XIII wieku był taki matematyk Fibonacci z Pizy, który jeździł po świecie i nauczył się liczb arabskich. On był pierwszym człowiekiem w naszej cywilizacji, który powiedział, że liczby arabskie są lepsze do manipulowania, do liczenia.
1: Znaczy, chodzi tutaj o samą graficzną formę, czyli cyfry, tak?
2: No tak, no
1: bo wcześniej cyfry. Używaliśmy cyfr rzymskich, które są trudne.
2: No nie można mnożyć.
1: Patyczki,
2: tak. Tak, no nie da się na nich operować.
1: Jakichś skomplikowanych równań, no bardzo dokładnie. Trudno graficznie to przedstawić.
2: No więc on w 1203 roku napisał książkę Liber Abaci, gdzie jakby uczył liczyć, ale i w tej książce napisał, znaczy zadał taką zagadkę, że jest para królików, która się pojawia na świecie, jest samiec i samica i przez pierwszy miesiąc ta para istnieje. W drugim miesiącu dorasta i w trzecim już może urodzić następną parę królików. Czyli pierwszy miesiąc jest jedna para, młodziutka, potem jest drugi miesiąc, ona dorasta i może się płodzić, czyli w trzecim roku już są, znaczy jest ta trzecia, nowa, która powstała i ci młodzi, którzy dorastają. Chodziło o to, że ile w ciągu 12 miesięcy będzie tych królików z takim przesunięciem o jeden. I to jest, w sumie okazało się dość proste, to się nazywa w tej chwili ciąg Fibonacciego, czyli dodaje się dwie liczby wcześniejsze i powstaje trzecia, czyli najpierw był 1, 1, no to powstaje 2. 2 dodać 1, 3. 3 dodać 2, 5. 5 dodać 8. Kepler, Johannes Kepler, ten, który poprawił Kopernika, że planety nie po łukach, ale po elipsach, on odkrył, że ten ciąg, im dalej się go ciągnie i podzieli wyraz następny przez poprzedni, to on zmierza do złotego podziału. Czyli nagle mieliśmy złoty podział z Grecji, gdzie był geometryczny i okazało się, że liczby, które wynikają z tego, że jakieś króliki się mnożą albo że dodajemy jakieś liczby i one zmierzają również do złotego podziału. To było tak sensacyjne, że wieki następne to badały, szczególnie XIX wiek się w tym zachwycił. Zresztą tam wymyślono dla tej proporcji złotą proporcję, że nazwę. I badano i okazało się, że nagle ten złoty podział jest do spostrzeżenia w niezwykłych i dziwnych miejscach, bo w sztuce no to było oczywiste. Architektura, sztuka, matematyka, no to wynikało jakby już z samego prowadzenia. Natomiast tu nagle okazało się, że gdzieś w przyrodzie okazało się, że galaktyki powtarzają złoty podział, pewną spiralę, że w naturze są muszelki, że gdzieś tam w biznesie zawahania w biznesie są w złotym podziale.
1: Czyli zauważono, że takie prawidłowości o charakterze raczej matematycznym, tak? Bo to czy geometria, czy arytmetyka, jest to, to są to dalej działy matematyczne. Czyli pewne prawidłowości ściśle matematyczne odnajdują się w różnych dziedzinach świata, który nas otacza.
2: Dokładnie. No to, co było fascynacją, właśnie to, co wspomnieliśmy, Pitagorasa, który przecież nawet powiedział, że liczba jest najważniejszym sensem, jak gdyby świata upatrywał, kiedy odkrył proporcje dźwięku i struny w stosunku do liczb. Tak jak oktawa jest, jak się przyciśnie w połowie, to uzyskuje się dźwięk dwukrotnie wyższy, prawda? I, czyli to tylko wprowadzało poczucie, że świat nie jest tak prosty, jak gdzieś tam na boku sobie robimy. Ale do czego zmierzam, że właściwie jestem trzecim człowiekiem, który ma coś nowego fundamentalnie do powiedzenia na temat złotego podziału. Ja byłem jako jedyny niematematyk zaproszony przez Japończyków do napisania artykułu, od którego się w ogóle zaczynał ten mój, tą opowieść, co my w tej chwili wiemy o złotym podziale. I to jest jakby fascynujące. Ja w tej chwili piszę następną książkę, która będzie właśnie już o tym złotym podziale, czym on jest i co z tego wynika jakby z tego odkrycia. Bo to jest jakby szokujące, że właściwie nawet chcę powiedzieć, że bez tego mojego odkrycia aż ciężko zrozumieć, dlaczego złoty podział był aż aż, znaczy, może nie tyle, że aż tak ważny, tylko że wielu ludzi do tej pory może uznać, że co mi obchodzi jakiś złoty podział. Natomiast to, co mi się przytrafiło, jest jakby przeprowadzeniem pewnego dowodu na o wiele większą powagę i jakość złotego podziału, niż do tej pory byliśmy tego świadomi. Co jest jakby takim ciekawym, intrygującą rzeczą.
1: Czy to jest tak, że odnajdując pewne zależności liczbowe w świecie, czy zależności geometryczne w świecie, ludzie mieli pewną skłonność, niektórzy ludzie, do odnajdywania śladów Boga właśnie w przeróżnych wzajemnych zależnościach cyfrowych. No z tego, co wiem, Pitagoras przez pana tutaj przywoływany, on tworzył to swoje kółko uczniów, ale miało ono charakter mocno religijny. Że ci ludzie byli natchnieni myślą o tym, że odkrywają, no trudno powiedzieć, bo nie wierzyli w Boga w sensie chrześcijańskim, tak? Nie znali ani chrześcijaństwa, bo go jeszcze nie było, nie znali też najprawdopodobniej religii żydowskiej, mojżeszowej, monoteistycznej, ale mieli jakieś wyobrażenie bóstwa i żyli chyba w przekonaniu, że te wszystkie wzajemne zależności matematyczne, które w świecie odkrywają, są swoistym językiem, kodem, za pomocą którego Bóg przekazuje nam jakieś prawdy. Czy to nie jest tak, że złoty środek był przez wieki traktowany jako jeden z takich właśnie systemów komunikacyjnych?
2: Zgadza się. Moja pierwsza fascynacja złotym podziałem zaczęła się od 99 roku. Wróciłem z Polski, miałem tu dużo wystaw, zrobiłem teatr dla dzieci, odkryłem nowy taki kształt Keidron i miałem dużą wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi, która przyjechała do Katowic i potem tam również przygotowałem dla dzieci w Teatrze Ateneum, taki teatr aktora i lalki, spektakl półtorej godziny i jak wróciłem, byłem bardzo zmęczony i przez miesiąc właściwie dochodziłem do siebie i czytałem różne książki, przeczytałem właśnie zdanie Keplera, które tu jakby się znowu pojawia, który napisał, że Grecy zostawili nam dwie najważniejsze rzeczy, znaczy, że co mamy od Greków. Jedno to jest twierdzenie Pitagorasa, drugie to złoty podział. I on mówił, że jeżeli twierdzenie Pitagorasa byśmy nazwali, że jest złotem, tak ten złoty podział jest klejnotem w ogóle w tym wszystkim. Mało tego, w następnym zdaniu, czy tam w innym, powiedział, że świadomość, że rozumienie złotego podziału jest jakby bezpośrednim udziałem w umyśle Pana Boga. To tak jakby
1: powtórzenie tej myśli, tej koncepcji.
2: Kepler był niezwykłym człowiekiem. On mówi, no właściwie ciężko zrozumieć prawie, że co Newton odkrył, będąc świadomym, jak głęboko Kepler zbadał świat i właściwie te prawa Newtona są bardzo, no, to on je podprowadził do tego, że tamten jakby już nie można było dłużej zwlekać, jak gdyby, żeby nie sformułować jakichś ważniejszych zdań, ale był niezwykle mądry i to jakby, jak mówię, zwróciło moją uwagę, bo ja nie byłem pewien o czym on mówi, co to jest. Natomiast jakiś czas wcześniej, to jeszcze jakby, ja sam w przeszłości, bo to tak prawie, że brzmi jak dobry żart, ale po innych czasach socjalizmu miałem piątkę z tego, że jest Pan Bóg i piątkę z tego, że Pana Boga nie ma. Chodzi o to, że po prostu na lekcjach zajęć biologii dowiadywaliśmy się, że z tej prostej małpy gdzieś tam się rozstaliśmy i wszystko jakby się zgadza, a na lekcjach religii no, dowiadywałem się jakby innego punktu widzenia. I piątkę jest łatwo mieć. Ja byłem dobrym uczniem, no bo to trzeba pamiętać to, co ktoś mówi i na te pytania, jak się pyta, odpowiedzieć to, co chcę usłyszeć. Czy to nie jest
1: wyrecytować formułkę.
2: Wyrecytować i piątki można mieć na różne tematy, no bo to jest jakby łatwe. Natomiast, jak widzimy, znaczy tu jest fundamentalna sprzeczność. I jakby to mnie dopadło, jak pierwszy raz zacząłem myśleć na własny rachunek już na studiach, gdy już wylądowałem tu w Warszawie, studiowałem architekturę na Politechnice Warszawskiej. My przecież to coś się nie zgadza. Jak my możemy żyć? I przeżyłem taki rodzaj szoku, depresji, trochę załamania, gdzie próbowałem odnaleźć rozsądek i porządek i, no i zaczepiałem ludzi, to oni mówi spokojnie, poczekaj, to ci minie, bo to jest, czytałem ludzi z przeszłości, no i też nie znajdowałem odpowiedzi na mnie nurtujące pytania. No w każdym razie potem oczywiście wszystko się potoczyło w dobrą stronę, ale zacząłem się zastanawiać, co mi się przytrafiło. Nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ani w teraźniejszości, tak jak spotykałem się z ludźmi, ani w przeszłości. Jedyną nadzieją konsekwentnie zostawała przyszłość. To ja powiedziałem, co jest za to odpowiedzialne. Jeżeli powiem, że pamięć jest odpowiedzialna za przeszłość, zmysły są odpowiedzialne za teraźniejszość, my się widzimy, słyszymy,

0: z perspektywą. Jeżeli stoi się na ulicy, przy lampie powiedzmy, to lampa jest wyższa od nas. A w perspektywie ona się robi coraz mniejsza, jest mniejsza od nas, prawda? Jak to jest, że oko, które jest naszym głównym dostarczycielem informacji, mówi nam, że widzimy tam małe, a rozum mówi, nie, to małe jest tak samo duże, jak to, przy którym stoimy. Oczywiście możemy przejść, zmienić pozycję, jakby wszystko to posprawdzać, ale wydawało mi się, że my nie jesteśmy, że nie rozumiemy dokładnie, co oko nam pokazuje w perspektywie. Znaczy, ja umiałem to narysować, ale nie rozumiałem jakby sensu. Zajęło mi 30 lat, żeby już w Nowym Jorku, żeby odkryć dla siebie, to mówię, kogo to interesuje, to jakby dla mnie nie ma znaczenia, bo to jest jakby kluczowe dla mojego istnienia. Jeżeli to się komuś przyda, to będzie osobny zysk, natomiast tak na poważnie to człowiek jest bardzo samotny w świecie i to, co jest w stanie wyłapać z zewnątrz, nauczyć się, no to jest jakby podstawą jego rozwoju, przyglądania się. No w każdym bądź razie ćwiczyłem wyobraźnię i z tej, ta książka, od której zaczęliśmy, to jest też jakby swoistym sposobem ćwiczenia wyobraźni. Ja kiedyś zrobiłem nawet wystawę w 80 roku, gdzie jak byłem na historii filozofii, na Akademii Teologii Katolickiej, to szef galerii z dzisiaj w Stodole, w klubie Stodoła, jak się dowiedział, że ja ćwiczę wyobraźnię, to ja może byś zrobił wystawę, bo to było intrygujące. Ja w sumie zrobiłem taką prezentację, która składała się, zmierzyłem obwód tej galerii, wyszła tam jakaś liczba, podzieliłem na 40 centymetrów takie kwadraty, 40 na 40, bo to jest mniej więcej wymiar człowieka, jakbyśmy zgnietli człowieka do objętości sześcianu, to ma 40 na 40 na 40. Myśmy to sami z takim moim kolegą mierzyli w akwarium, ile człowiek, jaką ma objętość. I 40 centymetrów wychodzi jakby jego wymiar. No w każdym bądź razie wyszło 280 kartek się zmieściło na tym obwodzie. Ja na środku robiłem kropkę, a na dole pisałem, co ta kropka znaczy. No wiadomo, pierwsze są proste. Kończy zdanie, prawda, podwyższa dźwięk. To może być ziemia widziana z pewnej odległości wszechświata, to może być wszechświat widziany z pewnej odległości czego. To było jakby takie zmaganie się z sekretem i tajemnicą wszystkiego. Ja chodziłem, pół roku to robiłem, chodziłem do bibliotek, patrzyłem, co ludzie mówili, bo przecież oznaczali jakieś choćby zero przez kropkę, czy miedź w którymś momencie w chemii była oznaczana przez kropkę i tak dalej. Różne cywilizacje to używały i ta kropka ciągle istniała, ten punkt, znak na tym. Chodziło o takie wyćwiczenie siebie, żeby te wszystkie kropki wisiały w głowie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i wracamy ponownie do naszej rozmowy o ciekawych przemyśleniach na temat sztuki, filozofii i podstawowych pytań, chyba najważniejszych dla człowieka, tak przynajmniej wydaje mi się, takie odniosłem wrażenie, słuchając pana przed przerwą, tak? To są podstawowe pytania dla człowieka. Kim jestem? Co mnie otacza? Jest Bóg, czy go nie ma? Z tym borykali się ludzie od tysiącleci, przynajmniej tak jak mamy zapisy, tak, dotyczące ludzkiej cywilizacji. Różne starali się odpowiedzi odnajdywać, czasem sprzeczne. Natomiast zastanawia mnie taka inna rzecz. Ona też się już w naszej rozmowie pojawiła. Wzajemne zależności między estetyką, tak, czyli szeroko rozumianą nauką o tym, co jest piękne, nauka o pięknie, tak to przynajmniej Grecy kiedyś postrzegali, a etyką, czyli nauką o tym, co jest dobre. Z tego, co pamiętam, wielki filozof, ojciec Kościoła, doktor Kościoła, czyli święty Tomasz Zakwinu, uważał, że te pojęcia są bardzo zbliżone do siebie, że kategorie estetyczne są również kategoriami etycznymi, że piękno jest czymś pozytywnym, a więc jest czymś dobrym i że te wzajemne nauki, tak, bo on to traktował jako naukę, że te nauki się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Proszę powiedzieć z pana perspektywy, człowieka, który zajmuje się zawodowo sztuką, różnymi wizualnymi kwestiami, a zarazem zadaje sobie takie pytania, no, fundamentalne, również o dobro. Czy to rzeczywiście tak wygląda, że

0: kategorie piękna są także kategoriami dobra.
1: No, ja w książce nawet tuż gdzieś się pojawia, bo piękno jest częstym, tak samo i dobro, pretekstem do zadumy. Ja w którymś momencie napisałem, że piękno to jest ta twarz Boga, której mu się nie udało ukryć. Znaczy, tu jeszcze też, jeżeli chodzi o proporcje, to też napisałem w tej książce, że każdy człowiek ma nos, oczy i usta, nie każdy jest piękny. Bo piękno nie jest w nosie, oczach i ustach, ale w proporcjach pomiędzy. A co to są proporcje pomiędzy? To jest nic. To jest to, czego nie ma. Znaczy, i tak na poważnie, to tam jest, bo wszystko jak gdyby pozornie jest zajęte przez to, co jest. Prawda? Ta materia, tak jak powiemy, o, każdy ma oko, nos, oczy, usta. Czyli gdzie jest to piękno? Ono nie jest w tym. To jest w odległościach. Picasso, jak opowiadam, potrafił oko przekręcić o 90 stopni i jego obrazy były piękne, a ktoś inny cyzeluje to i jakieś, kończymy jakimś bełkotem czy czymś nieinteresującym. Bo to prawdziwy artysta czuje i rozmawia tajemnicą nieistnienia, a nie tym, co istnieje. Jak ktoś maluje to, co maluje, to maluje to, co maluje.
0: Aparat fotograficzny też może zadziałać.
1: Dokładnie. Natomiast jak znaleźć tego ducha pomiędzy? Tak samo, to jest, dotyczy nie tylko sztuk plastycznych, ale i muzycznych. Przecież każdy potrafi przycisnąć, prawda, jakiś tam dźwięk i to jest jakiś dźwięk, krócej, szybciej. Cała tajemnica jest, w jakiej odległości te dźwięki przycisnąć, żeby ta cisza pomiędzy zbudowała piękno, a więc i dobro, bo dobro no jest jakby inną twarzą, prawda, czy z innej natury, ale to wszystko jest jakby tym samym. To jest jakby, idąc już tym tropem trochę, co rozmawiam, bo to jest jakby fascynująca rzecz i jak mówię, nie wiem jeszcze, ale ileś rzeczy mi się przytrafiło, które jakby są niezwykle intrygujące. O złotym podziale już mówiliśmy, odkryłem nowy kształt, Kejdron, ale chodzi o to, że powoli jak gdyby pojawiają się rzeczy, które marzyłem, że choćby że znalazłem wytłumaczenie dla tej perspektywy i jakby z tego mego punktu widzenia, czym ona jest, tak jak ja potrzebowałem sobie to wytłumaczyć. Chodzi o to, że gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, po co jest moje życie, to bym powiedział, że ja, Janusz Kapusta, którym skończył przed chwilą 63 lata, chcę napisać książkę dla Janusza Kapusty, który miał 20 lat i stał bezradny i jej nigdzie nie spotkał. Czyli to jest jakby, jeżeli by można mówić o jakimś sensie, to jest... wydaje mi się, że zabrnąłem już do jakichś elementów, których po raz pierwszy opowiem coś, czego nikt na świecie ani nie widział, ani nie wiedział. I to jest jakby to poszukiwanie w drogę, bo tak na poważnie, też to napisałem, że każde zdanie, znaczy wszystko o Bogu, to wiemy przez drugiego człowieka. Nigdy nie wiemy przez Boga. To zawsze jakiemuś człowiekowi się wydarza spotkanie i potem wszystko my wiemy.
0: No chyba, że ktoś jest wizjonerem, mistykiem i dostarcza.
1: Panie, zgadza się, ale to nie ma znaczenia. To my możemy, powiedzmy, przyjąć jakiś materialistyczny punkt widzenia, uwiodło go albo się nabrał narkotyków i już odjechał, prawda? Czyli to chodzi o to, że wszystko, co my wiemy, jest dane nam przez nas. I wydaje mi się, ale przez nas tylko na takim poziomie, w jakim w danej chwili jesteśmy. Czyli stąd marzenie poszerzania wyobraźni to jest zbudowanie takiego mózgu w sobie, czy mocy, tak jak RAM jest, czyli taka pamięć operacyjna, żeby móc w niej przeprowadzać o wiele szersze niż operacje, niż jest to możliwe bez ćwiczeń. No tak jak mówisz, nie ma żadnego mistrza, który by nie ćwiczył. Obojętnie, czy w sporcie. Może być ktoś bardzo wysoki, ale jak nie ćwiczy, to przecież nie będzie rzucał w kosza, pomimo że może być najwyższy. Nie ma mistrzów, którzy by nie byli pracowici. To zresztą nawet Salvador Dali mówił, że nie znam geniusza, który byłby leniwy. Znaczy, ja nie znam. W każdym bądź razie, czyli między tym dobrem a pięknem, mówię, bo że dobro dla mnie też, mówiłem, że między finałami, czy jakby granicami jest i dobro, i zło. Nie ma, pomimo, że my mamy stopniowanie, od dobra mamy lepszy i najlepszy, to jest pomiędzy. Jeżeli by przyjąć linię, znaczy, która na końcach byłoby zło i dobro, to tylko coś, co nie jest wystarczająco dobre, może być lepsze i najlepsze w obrębie tego. Dobro jest krańce. My nie mówimy o Bogu, że jest najlepszy. Prawie że, no bo dobro jest finałem mocy, bo tak to, no co, lepszy od czego? Prawda? Znaczy, dobro jest finałem, tak samo jak i piękno. Może piękniejszy? No, kto jest piękniejszy? Znaczy, jest inaczej piękny, albo...
0: No, zdaje się, że to jest jedna z możliwych dróg poznania Boga, zwanych później dowodami, tak? Mówi się 5 dowodów świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. On to nazywał drogami. No właśnie mniej więcej w pewnym skrócie tutaj żeśmy sobie o tym powiedzieli, tak? Bóg to jest dobro albo piękno, ale rozumiane nie jako jest lepszy od czegoś, czy piękniejszy od czegoś, tylko jest dobrem bądź pięknem w sposób absolutny.
1: Znaczy jest tam, gdzie go nie ma.
0: Jak to rozumieć?
1: No tak jak rozmawialiśmy, no jak proporcje, choćby. Ta złota proporcja to jest proporcja. Normalnie są bo proporcja to jest jakby wyższy stopień stosunku. Się używa w matematyce, ale no i w życiu. No, stosunek liczby 2 do 3, prawda, że na 1 kilogram babki potrzeba jedno jajko. To jest 1:1, prawda, że to są proporcje, czyli takie nie proporcje, tylko stosunki. Natomiast proporcje to są jakby podwójne stosunki, że coś się ma do czegoś, jak coś do czegoś. Czyli to jest jakby no, tajemnica w ogóle tworzenia piękna, że jakby elementy są ze sobą zsynchronizowane i w jakichś pięknych stosunkach, konfiguracjach, czy nawzajem ze sobą dyszącymi, bo to czyli moim zdaniem, znaczy, bo też to taki, tu będzie bardziej jako dowcip, nieomal, ale że na początku było słowo, jest w Ewangelii świętego Jana mówione, ale słowo odpowiedzialne, bo to było tłumaczone z greki, to było logos. A logos to jest również proporcja. Czy na początku była proporcja. I to jest dla mnie, z mego punktu widzenia, jakby o wiele już bliższa droga do tajemnicy niż słowa, bo słowo to już muszą być fale, musi być ucho, już nie wiadomo, co ma być. Także wydaje mi się, że ta tajemnica jest w tajemnicy, znaczy
0: no właśnie, tutaj ostatnie zdanie, tajemnica jest w tajemnicy, trochę na myśl nasuwa jakieś mądrości wschodu, myślicieli wschodnich, religii wschodniej. Na okładce pańskiego podręcznika mamy takie dwa symbole, Buddę, posąg Buddy i bierkę szachową, pionek, o ile dobrze rozpoznaję, pionek szachowy. Jakie one mają znaczenie w całej pana koncepcji no, podręcznika myślenia?
1: No to jest jakby, znaczy sama historia, jak to się zaczęło, że chyba to był 2003 rok. Ja wtedy miałem swoją rubrykę w Rzeczpospolitej i również miał Sławomir Mrożek. Swoją tam rysował. Ja kiedyś w piątek zobaczyłem na internecie, sprawdzałem swój rysunek i zawsze sprawdzałem jego. I był bardzo kiepski, taki aż mnie zasmucił i taki namazany coś za szybko i jakby z tego zdenerwowania, bo ja jakby o wiele więcej energii i czasu i godzin poświęciłem na swój, ja mówię, że jak ludzie potrafią łatwo sobie. I na poczekaniu wymyśliłem, znaczy w ciągu tam, nie wiem, półtorej godziny 20 takich lepszych mrożków wykombinowałem. I 3 tygodnie później przyleciałem do Ameryki, spotkałem redaktora Łukasiewicza, który był redaktorem naczelnym wtedy Rzeczpospolitej. I on powiedział, słuchaj, mrożek jest chory i rezygnuje z współpracy z nami. Może znasz kogoś, kto by podjął współpracę, mógł coś takiego robić. Ja powiedziałem, no oczywiście, zastanowię się. Myśmy w piątek rozmawiali. Jak wróciłem w sobotę, zacząłem zaraz tam, znałem kogoś, kto był bardzo zdolny, ale nie do końca rzetelny, inny był rzetelny, ale mniej dowcipny, trzeci, no jak... I nagle jak olśnię, zaraz, przecież ja wymyśliłem 20 mrożków i mówię, to jakby trochę przebywanie ponad 33-letnie, wtedy to było 23-letnie w Ameryce, sprawiło, że na poniedziałek miałem 26 gotowych pomysłów, a 26 to jest jakby połowa roku, czyli na pół roku miałem gotowe, w poniedziałek przyszedłem, że mam propozycję tego artysta, o którego się pytam, i to jestem ja. Redaktor zgłupiał, bo w każdym bądź razie wziął te rysunki, przez dłuższy okres czasu jakby się nie odzywał. No ja powiedziałem, okej, słuchaj, czy mógłbym odebrać te rysunki, bo mam jakby ochotników, żeby to wykorzystać gdzie indziej. No i wtedy jak ktoś coś traci, czasami chce mu się, prawda, mieć, no podjął decyzję, że zaczął się te rysunki ukazywać. Dla mnie, jak mówię, były dalej tym ćwiczeniem wyobraźni, a jednocześnie wyszła właśnie ta książka, o której wspomnieliśmy już, o Złotym Podziale, z tym moim artykułem, i pierwszy raz dostałem to pismo i jakby tak aż się zadumałem, mówię, że gdybym poszedł do wszystkich bibliotek świata i przeczytał wszystkie książki, to nie znalazłbym tego, co sam odkryłem. Ja może warto się zadać czasem ze sobą i w takiej, to troszkę zbudowało, nadało mi pewnego poczucia godności takiej ludzkiej, bo ja całe życie jakby goniłem kogoś. Urodziłem się na wsi, gdzie było 100 osób, szkołę podstawową skończyłem w miasteczku, które było 1,5 tysiąca osób, liceum sztuk plastycznych skończyłem w Poznaniu, które miało 350 tysięcy osób, studia w Warszawie, która miała 14,4 miliona osób, studiowałem też historię filozofii na ATK i wyjechałem do Nowego Jorku, które ma 9 milionów, 17 milionów, zależy jak liczyć. Ale za każdym razem spotykałem coraz mądrzejszych ludzi, którzy musiałem ich gonić, doganiać i nagle, kiedy dostałem o Złotym Podziale, że ja sam odkryłem coś, czego nikt nie wie, jakie to ma znaczenie, czy on coś wie innego, prawda? Jakby uspokoił się we mnie rodzaj takiego poczucia pogoni, znaczy takiej godności. W związku z tym nigdy nie śmiałem wcześniej wypisywać siebie, bo jeszcze narysować można tak w zawoalowany sposób, że człowiek nie ukryje siebie. Natomiast jak się wypisuje, to jest 1:1. Zwłaszcza kiedy to jest tak. I teraz wymyśliłem, że jeżeli coś było bardziej dowcipne, to miałem to jak pionek, żeby się zachowała, a jak bardziej inteligentne, to jak Budda. Bo przyjąłem taką figurę, która właśnie kombinowała na temat wszystkiego. Pion, poziom, to co wymyśliłem, to pionek wyniknął z pion, poziom.
0: To jest taki, czyli tak jakby, żartobliwy pion, no, dokładnie. Czyli zdrobnienie od pionek, a zarazem bierka szachowa.
1: Wiadomo.
0: Ale przypomina trochę pion szachowy, postać klęczącego, właściwie siedzącego, medytującego Buddy. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest artysta, plastyk, pan Janusz Kapusta. Rozmawiamy tu o pańskich przemyśleniach, które złożyły się, przemyśleniach zarówno tych dokonywanych właśnie myślą, jak i przy użyciu pióra i innych technik artystycznych, plastycznych, czyli słowo i obrazek. I te wszystkie przemyślenia złożyły się na podręcznik do myślenia. Proszę teraz powiedzieć, bo ten wątek też pojawił nam się już w naszej rozmowie, że oko może być zawodne, oko też trzeba ćwiczyć w jakiś sposób, trzeba rozumieć to, co się patrzy. Chciałbym, żebyśmy pokusili się o takie spojrzenie w przeszłość na historię sztuki, historię rozwoju tej sztuki w naszym obszarze kulturowym. Czy ludzie kiedyś byli lepszymi estetami? Mówię tu o nas, w Europie, u nas w Europie. Czy ludzie byli lepszymi estetami? Czy lepiej potrafili zarówno sztukę tworzyć, jak i ją potem, nie wiem, odbierać, kontemplować?
1: No, sztuka, o tyle jak wiemy, że estetyka właściwie się nie rozwija. Piękno jest ciągle tym samym pięknem. To tylko środki, czy formy, czy nasza rzeczywistość, czy my sami się zmieniamy, ulegamy różnym modom i tak dalej. Świat się zmienia, daje nam nowe argumenty do myślenia, do sensu i one powodują, że my poszukujemy innych środków do wyrazu czy sposobu. Natomiast tak na poważnie, to piękno, którego nie ma i które jest tą zakrytą twarzą, jest ciągle tą samą zakrytą. Ale jak coś, czego nie ma, no to my je formułujemy. Czyli innymi słowy, że tak, można, ja nawet wymyśliłem kiedyś taką inteligentną, mi się wydawało, opowieść o historii sztuki. Pamiętam, robiłem z Lechem Majewskim, który był reżyserem w teatrze w Heilbronn w Niemczech, robiliśmy spektakl taki, bazujący na operze, i kiedyś pojechaliśmy do Monachium, żeby zwiedzić tą starą pinakotekę. I przyjechaliśmy 15 po trzeciej, a ona okazała się, że jest tylko do czwartej. Mało tego, ta pinakoteka jest zamknięta i wszystkie obrazy jakby w takiej małej ilości, ale najważniejsze, były tylko eksponowane w jakimś takim niedużym pomieszczeniu. Pamiętam, że no to mieliśmy te 45 minut i tak szliśmy, i pamiętam pierwsze obrazy właśnie średniowiecza, które są tak piękny detal. Tam trzeba bardzo blisko być przy nich, żeby oglądać sens. Każdy listeczek jest namalowany. No i potem tak idziemy, potem jakieś Bosche, Bruegel, Dürery, i nagle za węgłem zobaczyłem, idąc dalej blisko ściany, nagle zobaczyłem, że ktoś nachlapał tak, no, umiejętnie i bystrze, ale no, widać, że on jakby chlapnął. Zrobiłem krok do tyłu i okazało się, że kiedy te plamy się zlały, to był Rembrandt z jakimś tam jednym ze swoich najlepszych obrazów, jaki namalował. Ale to było szokujące, bo ja przyjechałem z teatru, gdzie tam są różne sztuki, żeby z daleka nie było widać, jak to jest źle zrobione. I to mi podpowiedziało właśnie historię, że na początku, jak Van Eyck, zakonnik, który 5 lat malował jeden obraz gandawski, malował wszystko, bo on malował dla Boga, a Bóg jest w każdym miejscu, czyli ten listeczek był listeczkiem. Nie było przyspieszenia. Co się wydarzyło z Rembrandtem? Że on już malował portret dla kogoś, kto u niego zamówił. No to on stał w pewnej odległości, czyli musiał oszukać jego oko, a nie Boga. Już Bóg się gdzie indziej musiał przemieszczać, prawda?
0: Czyli tutaj przypomina mi się jedna historia z katedrami gotyckimi. Tak jak pan mówi o tym tworzeniu dla Boga, na szczytach, na wieżach katedr gotyckich są maszkarony, gargulce, jakieś bardzo drobne elementy ozdobne, których w ogóle nie widać z poziomu ziemi. One nie były robione po to, żeby ludzie je podziwiali, bo ich w ogóle z dołu nie widać. A artyści, no bo możemy powiedzieć tak o tych kamieniarzach, którzy budowali w średniowieczu.
1: Niezwykli, tak.
0: Artyści wkładali mnóstwo energii, czasu, pracy, żeby dokładnie odwzorować jakiś element. Gdzieś hen na górze,
1: no więc
0: nad ziemią.
1: Dokładnie to jest ten sam trop. Tyle tylko, że co ja powiedziałem, że potem po Rembrandcie przyszli impresjoniści, którzy malowali farby, znaczy składali obok siebie, i trzeba było jeszcze dalej odejść, żeby powstał obraz. Monet, jest się blisko, to w ogóle nie widać niczego. Jeszcze trzeba dalej się odsuwać. I powiedziałem, że tak nasza sztuka się rozwija, że coraz dalej trzeba odchodzić o ściany. Jest coraz mniej informacji i ona coraz załatwia inną potrzebę. Sztuka współczesna, im dalej człowiek ją ogląda, tym wreszcie pojawia się jakaś informacja. Znaczy, że...
0: No właśnie, i tu doszliśmy do podstawowego pytania, które chciałem panu zadać. Czy ta informacja naprawdę się pojawia? Czy te zarzuty, które, no, często słyszy się z różnych stron, na temat niektórych przejawów sztuki współczesnej. Nie chcę tutaj jednym zdaniem całej sztuki współczesnej określić, ale niektóre przejawy sztuki współczesnej są oskarżane o to, że tam już nie ma żadnej informacji. Że nie ma absolutnie niczego. Trudno dopatrzyć się jakiejś formy, na przykład w kilku chlapnięciach, rzeczywiście chlapnięciach czerwoną farbą na białym płótnie, które wyglądają z bliska jak bliskie chlapnięcia farbą, a z daleka jak dalekie chlapnięcia farbą. I tam już nie ma nic.
1: No to jest bardziej chyba skomplikowane. Tak, inna opowieść o tym. Oczywiście, rzeczywiście coraz jest mniej informacji, bo i więcej jest ludzi i ludzie jakby są zagubieni. Znaczy kiedyś artysta, ten, który umiał, potrafił odnaleźć swoją własnego siebie. Ja nawet to co często zadaję pytanie, dlaczego Picasso był ważnym artystą? Dlatego, że nie ściągnął Picassa od nikogo, tylko sam go w sobie odkrył. Dlaczego Chagall jest ważnym artystą? No bo odkrył Chagalla w sobie. Wielki artysta to jest człowiek, który wzbogacił nas wszystkich o siebie. I to jest jakby kluczowe w moim rozumieniu. I teraz drugi punkt jakby rozwoju, to co, że sztuka kiedyś polegała na rzeczywiście umiejętności, trzeba było być u mistrza, ćwiczyć jakby czyszczenie
0: pędzelków. Czyli technika, warsztat.
1: Technika. No to było kluczowe, no bo to było jedyne narzędzie do opowieści o wszystkim, nawet o Bogu. No przecież próbowaliśmy i Boga namalować, prawda? Znaczy w sensie nawet pomysłu.
0: Nawet dosłowny, w pewnym momencie były papieskie zakazy przedstawiania Trójcy Świętej figuralnie, tak? Bo to już zahaczało o bałwochwalstwo.
1: Dokładnie, czyli, ale chodzi o to, że była pewna umiejętność i nagle w XIX wieku, w 1832 roku, kiedy był stworzony aparat fotograficzny, cała sztuka jakby przestała mieć sens, znaczy ta cała umiejętność, bo nagle pojawił się przedmiot, który odwzorowywał to wszystko w bardzo prosty sposób. Oczywiście to ja przyspieszam trochę jakby rzeczy, ale nagle artyści z tymi swoimi umiejętnościami znaczy tracili rację bytu. Znaczy, no to, żebym malować portret kogoś, prawda, który można go sfotografować, jakby przestawało mieć znaczenia, z wyjątkiem tej tradycji, prawda, i że mamy obrazy na ścianie, to zamówimy następnego, ale ten tylko umie odrobić portret, ale już nawet zapomniał, co to jest sztuka, bo to jakby po drodze się wydarza. Ale do czego zmierzam, że po prostu artyści, kiedy odebrano im, znaczy mieli umiejętność, ale już nie było sensu, czyli musieli się skupić nad tym, ja mówię, jednym z pomysłów było, że co aparat nie może zrobić, bo to było źródło odniesienia, to choćby sfotografować snu. Więc XIX wiek, już przecież poszliśmy, nasz Malczewski genialnie jakby próbował. Potem cały surrealizm, który się jakby z tego wydarzył, to była właśnie opowieść snu, która dalej się rozgałęziała. Inny pomysł, to żeby odróżnić się od tego aparatu fotograficznego, to żeby grubo farbą wyciskać jak Van Gogh. I, no bo aparat był płaski, prawda? Tu nagle mieliśmy możliwość...
0: Prawie płaskorzeźby.
1: Prawie płaskorzeźby i tak dalej. Czyli kubizm, który się narodził, jakby cała sztuka współczesna, po raz pierwszy umysł zaczął być wciągany, że co tu wymyśleć z naszymi umiejętnościami. Kubizm polegał na tym, żeby zbudować przestrzeń, wykreować ją. Nie, że namalować, tak jak aparat robił zdjęcie, to chodziło o pozbieranie elementów i zbudowania, ktoś miał bardziej charakterystyczny nos z boku, ucho z przodu, gdzieś i jakby artysta starał się znaleźć tą największą istotę i opowieść o danym człowieku. Ale mówię, że sztuka poszła w zupełnie inny obszar wtedy. Znaczy, jakby poszerzyła się. Duchamp w którymś momencie wziął pisuar, położył i powiedział, że to jest dzieło sztuki. A dlaczego? No bo mówi, bo ja jestem artystą. Czyli jakby, jak niezwykle odeszliśmy daleko od tego, co rozmawiamy, czyli sztuka jest, znaczy, pewną umiejętnością i potrzebą ludzką, a środki różne czynią tego złodzieja, znaczy człowieka złodziejem, co znajdzie. Czyli Ja bym się, oczywiście ja wiem, że ponieważ się to rozsypało i przestało mieć, kiedyś ludzie rozumieli, jak, co to znaczy dobry malarz. I nawet jak w renesansie kończono obraz, to wszyscy, całe miasta się zjeżdżały, żeby odsunąć go i zobaczyć jakieś dziwne. W momencie, jak perspektywa odkryta, przecież to było fascynujące, że można było oglądać namalowane coś tak prawdziwie, jak prawdziwie. Prawda? Czyli wtedy sztuka miała jakby ten najważniejszy sens. Teraz to wszystko gdzieś poszło w inną anegdotę. Mało tego, ta ilość informacji, trzeba rozłożyć ją na więcej ludzi, więcej artystów, jest ich tak dużo, że każdy odnajduje tam swoje chlapnięcie choćby, bo to jest tak jak przy pisaniu pisma, prawda, że każdy ma swój własny charakter. Czyli nawet jak wyleje farbę, to wylewa inaczej niż inny. W związku z tym ludzie potrafią się zachwycić tym, żeby wylewać tylko to tak, jak ja wylewam. I to jakby nadaje mu inność i oryginalność i wyjątkowość. Że my jakby zabraliśmy trochę zupełnie co innego. Ponieważ Bóg nam gdzieś się wycofał, no to tak jak mówię, jak jest Bóg, no to my powinniśmy mu służyć. Ale jak na chwilę o nim zapomnimy, to my jesteśmy stwórcami i wtedy każdy, co tam sobie znajdzie, to tworzy, jakby chce zaistnieć w tej biedzie naszej, znaczy, bo mówię, jesteśmy...
0: Kondycja człowieka nie jest najszczęśliwsza tu na tym łespadole, z tego, co pan mówi. No, nie jest tak do końca mi się wydaje, wesoła.
1: A szczególnie dla osób, które jakby stają jeden do jeden naprzeciw tego świata, nie uciekając od... Znaczy, czy nie odnajdując pomocy w świecie, który można znaleźć w religii, w kościele, w przyjaźniach, miłościach, hierarchiach, prawda, zawodach, zbieraniu czegoś i tak dalej. Tak jest, że to jest jakby nasza próba ucieczki od tej tajemnicy, skąd przybywamy.
0: I po co to wszystko? Moim i państwa gościem był plastyk, artysta, pan Janusz Kapusta, któremu serdecznie dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję bardzo. Historia Kościoła.

Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy i że, jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że gdybym zapytała Was, czym żyliśmy w lipcu, każdy mógłby udzielić innej odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że mundialem, bo z tego, co pamiętam, to on jeszcze w lipcu trwał w najlepsze. Inni powiedzieliby, że wydarzenia polityczne rozgrzewały ich do czerwoności. Ktoś inny powiedziałby, że w końcu były jagody, kurki, bób, było mnóstwo pysznych warzyw, na które czekał przez cały rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jednak częściej zagląda do portali plotkarskich i to, czym bardzo mocno żyliśmy, to był medialny powrót po latach, wielka historia z początku tego stulecia, czyli powrót Michała Wiśniewskiego i mandaryny. No i oczywiście ktoś może złapać się za głowę i powiedzieć, o rany, ale ploty, te wszystkie portale plotkarskie, co za bzdury. Teoretycznie tak, natomiast tutaj trochę wygląda to tak, że płyniemy na fali nostalgii właśnie za tymi czasami sprzed 20 lat, kiedy co niektórzy mogli słuchać zespołu Ich Troje. Zresztą trudno było w tym czasie nie obić się o jakąś piosenkę tego zespołu. Ktoś inny mógł oglądać ich program w telewizji. Oni byli jednym słowem wszędzie. Ale jak się domyślacie, nie będziemy tutaj rozmawiać o relacji lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego i jego jednej z byłych żon, ale mam wrażenie, że ich historia trochę ośmieliła nas, ośmieliła ludzi w takich rozważaniach na temat powrotów do swoich byłych partnerek i swoich byłych partnerów, dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy relacja się kończy, nie do końca z naszej inicjatywy, to w wielu osobach tli się taka myśl, że może jednak, a może byśmy jeszcze wrócili, może on, ona jeszcze zadzwoni. Nie zawsze to się dzieje, ale czasem się dzieje. No i moje pytanie jest, dlaczego do siebie wracamy? Czy to oznacza, że mamy jakiś problem z tymi rozstaniami, że może nie jesteśmy ich pewni? Nie zdziwię się, jeżeli wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takie relacje, które raz już się zakończyły, mają z jakiegoś powodu szansę udać się po latach, po miesiącach, po przerwie. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale udało mi się zaprosić gościa, który zgodził się ze mną na ten temat pozastanawiać i jest to pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Proszę mi wybaczyć ten plotkarski wstęp, ale wydaje mi się, że historia show biznesowej pary, o której powiedziałam, naprawdę trochę różne osoby ośmieliła do rozważań, mnie również. I ja tutaj nie oczekuję od pana odpowiedzi rozstrzygających, bo rozumiem, że mówimy o takiej materii niezwykle ulotnej. Natomiast wyobrażam sobie, że pan w trakcie swojej pracy spotykał różne osoby, miał różnych pacjentów, klientów, klientki, pacjentki, którzy być może byli w takiej sytuacji, że zastanawiali się, czy ten powrót, że on prosi, że ona by chciała, że oni się zastanawiają. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, czy takich par jest w ogóle dużo.
2: Co prawda jakoś nie ma takich sztywnych danych, ale zaskoczyła mnie liczba, bo około 40% osób właśnie rozstaje się i wraca do siebie. Oczywiście to dotyczy szczególnie młodszych osób, między 17 a 25 rokiem życia, ale mimo wszystko jakby to też mnie jakoś tak zaskoczyło, że to jest naprawdę duża liczba. Tak, to prawda, ja też jakby w swojej pracy spotykam się z osobami, które rozstają się i wracają do siebie. Natomiast nie mam takiej odpowiedzi, jakby co jest przyczyną tego rozstania, jak i powrotu.
1: Trudniej jest mówić o tej grupie, o której pan powiedział na początku, 17-25, zwłaszcza, że tak powiem, pierwszej części tych widełek, dlatego, że kiedy mamy te 18, 19, 20 lat, to nasze uczuciowe decyzje są trochę inne. Chyba można też powiedzieć, że młode osoby mają prawo do trochę innych przeżyć. Natomiast jeżeli para podejmuje decyzję o tym, żeby do siebie wrócić, to być może moment rozstania nie był do końca przepracowany. Być może nie było takiej pewności, może ta nadzieja na powrót się jednak tliła.
2: Przyczyny mogą być różne. Para może się rozstawać dlatego, że, nie wiem, doszła do jakiegoś porozumienia i uznali oboje, że rzeczywiście będąc dalej w tym związku, raczej będą sobie, nie wiem, szkodzili niż jakoś służyli w tej relacji i będą dla siebie, nie wiem, wzajemnym oparciem, wsparciem. Natomiast są też pary, pary, które rozstają się z powodu, bym powiedział, takich bardzo trudnych doświadczeń, na przykład związanych chociażby, nie wiem, z przemocą, z uzależnieniami, czy z tym kawałkiem, z którym ja też na co dzień pracuję, więc tam ten powód jest taki bardziej klarowny, wyraźny, ostry, można by nazwać, który utrudnia bycie ze sobą, no i na tamten moment nie pozwolił tej parze ze sobą po prostu być, zostać.
1: Kiedy ja wspominałam o powrocie Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, wspomniałam o nostalgii, o tym, że wszystkie osoby, które śledziły tę historię, cofnęły się w czasie, zaczęły sobie przypominać, co się wtedy działo. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osławionych milenialsów, to był czas wchodzenia w młodą dorosłość, więc oczywiście ten nostalgiczny uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Czy ta nostalgia, jeżeli mówimy o parach, które rozważają powrót, też nie bierze góry? Jednak po czasie chyba bardziej wspominamy to, co było piękne, to, co było dobre, że gdzieś tam razem byliśmy, w jakiś sposób razem się bawiliśmy, dogadywaliśmy. I czy ta nostalgia jest dobrym doradcą?
2: Jakoś tak rezonuje ze mną to, co pani redaktor powiedziała, że ten czas też ma znaczenie, bo też ja to rozumiem w taki sposób, że w tym czasie my po prostu dojrzewamy poprzez doświadczanie różnych rzeczy w naszym życiu, jakichś doświadczeń, które wpływają na nas od początku do końca. To nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymuje i już po prostu jesteśmy raz na zawsze ukształtowanymi ludźmi. Każde jakieś doświadczenie, różnego rodzaju czynniki będą powodowały, że jakoś stajemy się właśnie i trochę innymi ludźmi. I rzeczywiście w tym kontekście możemy jakoś tak sobie myśleć, że możemy inaczej spojrzeć na tą relację z przeszłości. Na przykład, nie wiem, coś bardziej docenić, coś, co wcześniej, nie wiem, jakoś nam przeszkadzało w partnerze, w partnerce. Natomiast w danym momencie w życiu rzeczywiście może to przybierać jakieś inne kształty i możemy nawet patrzeć na to jako coś wartościowego i coś ważnego dla nas, czego wcześniej tak nie przeżywaliśmy.
1: Kiedy z kolei ja przygotowywałam się do naszej rozmowy, to zorientowałam się, że język polski ma dla nas cały katalog przysłów, powiedzeń i złotych myśli związanych właśnie z tym tematem. No i jednym z nich jest to osławione stara miłość nie rdzewieje. Bo ja do tej pory pytałam o nostalgię, pytałam o tęsknotę, być może emocje, które nam towarzyszą w sytuacji rozstania. No ale w wielu relacjach kluczowa jest jednak miłość. I czy kiedy pan obserwuje chociażby osoby w swoim gabinecie, ma wrażenie, że ta miłość, która lata temu miała swój początek, z tą osobą została?
2: Tak sobie pomyślałem, że mogę też trochę i panią, i słuchaczy, i może też trochę siebie rozczarować, bo w gabinecie posługuję się pewnymi prawdami o człowieku, na przykład takimi, że wchodzimy w relacje często na bazie, bym powiedział, zaspokajania potrzeb. Dlatego też wchodząc chociażby w relacje z drugą osobą, ogromne na przykład znaczenie będzie miało to, jaki posiadamy na chociażby styl przywiązania, który nabyliśmy podczas dzieciństwa, ale też który się kształtował z nami, kiedy dorastaliśmy jako młodzi ludzie. No i finalnie jakby cały czas jesteśmy w takim procesie budowania i przeżywania tego stylu.
1: Jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest również wniosek na bazie rozmów, które odbywałam w drogowskazach. Styl przywiązania to jest coś, czego już nie zmienimy.
2: No właśnie to tak nie do końca. To nie jest takie jednoznaczne. Chociażby doktor Chrząstowski pisze w swojej książce, takim poradniku dla terapeutów par, że badania wskazują na to, iż ten styl właśnie może się zmieniać i przybierać inne kształty niż miał on na początku. Czyli wniosek jest taki, że nie jesteśmy skazani, że tak powiem, na ten jeden styl przywiązania.
1: Pytałam pana sporo o rozstania, dlatego że wydaje mi się, że to, jak ludzie się w pewnym momencie żegnają, może mieć wpływ na to, jak w pewnym momencie znów się powitają. Dużo o rozstaniach już powiedziano, również o tym, że rozstanie dla wielu osób też ma swoje fazy. Jest to porównywane do faz żałoby, że my w jakiś sposób to rozstanie, jeżeli ono jest dla nas ważne, bolesne, jeżeli kończy istotną dla nas relację, no musimy sobie jakoś przepracować. I zastanawiam się, czy pana zdaniem to, w jaki sposób my wyjdziemy z tego rozstania, również może wpłynąć na naszą decyzję o ewentualnym powrocie, dlatego że pewne rzeczy sobie w głowie układamy. W pewien sposób jakoś tłumaczymy sobie to, co się wydarzyło, w pewien sposób też zapamiętujemy tę osobę i jednak potem pojawia się możliwość powrotu.
2: Mam wrażenie, że jakby kontynuujemy temat a propos tego, o co pani zapytała, czyli o te style przywiązania. One mogą się na przykład zmieniać pod wpływem relacji z drugim człowiekiem. jak jesteśmy w relacji z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, w takim sensie, to ta relacja też może być takim doświadczeniem korekcyjnym. My możemy, że tak powiem, w tej relacji jakoś uczyć się inaczej reagować, inaczej przeżywać drugą osobę i w związku z tym, odpowiadając trochę na pani pytanie, wychodząc z tego związku, myślę sobie, że wychodzimy z jakimś doświadczeniem, z jakąś kolejną umiejętnością, umiejętnością przeżywania drugiej osoby, umiejętnością radzenia sobie chociażby z takim przeżywaniem emocji, kiedy zostajemy sami z tymi emocjami, tak? Inaczej sobie na przykład z tym radzimy. No i wiele jeszcze innych czynników moglibyśmy tutaj je wymieniać.
1: Przyznam szczerze, że byłam też bardzo zaskoczona, bo to w ogóle nie było trudne. Kiedy wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę jak krowa na rowie powrót po rozstaniu, wyskoczyło mi całe mnóstwo kursów, szkoleń kierowanych do osób, które chcą odzyskać partnera lub partnerkę. Ja nie zgłębiałam tego, co na tych stronach jest, bo mam wrażenie, że to nie są zbyt dobre miejsca, chociaż nie chcę być niesprawiedliwa. Odnalazłam też bardzo wiele zwykłych artykułów na portalach lifestyle'owych, jak odzyskać partnera w 5 prostych krokach. 5 zasad, bardzo proste poradniki. Wśród nich były także poradniki dotyczące rozstania. Nie wolno kontaktować się z byłym partnerem. 21 dni bez kontaktu. Czy pan myśli, że takie skrajne postawy w przypadku rozstań mogą się nam przysłużyć?
2: Trudno mi się tego słucha, nie? Jeżeli mówimy o takich właśnie restrykcyjnych, nie wiem, zasadach, wymaganiach. Dalekie mi są w ogóle pewnego rodzaju skrajności w różnych obszarach życia, szczególnie w takim, bym powiedział, obszarze bardzo delikatnym, wrażliwym. To szczególnie jakoś mi nie rezonuje. Ja sobie myślę, że jako ludzie, nie wiem, co pani redaktor na to, ale my mamy w ogóle bardzo mało okazji w życiu, żeby jakoś dobrze się rozstawać z ludźmi, nie? Różnymi ludźmi, nie tylko w związkach romantycznych, takich stricte. Te rozstania na przykład nas zaskakują, potrafią być nieprzyjemne, urwane.
1: Czasami brakuje właśnie tego dokończenia, tego domknięcia.
2: Tak, dokładnie. Zaglądam w to, co pani powiedziała, czyli żeby to było coś takiego ostrego, wtedy tym bardziej by to potęgowało taką trudność, żeby dobrze się rozstać.
1: Myślę, że rozmowa o dobrych rozstaniach to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego, że to jest bardzo duży obszar. Być może jest to inspiracja i pomysł na kolejny odcinek Drogowskazów. My dzisiaj zajmujemy się rozstaniami, które przerodziły się po latach, być może latach, może miesiącach, w powroty. Czy to są powroty udane i w jaki sposób do tych powrotów trzeba podejść, żeby nie zrobić sobie i drugiej osobie krzywdy? O tym mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy w dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami. Wracamy do naszej rozmowy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo też druga odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, to tak gwoli ścisłości, a naprzeciwko mnie siedzi pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj rozmawiamy o powrotach po rozstaniach. Być może okaże się, że w bliskim otoczeniu również macie takie pary. Kiedy ja się przyjrzałam temat to utwierdziłam się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Też znam osoby, które jakiś czas temu definitywnie powiedziały sobie do widzenia, rozstały się, minęło trochę czasu, upłynęło trochę przysłowiowej wody w Wiśle i okazało się, że dziś tworzą udane relacje, są szczęśliwi, być może minęło trochę czasu, być może oni zmienili się jako ludzie. To też pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, że wszystkie te relacje, które później na naszej drodze się pojawiają, także nas budują, ale przychodzi moment powrotu. Ten moment, kiedy okazuje się, że te dwie osoby znów mają się ku sobie. Przy podejmowaniu takiej decyzji, bo ona może być przepełniona jakąś niepewnością czy strachem, wspomnieniem tego, co jakiś czas temu sprawiło, że została podjęta decyzja o rozstaniu. W jaki sposób podjąć tę decyzję, żeby być jej pewnym, żeby nie działać pod wpływem impulsu? Chociaż czai się w tym założenie, że takie decyzje pod wpływem impulsu nie są dobre. Być może nie jestem tutaj sprawiedliwa. No ale jeżeli ktoś w dużej zgodzie ze sobą chciałby podjąć tę decyzję, w jaki sposób powinien działać?
2: Przysłuchiwałem się pytaniu, które pani zadała. To jakoś tak sobie myślałem, że o tych parach, które jakoś decydują się na powrót do siebie po latach, po jakimś czasie, że to raczej mniej mi się wiąże z tym impulsem. Chociaż pewnie też tak może być, że coś wpłynęło czy zadecydowało, ten impuls zadecydował, co by było pewnie gorszą opcją, natomiast raczej to tak przeżywam, że to jest coś już bardziej przepracowanego, przemyślanego, może nawet bym powiedział bardziej przepracowanego, bo dzisiaj rzeczywiście wiele osób korzysta z wielu takich możliwości pomocowych, chociażby psychoterapii własnej. Kto wie, może taka para wcześniej też jakoś zainwestowała w kontakt z psychoterapeutą par, chociażby w kilka spotkań, nie mówię o jakichś bardzo długich procesach terapeutycznych, ale takich kilku spotkaniach, które mogłyby pokazać, co na przykład ich łączy, a co dzieli, czy jest jakaś perspektywa, żeby mogli sobie w ogóle nazwać cel, jeżeli chodzi o ten ich związek. Więc myślę, że są to osoby, które podchodzą do tego z większą taką świadomością i z decyzją opartą na pewnym takim wkładzie, który robią w ten powrót.
1: Wydaje mi się, że tak jak w bardzo wielu innych kwestiach dotyczących relacji, duże znaczenie mają oczekiwania, z jakimi w nie wchodzimy, bo to chyba też wymaga jakiegoś ustalenia, porozmawiania, podjęcia decyzji, czego my od siebie oczekujemy. Kiedy rozmawiałam z bliską osobą i dzieliłam się z nią moimi refleksjami na temat zbliżającej się rozmowy w drogowskazach, to ktoś mi powiedział, ale dlaczego ty zakładasz, że te osoby od razu będą budować związek? Może one po prostu chcą się ze sobą dobrze bawić.
2: To jest też ciekawe, tak sobie pomyślałem, jak pani teraz podzieliła się tym swoim doświadczeniem z tej rozmowy, jak pani rozmawiała z jakąś osobą, to ona też coś wniosła, jakąś swoją myśl, jakiś pomysł i spojrzenie. Rozmowa to jest w ogóle kluczowy element, nie? Taki kluczowy element, jeżeli chodzi o tworzenie relacji, tworzenie związku, też szczególnie w kontekście powrotu, że te osoby być może na początek zdecydują się ze sobą rozmawiać i ustalić, dlaczego w ogóle chcą tworzyć tą relację i myślę, że to jest jakoś tak bardzo ważne.
1: Oczywiście. Oczywiście rozmawiamy dzisiaj w kontekście par, stawiając na pierwszym miejscu te dwie osoby, które ją tworzą. Natomiast chyba niesprawiedliwym byłoby też założenie, że ten temat dotyczy wyłącznie singli, osób, które nie mają czy wspólnych, czy osobnych zobowiązań. Bo przecież to może dotyczyć pary, która zanim się rozstała, miała wspólne dzieci. Na przykład. Dla nich to też jest rewolucja. Dlatego skłaniam się ku temu, że to jednak nie powinna być decyzja pod wpływem impulsu, no bo jednak konsekwencje tej

0: sytuacji przeżywa cała rodzina, cały ten wspólnie zbudowany system.
1: Pomyślałem jeszcze o, ja bym powiedział, takiej czołowej postaci terapii EFT, czyli takiej skoncentrowanej na emocjach, która jakoś bardzo zajmuje się pracą z parami. I Susan Johnson powiedziała coś takiego, że bardzo ważnym elementem w relacji dwojga osób jest to, że występuje tam taka dynamika, zażyłość, taka energia. Mianowicie chodzi o to, że nawet jeżeli te pary, nie wiem, kłócą się, to właśnie to jest jakaś podstawa, żeby one były. Żeby te osoby były ze sobą. Że jakoś mogą być ze sobą. Nawet myślałem sobie, że jak one się rozstają na pewien czas, a później z jakiegoś powodu wracają, to dlatego, że ta energia nie wygasła do końca. Nie? W takim sensie, że jest coś, o co możemy się zakotwiczyć, nie? Jeszcze złapać. Susan Johnson mówi o tym, że kiedy to wygaśnie i jest teoretycznie spokój, to znaczy nie ma kłótni, nie ma tych przepychanek, to w zasadzie nie ma nic. Czyli wtedy już jest małe prawdopodobieństwo, że te osoby będą mogły do siebie wrócić, że raczej już ich nic nie połączy. Natomiast kiedy jeszcze mamy tą iskierkę, nawet jeżeli ona tak na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt konstruktywnie, tak przyjemnie, to jest to jakieś, bym powiedział, takie podparcie, na bazie którego możemy dalej rozbudowywać i tworzyć tą relację. I później, tak, takie elementy, ja bym powiedział, takie życiowe, racjonalne, tak jak dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i trudno byłoby to jakoś pomijać, bo wcześniej w pierwszej części powiedzieliśmy sobie od pewnej dojrzałości. Każdy z nas wie, jak myśleliśmy mając, nie wiem, 15 lat, 20 lat, a ile jak będziemy mieć 40 lat na przykład. I myślę, że to jest też inny poziom myślenia, inny poziom postrzegania i samego siebie, własnego życia, ale też osób, które nas otaczają. Inaczej ich przeżywamy na pewnym etapie swojego życia. I myślę, to co pani dyrektor powiedziała, że rzeczywiście dzieci, relacje, rodzina, my razem, to też jest w pewnym momencie, może się okazać czymś bardzo ważnym, najważniejszym.
0: Kiedy mówimy o osobach, to większość z nas nie jest bytem zawieszonym w próżni, jednak funkcjonujemy w jakimś systemie, w jakimś otoczeniu, w gronie bliskich osób i oni także mogą przy nas się pojawić, być z nami, towarzyszyć nam w tym czasie rozważań nad ewentualnym powrotem. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało nas ustrzec, pamiętając, co się wydarzyło, chcąc dla nas pewnie także jak najlepiej i odradzać. Potrzebny to jest złe słowo, bo ono sugeruje, że to są jakieś nie do końca dobre intencje, że to nie do końca są słowa, w które warto wierzyć. Jak radzić sobie z tymi różnymi radami, które gdzieś z boku mogą się pojawiać?
1: No, dotyka pani bardzo ważnego tematu. Nadrzędną zasadą każdego systemu, nie tylko w perspektywie relacji dwojga osób czy rodziny, ale w ogóle systemu jest przetrwanie. Przetrwanie poprzez takie dążenie do równowagi. Nawet jeżeli ta równowaga jest osiągana nie zawsze w sposób taki, jakbyśmy chcieli, w ten najlepszy, taki, bym powiedział, konstruktywny sposób. I każda zmiana w systemie powoduje jego zachwianie, czyli jakąś taką trudność, dezorganizację, ale też na poziomie emocjonalnym lęk, taką niestabilność. W związku z tym system zawsze będzie dążył do tej równowagi. Nawet jeżeli jest niekoniecznie dobrze na pierwszy rzut oka, no to trochę niech będzie po staremu w takim sensie. No i teraz tak, co to w ogóle znaczy, nie? Bo moglibyśmy pójść w dwie strony. Czyli system może nalegać, żeby jednak się rozstali i pilnować tego, żeby się już więcej ta para nie połączyła, ale system może też dążyć do tego, żeby jednak ta para z powrotem spotkała się na tym polu relacyjnym i dalej tworzyła ten związek. Zadała pani też pytanie, no jak radzić sobie z tymi podszeptami, to ja rozumiem, że jakoś tak żartobliwie pani to nazywała, ale ważnym elementem jest wyodrębnianie się tej pary. Taka świadomość, czyli znowu praca, czy że jakoś możemy odsunąć się od tego systemu, wyjść z niego, wyjść jakoś tak być bardziej przy sobie niż z tym systemem. I to jest trudne doświadczenie, bo wytrwanie w takim wyodrębnieniu nie jest trudne, bo my się jakoś oddzielamy. No i widzimy, jak przeżywa to ten system. I ten system robi wszystko, żeby jednak pokazać nam, że nie jest zadowolony. W związku z tym to jest trudne, żeby wytrwać. Wtedy ta praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu. Tworzyć coś nowego, coś, co będzie tylko ich i będą mieli poczucie w takim przeżyciu, że jest to coś bardzo ważnego, coś, co ich łączy, cementuje i może być dla nich oparciem na całe życie. Niekoniecznie czymś doskonałym, ale czymś, co jest ich.
0: Kilka minut temu rozmawialiśmy o oczekiwaniach i teraz chciałam pana zapytać o obietnice. W różnych sytuacjach, również tych relacyjnych, w momencie, kiedy pojawił się jakiś błąd, kiedy zdarzyło nam się kogoś zranić, mówi się, że obiecujemy poprawę, że się zmienimy. I tutaj też wraca taki moment, kiedy ktoś może nam obiecywać, że już więcej nie będzie tak, jak było kiedyś, że coś zostało przemyślane, że coś się zmieniło. Jak podchodzić do tych obietnic, do tych solennych zapewnień? Trudno jest mi wykluczyć ufność i wiarę w tę drugą osobę, skoro rozważamy powrót do niej. No ale z drugiej strony dobrymi chęciami piekło wybrukowane, tak jak mówiłam, polszczyzna, tutaj cały bogaty wachlarz i repertuar. I jednak mówił pan też o tym, że decydując się na ponowne zadzierzgnięcie tej relacji, warto jest być takim spokojnym ze sobą, warto jest mieć różne wątki dobrze poukładane. Jak te obietnice, które możemy słyszeć, zapewnienia, zarzekanie się, jak to się do tego ma?
1: Niespełniona obietnica może być czymś bardzo raniącym, takim retraumatyzującym, nie? W takim sensie, że jak ktoś mnie kiedyś oszukał i oszuka mnie jeszcze raz, to może być to tak, jakbyśmy, nie wiem, dotknęli jeszcze nie zabliźnionej rany, nie? W takim sensie i to może być strasznie trudne i bolesne. I idzie mi do głowy takie pytanie, czemu w ogóle w związku jest potrzeba obietnic? Może to byłoby w ogóle ważne, żeby zadać sobie takie wspólne pytanie.
0: To jest bardzo ciekawe.
1: Nie? Czemu my w ogóle chcemy sobie coś obiecywać? Jaką to w ogóle pełni funkcję? Gdyby w naszym związku nie było obietnic, to co? Co by to znaczyło? Jakby to wpływało na nasz związek, na nasze życie? Po czym byśmy to poznali, że nie ma tych obietnic, nie? W naszym życiu na przykład. No i właśnie realnie, jaką by tworzyło rzeczywistość to, że nie ma obietnic w naszym związku? Czy by to nie pozwalało nam być razem, czy by to coś utrudniało, a może coś ułatwiało? Naprawdę takie zaciekawianie się pewnymi kwestiami może, tak jak powiedziałem na początku, budować inną narrację. Narrację tej rzeczywistości naszego związku. Więc jakoś zachęcałbym słuchaczy, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, żeby naprawdę nie bać się zadawać sobie pytanie, po co? Po co to jest nam potrzebne? Żeby szukać odpowiedzi, żeby pogłębiać to bez końca czasami.
0: To jest, przyznam się, pytanie, które pojawiło się w mojej głowie jako pierwsze, kiedy myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy powtórzył pan teraz kilkukrotnie, żeby zadawać sobie pytania, po co? No właśnie, po co ludzie do siebie wracają?
1: Myślę, że każdy człowiek, każdy związek to jest oddzielna historia, oddzielne doświadczenia. Tutaj nie ma jakiegoś sztampowego rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie. Powtórzę się. Zachęcałby te osoby, które chcą do siebie wrócić, zachęcałbym te osoby właśnie, żeby też zadawały sobie to pytanie. To one najbardziej wiedzą, po co chcą do siebie wrócić, dlaczego chcą do siebie wrócić. Ja w swojej pracy nie pełnię takiej funkcji, co jest bardzo ważne. Często jak pacjenci, którzy przychodzą, oczekują takiego rozwiązania, jakiejś podpowiedzi. Ja jestem osobą, która towarzyszy pacjentowi w tym, żeby on stworzył sobie w naszej relacji warunki, by mógł zajrzeć do środka i właśnie znaleźć tą odpowiedź w tych okolicznościach, w tych warunkach. I wtedy, kiedy on znajdzie tą odpowiedź, to ta odpowiedź znowu, myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że to jest jego odpowiedź. On wtedy ją może jak najbardziej uprawomocnić i uznać, że jest czymś bardzo istotnym i może realnie wpływać na jego życie. Na pewno to będzie ważniejsza odpowiedź niż moja odpowiedź, która by była zasugerowana.
0: Myślę, że nie do końca to ostatnie zdanie, ale jeszcze wcześniejsze. To jest bardzo dobra puenta tej części naszej rozmowy. No bo to rzeczywiście pytania, które ja zadaję, są kierowane moją ciekawością, moją refleksją na temat zjawiska czy sytuacji, o której rozmawiamy. Natomiast żaden i żadna z nas nie otrzyma na te pytania lepszej odpowiedzi niż te, których udzieli sobie sam. Bo tak naprawdę to w ten sposób dowiemy się, czy ten pomysł o powrocie, który się pojawił, być może jest to potrzeba, być może jest to wewnętrzna konieczność, może nam się przysłużyć, czy nie. Dzisiaj o powrotach do siebie po zakończonych relacjach rozmawiam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Rozmawiamy sobie o tym, co było, o tym momencie, kiedy decydujemy się do siebie wrócić, ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu, co znów razem próbujemy zbudować, spojrzeć w tak zwaną przyszłość i zastanowić się, w jaki sposób swoją relację można kształtować i czy ona będzie różnić się zarówno od tej, którą stworzyliśmy już raz w przeszłości, jak i od tych, które stworzylibyśmy z kimś innym po raz pierwszy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Sporo już powiedzieliśmy, a tak naprawdę powiedział nasz dzisiejszy gość, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czemu warto przyglądać się, myśląc o powrocie do osoby, z którą już raz próbowałyśmy tworzyć relacje, ale coś tam zazgrzytało i nie wyszło. To, co jest za nami, czyli ten zamknięty związek i to, co się wydarzyło, czyli decyzja o powrocie, to jest przecież tylko początek. Przed nami jest ta relacja, którą postanowiliśmy odbudować lub też wybudować na nowo. To też skłoniło mnie do zadania sobie, a teraz panu pytania, czy my możemy oczekiwać, że ten związek będzie taki sam? Myślę, że są też osoby, które właśnie będą miały nadzieję, że nie będzie taki sam, ale w kontekście tych dobrych wspomnień, które mamy, tego, jaka ta osoba była, jaka ja byłam w tej relacji, ja mam taką myśl, że znów nic dwa razy się nie zdarza. To akurat nie jest porzekadła noblistka. Nic dwa razy się nie zdarza i relacja stworzona nawet przez dwie te same osoby chyba nie będzie taka sama, ale oczywiście proszę mnie tutaj poprawić.
2: To jest w ogóle niemożliwe, nie? Żeby ten związek był taki sam i ta relacja była taka sama. Z wielu przyczyn. No chociażby dlatego, że ta para się rozstała i wraca z powrotem. Więc ma jakieś doświadczenie, które już różni ten związek od tego, który był wcześniej. Że są na przykład na innym etapie w swoim życiu. Że zmienił się ich wiek. Że być może mają jakieś, nie wiem, inne doświadczenia. Że jest jakiś kontekst społeczny, kulturowy, który ich otacza na przykład. I to będzie powodowało, że ten związek już nigdy nie będzie taki sam. Myślę sobie, że terapeuci par szczególnie bardzo zwracają na to uwagę, żeby nie obiecywać parze, że ten związek właśnie wróci do tego statusu quo, nie? I że on będzie identyczny, jak był kiedyś. Zresztą wydaje mi się, że to byłoby, szukam dobrego słowa, ale będzie trochę nudne, gdyby ten związek był taki sam, taki bardzo ograniczający. Tak sobie przez chwilę pomyślałem, właśnie chyba o to chodzi, żeby związek przede wszystkim był związkiem żywym, nie takim samym, tylko żeby żył, czyli żeby się zmieniał, żeby był w jakiejś dynamice, że to jest jakoś bardzo istotne.
1: Powiedział pan przed momentem, że ten związek nie będzie taki sam, bo też zmieniły się osoby, które go tworzą i budują. I to jest kolejny wątek, który wydaje mi się, że może być bardzo trudny i który jakoś tam trzeba sobie przepracować. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, mogło się dużo wydarzyć. Przede wszystkim myślę o tym, że mogły być na przykład inne partnerki, inni partnerzy i to też chyba nie zawsze jest łatwe, taka świadomość, że no nie czekaliśmy na siebie.
2: To prawda.
1: Oczywiście jesteśmy dorośli i mamy chyba taką świadomość na poziomie racjonalnym, że takie rzeczy się zdarzają, no ale z takiego poziomu emocjonalnego to chyba może być trudne.
2: Tak, to prawda. Nawet pomyślałem sobie, że to jest, ja bym powiedział, trochę takie dziecięce pragnienie, nie? Że no właśnie ktoś będzie na mnie czekał. To tak wracamy do tego stylu też przywiązania, nie? W takim sensie, jak do jakichś takich pragnień właśnie z dzieciństwa, że jest jakiś obiekt, jest jakaś ważna postać, która zawsze będzie jakoś na mnie czekała, która jakoś ze mną rezonuje, z moimi potrzebami i że jest jakąś taką postacią idealną, która mnie nie skrzywdzi. No i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście wchodząc w taką relację, w momencie, kiedy się budzą tego typu, nie wiem, myśli, potrzeby, to też jest ważne, żeby być jakoś świadomym tego, nie? Że to może być jakoś niemożliwe, że to może być trudne do osiągnięcia. Ta świadomość może jakoś chronić przed takim poczuciem zawodu, jakiegoś cierpienia i doświadczenia, być może jakiejś ponownej krzywdy, jakiejś trudności w tej relacji.
1: Kilka minut temu zapytałam o to, czy związek, który ponownie stworzymy, będzie taki sam. Z drugiej strony nad niektórymi osobami może, przepraszam za porównanie, ciążyć widmo tego, co stało się kiedyś, co zaważyło wówczas o losach tej relacji. Jakaś krzywda, jakiś błąd, jakieś działania, które no, wówczas były nie do zniesienia, które sprawiły, że trzeba było się rozstać. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś, kto ma takie doświadczenia, zdecyduje się na ponowne zbudowanie tego związku, no bo przecież jeżeli chcemy coś budować, to wchodzenie w to z lękiem, że o nie, to się znowu powtórzy, to się znowu wydarzy, on znowu będzie to robił, ona znowu się będzie tak zachowywała, wydaje się sprzeczne z samą ideą i nielogiczne. Z drugiej strony to chyba często nie stoi ludziom na przeszkodzie.
2: to też warto byłoby tutaj doprecyzować, o czym mówimy, prawda? Bo na początku tego naszego spotkania zatrzymaliśmy się przy kwestii chociażby związanych z przemocą czy z uzależnieniem. Uzależnienie samo w sobie może nie jest aż tak destrukcyjne w skutkach jak zachowania przemocowe, chociaż często w uzależnieniach też przemoc występuje. W przypadku takiej sytuacji, jeżeli ta przemoc nie wygasa, ta osoba dalej jest przemocowa, no to nie wróży dobrze na przyszłość. Wręcz przeciwnie, no tutaj właśnie jakoś tak sobie pomyślałem nawet o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o systemie chociażby, jeżeli są osoby wokół nas, czy to z rodziny, czy nasi przyjaciele, znajomi, to też ważne, żeby one jakoś to widziały, dostrzegały i też reagowały. Tak, bo często osoba, która poddawana jest przemocy, rzeczywiście może sama nie dźwigać tego problemu, jakoś nie radzić sobie z tym i wchodzić ponownie w tego typu doświadczeń z różnych powodów. Myślę sobie, że to wymagałoby jakiegoś rozwinięcia i bardziej szczegółowego wytłumaczenia, ale tego typu doświadczenie jakby skreśla możliwość bycia ze sobą razem.
1: Oczywiście, pan ma całkowitą rację, natomiast to jest taki skrajny przykład. Ja tego nie zaznaczyłam, ale wyobrażam sobie, że ludzie mogą się rozstać, bo na przykład jedna ze stron cały czas imprezuje. Imprezuje za dużo, nie ma z nim wtedy kontaktu, bo telefon leży gdzieś wyłączony albo on gdzieś szaleje. Ciągle impreza, trudne powroty, w końcu stało się nie do zniesienia. Koniec. I ja też uważam, że taka sytuacja jest uciążliwa, natomiast myślę, że jednak w skali porównawczej z tą przemocą czy z uzależnieniem, o którym pan powiedział, to jest jednak trochę mniejszy kaliber. Mimo wszystko ta miłość nie wygasła, nie zardzewiała, wracamy do rozmów, wracamy do tego, żeby do siebie wrócić, być może taką decyzję podejmujemy, no ale co piątek wieczorem pojawia się ta myśl, czy on znowu wyjdzie, czy ona znowu mi powie, że wychodzi z koleżankami. Myślę, że to może być bardzo podtruwające.
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony znowu bym zachęcał do powrotu do takiego narzędzia, żeby się zaciekawiać, nie? I zadawać sobie to pytanie, jaką to może pełnić funkcję. No właśnie, dlaczego on imprezuje? A gdyby nie imprezował, to co? Na przykład on. A może ona, nie? W takim sensie, bo nie tylko on. Gdyby nie imprezował, to jakby w ogóle wyglądało nasze życie? Trudno mi jest pokazać to obrazowo, ale pewnie słuchacze mogą sobie wyobrazić, że my jesteśmy takimi dwoma zbiorami, nie? Zbiór A i zbiór B. No ale jako para tworzymy też zbiór C, czyli coś, co nas łączy. I to jest w ogóle bardzo ważne, jak my to ustalimy, jak duży jest ten, albo jak mały jest ten zbiór C. Czyli będziemy mówili też o jakiejś kwestii związanej z bliskością w relacji. Czasami bywa tak, panie redaktor, że pary, które tworzą związek, jakoś zapominają o regulowaniu tej odległości w bliskości. I to bywa na dłuższą metę przeciążające. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I nie do zniesienia. I na bazie tego mogą powstawać różnego rodzaju konflikty, trudności, jakieś przeciążenia w związku. Finalnie prowadząc do ponownego rozstania. W związku z tym, na pierwszy rzut oka mówimy, okej, no to jest złe, że ktoś imprezuje. Ale z drugiej strony, może właśnie jak on imprezuje, to jest chwila jak oddechu, takiego rozstania. I to może pełnić funkcję właśnie takiego oddalenia od siebie, nie? Że możemy być trochę sami. No i znowu wracamy do takiej kwestii, jeżeli decydujemy się ponownie na związek, to warto by się było poprzyglądać, o co chodziło w tym, że ten mój partner albo partnerka, nie wiem, wychodziła w ten co piątek. Czy ona mogłaby na przykład robić coś innego? W ogóle na początek trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego to robiła, jaką to pełniło funkcję. To jakbyśmy doszli do tego, że to pełniło funkcję regulatora poziomu bliskości w relacji, to moglibyśmy się zastanowić, jak jej znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązanie, żeby to nie było właśnie realizowane poprzez te imprezy, które wiadomo też się wiążą być może z jakimiś innymi relacjami, może z alkoholem, może z innymi jakimiś czynnikami, które niekorzystnie wpływają na relacje.
1: Bardzo dużo i w tej rozmowie, ale też w innych nagraniach drogowskazów mówimy o potrzebie rozmawiania, o tym, żeby mówić sobie. Ja nie lubię określenia komunikować, ale niech będzie komunikować sobie, co się dzieje, w jaki sposób różne rzeczy odbieramy. Dla wielu z nas to nie jest naturalne. Dla wielu z nas to nie jest coś, czym wzrastaliśmy, co potrafimy robić. Czy budując taki stary, nowy związek i obserwując, że wówczas tego zabrakło, my możemy umówić się na to, że to pewnie dotyczy też w ogóle każdej relacji. Możemy umówić się na to, że będziemy rozmawiać, że będziemy sobie mówić na początku, że rozmawiajmy raz w tygodniu. Myślę też, że dla wielu osób, ja też kiedyś byłam w takiej sytuacji, było to wtedy bardzo nienaturalne, że co ja mam teraz z tobą usiąść i rozmawiamy przez pół godziny, ale koniec końców przyniosło to fantastyczny efekt.
2: Ja sobie pomyślałem, że też mi jest bliższe określenie rozmowa niż komunikowanie.
1: Komunikacja mi się bardzo mocno kojarzy z korporacją. Może to jest tylko moje doświadczenie, więc nie chcę go narzucać.
2: A od bardzo mądrej osoby kiedyś usłyszałem, że w terapii to chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta, żeby potrafił gadać do końca. A propos tego, o czym pani teraz powiedziała, nie? Czyli że to jest trudne, bo nie potrafimy właśnie rozmawiać. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo niech pani zobaczy, jeżeli trochę pójdziemy za tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to wtedy pojawia się cisza, jak nie potrafimy rozmawiać. I to jest trudne, żeby być ze sobą w ciszy. Trudniejsze niż rozmowa, bo możemy o czymś mówić i jakoś zapełnić tą pustkę, tą ciszę. Myślę, że większy problem polega na tym, że my mamy trudność bycia właśnie w ciszy, w zatrzymaniu. I myślę, że w takiej głębokiej rozmowie, ważnej rozmowie, istotnej rozmowie, takiej, która naprawdę jakoś nie jest rozmową pomijającą, a raczej która będzie rozmową opartą o taką chęć bycia uważnym na drugą osobę, niepomijającym. Myślę, że tam też się znajdzie taki moment, kiedy będzie trzeba się jakoś zatrzymać, zastanowić się i to może być trudne. Spotkać się z takim wewnętrznym głosem, z emocjami, które jakoś napływają, z trudnością, czy pokazać te emocje drugiej osobie, jakoś to wytrzymać.
1: Na koniec naszego spotkania, tak jak wspomniałam, wspaniały język polski podpowiada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale mówi też, że każdy zasługuje na drugą szansę. No ale jeżeli jesteśmy przy wchodzeniu do tej samej rzeki po raz drugi, to załóżmy, że tej parze nie wyjdzie, która rozstała się, daje sobie drugą szansę, nie wychodzi. Czy oni spotkają się po raz trzeci?
2: Czemu nie? Wie pani, jakoś też myślę sobie, że nie wiem, czy czymś dobrym byłoby ograniczać to, że para może próbować ileś razy być ze sobą. Może rzeczywiście potrzebują tylko raz i to ich połączy na całe życie, a może potrzebują kilku podejść, żeby finalnie podjąć taką trwałą i ważną dla nich decyzję. Nie wiem, czemu mielibyśmy to im jakoś uniemożliwiać.
1: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takim razie sądzę, że w optymistyczny sposób kończymy to dzisiejsze spotkanie, że jednak jeżeli ludzie mają taką potrzebę, to powinni próbować.
2: Wrócę się do takiej myśli, która gdzieś pojawiła się w pewnym momencie tego spotkania, że ważne, żeby to było coś, co jest właśnie tych ludzi. To jest właśnie ich. Że to nie jest coś wymuszonego, że to nie jest wywołane przez pewien imperatyw, jakiś nacisk, jakieś lojalności, na przykład rodzinne, systemu, że ktoś każe albo nie każe pewnych rzeczy robić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było właśnie ich wspólne przeżycie, na które jakoś się umówili na ten wspólny partnerski taniec, który będzie im towarzyszył w ich dalszym życiu i dalszej relacji.
1: Widzicie, zaczęło się tak niewinnie od plotki ze świata show biznesu, a doszliśmy do całkiem poważnych rozważań na temat byciu w relacji, ale też byciu ze sobą, która jest nieodzownym elementem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a dokładnie rozmawiałam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taki temat, który nawet jeżeli nie dotyka nas bezpośrednio, to może być pewnym przyczynkiem do refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy w relacjach, w których jesteśmy, jak też funkcjonujemy sami ze sobą, bo o tym drugim mówi się zdecydowanie mniej, a jest to równie, jeżeli nie, jeszcze trudniejsze. Zachęcam was, żebyście wrócili do tej rozmowy, a jest to możliwe, dlatego że trafiła już do naszego archiwum na Spotify i na YouTubie, tam możecie ich szukać. Odsyłam was także oczywiście na konto Drogowskazów na Facebooku, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które pojawiają się na naszej antenie. Ale tak co do zasady, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
3: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską. Będziemy walczyć o podwyżki.
2: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
3: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
2: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
1: 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników i duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. To po lipcowej redukcji w pyszne.pl. Inspekcja ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Jeżeli PIP stwierdzi, że kurierzy powinni być zatrudnieni na UOP, to dla firmy oznacza to ogromne koszty.
5: W sytuacji, w której tym osobom należałyby się umowy o pracę, no to mielibyśmy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, należałyby się odprawy i inne rzeczy, no, które nie przysługują w przypadku tego zatrudnienia cywilnoprawnego.
4: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl twierdzą natomiast, że firma jest gotowa, by rozmawiać z kurierami.
6: Jesteśmy gotowi, żeby usiąść i rozmawiać na temat zapewnienia kurierom po prostu pewnego poziomu, który oczekują.
4: Mówi Aleksander Rosa, rzecznik pyszne.pl. W Polsce według szacunków jako kurierzy czy taksówkarze w aplikacjach może pracować nawet 340 tysięcy osób.
1: Według unijnych dyrektyw Polska ma czas do 3 grudnia tego roku, by uregulować kwestię tzw. pracy platformowej. Odpowiednia ustawa trafiła już do konsultacji społecznych. Niebawem do emerytów i rencistów ruszą dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tzw. 14 emerytury. Pełna kwota wyniesie w tym roku 1978 zł 49 groszy brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
7: Wypłata 14 ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dostaną czternastkę do 1 października. Co ważne, nie trzeba nic robić, by dostać świadczenie. Można leżeć plackiem. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie. To ma być oaza dla mieszkańców. 29 sierpnia mają zakończyć się prace budowlane związane z budową mikrouzdrowiska w krakowskich Sfoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy będą czekać m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami, wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej w stolicy Małopolski.
8: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
1: Koszt całej inwestycji przekracza 2 miliony złotych. Koniec urzędniczego przeciągania liny nad mozaikami Fangora. Zabytkowe dekoracje na dworcu Warszawa Śródmieście są zabezpieczane. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożonych elementów. To wykonanie decyzji konserwatora zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd.
9: Wykonano takie podstawowe wstępne zabezpieczenie w postaci montażu siatek, które już uniemożliwiają odpadanie elementów. I Polskie Koleje Państwowe uzyskały też już pozwolenie na demontaż 18 paneli, które trafią do pracowni konserwatorskiej i w pierwszej kolejności zostaną już kompleksowo zakonserwowane.
1: Mówi Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków i dodaje, że właściwa konserwacja ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca. Wtedy możliwe będzie m.in. uzupełnienie ubytków oraz odtworzenie uszkodzonej kolorystyki.
9: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności, dostaje się tam woda opadowa, część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu, są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
1: Przypomnę, że 79 abstrakcyjnych kompozycji Fangora zdobi dworzec kolejowy Warszawa Śródmieście od ponad 60 lat.

0: SK Rock Warszawa.
1: Gwałtowne burze dotarły do Polski, są zalane ulice i zerwane dachy w kilku regionach kraju. Wczoraj wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Po poniedziałkowych, popołudniowych i też wieczornych burzach na terenie śląskiego uszkodzonych zostało m.in. 19 dachów budynków mieszkalnych. W sumie odnotowano ponad 250 zgłoszeń w tej części Polski. Ponad 120 razy z kolei interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej burzy i ulewnych deszczach najczęściej wzywani byli do podtopień, usuwania połamanych drzew i konarów na drogach. Doszło też do innych zdarzeń.
3: W powiecie sieradzkim uszkodzone zostały dwa dachy. W Burzyninie zostało zalano około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
1: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Zalana została też kamienica w Brzezinach. Strefa burz i opadów przemieszcza się aktualnie na wschód kraju. Do tematu będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech jest już na Podkarpaciu. Samolot z Polakami wylądował wczoraj wieczorem w Rzeszowie. 5 osób prosto z lotniska karetkami przewieziono do 2 rzeszowskich szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji i wróciło z bliskimi do domów.
4: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje szpital MSWiA. Jeśli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale także organizator całego wyjazdu. W tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Czym charakteryzują się takie biura i jak wygląda organizacja tego typu wyjazdów? Sprawdził Krzysztof Pówecki.
5: Biuro pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów.
6: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
5: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
6: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
5: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
1: Można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu w jego drugiej kadencji i wynosi aktualnie 33%, wynika z sondażu omawianego przez agencję Reutera. Większość Amerykanów boi się, że wojna USA z Iranem potrwa bardzo długo.
7: Pogoda. No myśmy sobie właśnie uświadomili, że nasz szef przebywa na urlopie, jest w przyczepie nad morzem i ja się teraz boję, że jak on wróci, to my będziemy mieli przechlapane.
8: No, niestety.
7: Łatwo nie jest. Rzeczywiście w Gdańsku teraz 14, tam właśnie, ale wiesz, że w Gdańsku jeszcze nie pada podobno, bo w Koszali nie pada już, to zobaczymy. Zresztą jak to będzie fakt, że jak sobie tak przesuwam te godzinki, to tak generalnie będzie lało, ale spało mi się jak marzenie, delikatna bryza, szum deszczu, gdzieś w tle błyskały jakieś błyskawice. No powiem szczerze, że dawno się tak nie wyspałam.
8: Ale zobacz, no bo my już jesteśmy w tym wieku, że mówimy, a niech pada, naszym roślinkom się to przyda, prawda? Ale są przecież młodsi, którzy mają ciągle wakacje, ostatnie 2 tygodnie, są nad morzem, tam leje brzydko, nieprzyjemnie. Zapytaliśmy takiego malca, który chciał się pobawić w piaskownicy, jak tam nad morzem jest?
9: Jesus fucking Christ, co za gówno!
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
10: Od 6 do 9
0: w SC Rock.
8: Dzisiaj u nas wojna płci, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn.
7: No jak to, przede wszystkim nie narzekają, że pada i to już jest coś.
8: No ja się boję zapytać Michała, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn, bo Michał, o tym, co myślisz, to nie możesz na razie powiedzieć.
1: Nie mogę. I tego nie zrobię.
7: No ale możesz, nie krępuj się, to tak między nami
8: tylko. No to w czym są lepsze? Wy,
7: Kondzio.
8: Michał miał to na myśli, ja to powiedziałem. Dobra.

0: Wydaje mi się, że o kobietach napisano więcej piosenek niż o mężczyznach.
1: O, zdecydowanie. Jestem o tym absolutnie głęboko przekonana. Ty chciałeś powiedzieć i bardzo zmuszałeś Michała do tego, że się tego przyznał, że kobiety są lepsze w łóżku. To bardzo miłe z twojej strony.
0: No bo są, no bo ja wiem, jak to działa. No już mam tyle lat, po tym świecie się kulam, że...
1: Że masz doświadczenie. Dobrze, miejmy nadzieję, że twoja żona tego nie słucha. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn? To wszystko a propos tego, że w 690 roku Wu Zetian została jedyną kobietą cesarzem w historii Chin. No i zastanawiamy się, w czym kobiety od mężczyzn lepsze są. Ja na przykład, po pierwsze, dłużej żyjemy od was. To
0: tak.
1: Na pewno. I mamy podobno dużo lepszy układ odpornościowy z powodu posiadanych dwóch chromosomów X, jak również z powodu estrogenu, który nas podobno bardzo mocno chroni, więc dlatego właśnie was przeżywamy, chłopaki. Mm-hmm.
0: Ale zarabiacie gorzej statystycznie niż my, mężczyźni.
1: Co mnie doprowadza do szewskiej pasji pod tym względem, wiesz, bo to jest zupełnie inna rzecz, jest to, w czym jesteśmy lepsze, a jak bardzo mamy, że tak powiem, w plecy, jeśli chodzi o historię w ogóle świata, a teraz wcale nie dzieje się dużo lepiej. Mm-hmm.
0: Zaczynamy, drodzy państwo, od mocnego uderzenia, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Dzisiaj pojedynek płci. Pani Aleksandra powiedziała nam, że...
2: Jest jedna niepodważalna rzecz, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn i myślę, że nikt temu nie zaprzeczy? W udawaniu orgazmów. Dziękuję.
0: Ja zawsze tak żonie mówię na koniec.
1: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii. My sobie świetnie radzimy. Zapraszam jak zwykle do filmu Kiedy Harry poznał Sally.
0: Mów za siebie.
3: Poranne 6 na 9 w SCRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja tak udaję, że nikt by się nie zorientował. Co z chaosu. Kasia Nosowska.
1: Ojej.
0: Czym kobiety są lepsze od mężczyzn? O tym dzisiaj dyskutujemy. Czekamy, Messenger czeka.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: wie. My generalnie mamy tak, ja jeszcze zresztą przypominam sobie te czasy, kiedy moja córka była mała. To było w ogóle, to jakieś w ogóle, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Ja to nazywałam zawsze salto mortale. Aha. Miałam 3 roboty, byłam sama z dzieckiem, więc w międzyczasie gotowałam obiady, odrabiałam lekcje, zarabiałam. To dziecko nigdy nie było z kluczem na szyi. I jak to wszystko razem do kupy się po prostu ogarnęło, to ja nie mam pojęcia zielonego.
1: Czyli mówisz, że podzielność uwagi tak naprawdę. Jak
0: no,
1: Joanna
0: tak.
1: Przesłuchuje Messengera, drodzy państwo, to wtedy można powiedzieć jej wszystko, ona nic nie kuma, bo nic nie słyszy. Jest w stanie zarejestrować.
0: Bo się skupiam, tak?
1: O, no. Dobrze, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn? Uwaga!
2: Wbrew pozorom kobiety jeżdżą dobrze. Jesteśmy opanowane bardziej, chociaż w niektórych przypadkach na pewno nie, bo też się wymsknie parę słów, ale mniej jest tego, no to na pewno.
1: Jesteście lepszymi kierowcami niż mężczyźni, czy nie?
0: Ja zaraz tutaj na wszelki wypadek uprzedzę wszystkich tych panów, którzy się rzucą, bo to nieprawda, wszystko nieprawda. Miałam kiedyś przyjemność robić wywiad z Rauno Altonenem, z tym zresztą w ogóle jakoś bardzo fajnie, żeśmy się tak jakoś spiknęli, mailowaliśmy w tej sprawie zresztą, bo on opowiadał o tym, że najbardziej chyba na świecie, bo potem już szkolił ludzi za kierownicą i on najbardziej na świecie lubił szkolić kobiety. Bo mówi, słuchaj, jakby wy macie zupełnie inną percepcję. Facet to jest taki kogucik, który mu ten testosteron, tam wiesz, tu a tu bokiem, tu zaręczny, tu w ogóle po prostu szuram, to jest super. A kobiety mają coś takiego, że są rzeczywiście dużo więcej widzą na drodze, jak również nie podnoszą, nie wchodzą w ryzyko, które jest tak po prostu. Jeżeli mają podjąć decyzję szybko, to robią to szybko, no ale wiesz, nie ryzykują jak wariatki. Mhm.
1: Politycy też chcieliby wziąć udział w naszej dzisiejszej dyskusji. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
3: Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku daje w szyję, no.
0: Ja mnie wkurzyłeś tym graniem teraz.
1: Przepraszam.
0: Mnie wkurzyłeś. Ja się pytam, gdzie ten pan ma dzieci? Gdzie są jego dzieci?
4: 6-9 w Esce Rock.
1: No wiesz, jak ewentualna partnerka dawała w szyję, to jakoś się nie udało.
0: Tak, świetnie po prostu.
1: Drodzy państwo,
0: świetnie.
1: Tego numeru...
0: dźwięki, dobra?
1: Bardzo dobrze zrobimy to. Nie graliśmy naprawdę dawno. Origi, tak się nazywa formacja, Blue Monday, tak nazywa się ten numer. Posłuchajmy.

0: A ja co sobotę zapraszam Państwa do garażu Eskirok, jak również zapraszam na YouTube'a też do garażu Eskirok i niezmiennie zapraszam wszystkich tych hejterów, którzy od 30 lat niezmiennie pod tym, jak mówię o samochodach, piszą mi Ziętara do garów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
0: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
2: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
5: Eskirok. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej zanotowali wczoraj w całym kraju łącznie 1124 interwencje związane z gwałtowną pogodą. Najwięcej ich było w województwach śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim. Rosyjska ambasada w Londynie ostrzegła Wielką Brytanię, że będzie musiała odpowiedzieć za konsekwencje swojego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Komunikat dotyczył doniesień o wykorzystaniu brytyjskich dronów do uderzeń na terytorium Rosji.
5: To jest raport.
6: Burmistrz miasta Como na północy Włoch, Alessandro Rapinese, który został potrącony przez rower, postanowił zabronić ruchu tych jednośladów w centrum miasta. Mieszkańcy podzielili się w sprawie zakazu, a jego przeciwnicy zarzucili burmistrzowi, że wykorzystał swoje osobiste problemy, opracowując nowe przepisy.
5: SK Rock Sport.
6: Iga Świątek na początek. Gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało jej się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła Greczynkę z kortu, wygrywając do jednego. Jagiellonia wzmacnia skład. Nowym zawodnikiem klubu został Usman Sow. Skrzydłowy jest znany z występów w Górniku Zabrze, a do Białegostoku trafił na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Dzisiaj się nad tym zastanawiamy, ale też o relacjach mężczyzn i kobiet dzisiaj będzie dużo i o tym Kondzio.
1: Tak, takie ciekawostki będziemy dla Państwa dzisiaj wyciągać. Nie wiem, czy słyszeliście o nowym trendzie, który podbija podobno świat randek. Nazywa się szrekowanie.
0: Czekaj, mnie się dwa szreki ostatnio śniły, już o tym mówiłam. To dosyć ciekawe. Na czym polega szrekowanie?
1: Polega na tym, że kobiety celowo umawiają się z mniej atrakcyjnymi wizualnie mężczyznami, aha, w nadziei, że będą lepiej traktowane. Uwaga! Podobno łobuz kocha najbardziej, to wiemy, prawda? Ale to brzydal traktuje ponoć najlepiej. I to odnosi się do takiego założenia, że jeżeli randkowanie z osobą, która naprawdę ci się podoba, nie wyszło, to jak się umawiasz z kimś, kto ci się nie podoba, to ta osoba bardziej doceni ten związek.
0: Nie, to bardzo dziwne jest, bo naprawdę może się podobać gość, który jest, wcale nie jest super przystojny i tak jak mawiała moja babcia, facet ma być tylko ciut przystojniejszy od diabła.
2: 6 na 9 w SC Rock.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Reklama.

0: Już sobie ostrzymy zęby na kolejną listę przewag kobiecych.
1: Głównie panowie dzwonią. Na szczęście jeszcze dwie kobiety zadzwoniły, ale głównie faceci się na ten temat wypowiadają, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Słuchajcie, ja mam 10 dyscyplin sportowych na przykład tutaj, w których kobiety są lepsze od mężczyzn. Na przykład włócznictwo. Strzelectwo sportowe. Podobno jesteśmy zdecydowanie lepsze od mężczyzn. Jeździectwo. Ujeżdżenie i skoki. Zauważę, to głównie kobiety są w tym świetne. Wspinaczka sportowa, a to też dlatego, że jesteśmy lżejsze po prostu i dużo bardziej zwinne bardzo często i w związku z tym jesteśmy w tym lepsze. I oczywiście gimnastyka artystyczna, pływanie synchroniczne, więc sporo tych dyscyplin jest, w których mamy większe szanse.
0: Ale powiedziałaś, że częściej do nas dzwonią, a właściwie na Messengerze nagrywają się mężczyźni niż kobiety i oni się wypowiadają w kwestii tego, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Może to i dobrze, bo jak już się nagra kobieta, to tak.
2: Cześć, skoro poruszyliśmy już temat orgazmów, to ja chciałam powiedzieć, że my to jesteśmy lepsze w posiadaniu więcej niż jednego orgazmu po sobie. Także tadam.
0: To ja już nie ze mną.
1: Absolutnie zgadzam, ale kto powiedział, że w ogóle mężczyzna jest do tego potrzebny?
3: 6 na 9.

Myślę, że kobiety żyją dłużej dlatego, że o wszystko się czepiacie nas. Co byśmy nie zrobili, i tak wszystko jest źle i czerpiecie z tego dziką przyjemność. Dlatego my ciągle zestresowani jako mężczyźni żyjemy krócej. Taka jest moja teoria.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja trafiam na zdjęcie i taki tytuł. Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk byczą się z dziećmi w Sopocie. Mhm. Aktor przyodział różowe dresy i zajadał się cytryną z herbaty. I im ja dłużej siedzę w czytaniu tego badziewia, tym częściej odnoszę wrażenie, że tytuły artykułów to jest po prostu dokładnie opis tego, co widać na zdjęciu. Mhm. Brakowało mi tylko zajadając się cytryną miał skwaszoną minę.
2: Otóż to, ja nie mam zdjęć, ale mam opis, drodzy państwo, kryzys w małżeństwie Ewy Chodakowskiej. Dojdzie do rozwodu? Pyta plotek. No jak Chodakowska, no to pewnie dojdzie.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Strażacy zanotowali w całym kraju łącznie 1124 interwencje związane z gwałtownymi ulewami i burzami. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w Polsce.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej zanotowali w całym kraju łącznie 1124 interwencje związane z gwałtowną pogodą. Najwięcej ich było w województwie śląskim, dolnośląskim i też w Małopolsce. Większość dotyczyła wiatrołomów. Było ich ponad 500. Dodatkowo do północy 43 dachy zostały uszkodzone. Tylko na terenie śląskiego uszkodzonych zostało 19 dachów budynków mieszkalnych. To był pogodowy Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem.
3: Wszystko zalane.
4: Tu też powalone drzewa.
3: No są powalone.
5: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
3: O, bardzo wiało. Wieczorem to wiało, no i palało. To na zimno tak.
4: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze dwa dni temu ponad 30 stopni.
6: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
1: Najwięcej interwencji było w powiatach gliwickim, pszczyńskim oraz cieszyńskim. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Silne nawałki uderzyły też między innymi w Łódzkiem i na Mazowszu.
2: To jest raport.
1: Większość wróciła do domu. Pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
7: Dzień dobry.
1: Witaj. W jakim są stanie?
7: 16 osób zostało odebranych przez rodziny. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii. Jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
7: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na warszawskiej Skrze powstało jedyne w Polsce stałe boisko do Palanta. Dokładnie na rzutni lekkoatletycznej ośrodka Nowa Skra Aktywna Warszawa. To pierwsze w Polsce miejsce z profesjonalnie wyznaczonymi liniami przeznaczone na stałe do uprawiania tej tradycyjnej polskiej dyscypliny. Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego oraz inicjator pomysłu, podkreśla, że urzędników nie było trudno przekonać do realizacji.
9: Pokazaliśmy, że my nie niszczymy tego boiska, że to nie są troszeczkę ślizgi jak w baseballu. I udało się pokazać, że rzeczywiście mamy dużo chętnych, którzy co czwartek o 19 przychodzą na Nową Skrę i chcą spróbować gry w palanta.
1: Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce. Jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem.
7: Ugotował się palant.
10: Palant. Ale dlaczego się mówi palant? Jak to jest taka fajna gra, to dlaczego się mówi nieładnie o kimś, ale palant? A nie mówi się palant, tylko palant.
1: Można się dowiedzieć o tym, gdzie można spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, przeczytacie na stronie palantpowraca.pl.
7: Tak, i zupełnie bez związku z tematem, Michał wraca do nas na pół godziny w raporcie.
2: Pogoda. Chciałam powiedzieć, że jestem palant, jeśli chodzi o czytanie pogody, bo generalnie po prostu będzie padać. O, czy to Państwu wystarczy? Mam nadzieję, że Państwu
7: absolutnie
2: wystarczy.
7: Tak. Drodzy Państwo, i smutna informacja, bo o tym usłyszeliśmy wczoraj i wszystkich nas to zaskoczyło i trochę na poważnie będzie teraz Jan Frycz, o którym pan Englert mówi, że bardzo ciężko niestety chorował. Odszedł 3 dni temu, wczoraj się o tym dowiedzieliśmy. Dla wielu Jan Frycz to wiele znakomitych ról w teatrze, ale także i w polskim kinie. Dla młodych to przede wszystkim Dario i teraz na sekundę Dario Westerok.
11: Przekaż na moich kolegów, a jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana.
12: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
10: No podobno w językach obcych i dużo lepiej czytają nazwiska obcojęzyczne.
1: Michał. Czy to jakaś aluzja?
10: Nie, skąd? Pod moim absolutnie, adresem? Ale rzeczywiście podobno jesteśmy lepsze w językach obcych.
1: Tak, Kasia, masz rację. Masz rację.
7: To co tam? A może zagramy?

0: Rzeczpospolitej. To jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej. Good morning, rise and
1: shine. SK Rock.

0: Jesteśmy, tak, jesteśmy. Dzień dobry, drodzy
1: Słuchajcie,
0: państwo,
1: sytuacja
0: jesteśmy.
1: Wygląda tak, że my bardzo uwielbiamy Michała Poklękowskiego.
0: Oj, kochamy go.
1: Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić. I ilość radości, jaką on nam sprawia codziennie, ja mówię o tym zupełnie szczerze i absolutnie bez żadnego sarkazmu, jest naprawdę niewiarygodna.
0: Tak. I państwo zwracacie na to uwagę, bo Michał parę chwil temu przedstawił państwu zacny raport.
2: A ja już myślałem, że on chce po prostu zaśpiewać piosenkę z Muminków.
0: Kto wie, możliwe. Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
1: Bardzo ładne, bardzo ładne. On z tym chciał powiedzieć palant, ale mu nie wyszło.
0: Palant było. Tak było. Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, w czym lepsze są kobiety od mężczyzn. No i zastanawiam się, może sprawdźmy tutaj.
3: Kobiety są lepsze od mężczyzn w robieniu awantury z niczego. Normalnie jak grom z jasnego nieba. Jest pięknie, a za chwilę jest awantura.
0: Ale
1: czy
0: żeby...
1: trudno by wam było bez tego? Dajcie spokój.
0: Nie było. Lepsze są także podobno w przedmiotach ścisłych.
4: Cześć ekipa, pytacie, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn? Otóż z matematyki. Kobiety dodają sobie uroku, ujmują sobie lat, dzielą łoże i mnożą dzieci. Także naprawdę, z matmy są dużo lepsze od facetów.
1: Ja czekam, kiedy mi opadną naprawdę ręce i wszystkie inne części ciała.
0: No, drogie panie, do roboty, dowalcie tym samcom.
5: Poranne 6:09 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Dziewczyny, ja was bardzo proszę, bo jak naprawdę jeszcze paru panów nam coś powie, to ja będę mogła powiedzieć, you know, I'm no good, jak the Rolling Stones.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: prawda, ręce, mamy pełne roboty, dzisiaj zasuwa w naszym programie tak kobieta,
1: szaleństwo,
0: jak i mężczyzna, prawda?
1: Naprawdę, dzieje się bardzo dużo, co mnie zresztą niezmiernie cieszy w sprawie tego, w czym kobiety są lepsze niż mężczyźni. Nie czy kobiety są lepsze, tylko w czym kobiety są lepsze. Generalnie mamy troszkę lepszą od was inteligencję emocjonalną, to na pewno. Trochę mamy łatwiej identyfikujemy emocje i to, co się mniej więcej dzieje dookoła. Wy jesteście tacy bardziej łopatologiczni.
0: To prawda. Jak nie powiesz mi, że wiesz, białe to białe, a czarne to czarne, to ja nie widzę żadnych pośrednich kolorów.
1: A propos białe i czarne, widzisz w ogóle, na przykład wiesz, jaki to jest kolor pistacjowy na przykład, a wiesz, jaka to jest fuksja.
2: Czekaj,
1: na przykład,
2: przepraszam,
1: a wiesz, co to jest turkus, po prostu, rozumiesz, jakby wy generalnie macie problem z tym tematem. Ja zawsze mówię, jak do faceta mówię, słuchaj, no takie turkusowe, to znaczy, jakie dziętara, ale o co ci chodzi?
0: O co ci chodzi? Dlaczego mnie obrażasz? Mm-hmm. Drodzy Państwo, to o kolorach jeszcze sobie porozmawiamy, bo na to Państwo też zwracacie uwagę, ale teraz szybko i po kolei.
3: W czym kobiety są lepsze od mężczyzn? No, niestety nie spotkałem nikogo, kto tak dobrze kłamie jak kobieta.
1: Znalazłam paru naprawdę w życiu nieźle kłamiących facetów też, więc tu akurat jesteśmy chyba 50-50.
0: Oto wracamy jeszcze za kierownicę.
4: Kobiety są znacznie lepsze w kierowaniu samochodami, bo nikomu nie muszą udowadniać, że mają małego.
1: Że nie mają małego, bo to oni tak próbują zawsze faceci udowodnić, że nie, wcale nie mam małego i będę szybszy na
0: ale
1: światła.
0: Ale słuchaj, jeszcze w kontrze ktoś a propos do tego, aha, o czym mówiliśmy parę chwil temu.
5: Tak, owszem, kobiety dobrze nawet jeżdżą, okej, okay, super. Moja żona dobrze jeździ, tak mi się na niej wydaje, uczę i pokazuje i jest spoko, ale jak dochodzi do parkowania, to jest, kochanie, weź, bo ja się tutaj nie zmieszczę.
0: Aha, facet wiadomo, że zmieści się wszędzie, bo jak się popieści...
1: Boż, chodzi, ja wiedziałam, że to powiesz.
0: Ja w życiu.
1: I właśnie mi ręce opadły.
0: To nie byłem ja. 6 na 9.

0: To oczywiście Queen i Killer Queen, dokładnie 7.30, Nasz Król. Michał Poklękowski, Raport Westerok, zapraszamy.
1: SK Rock, Raport.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej razem z policją zatrzymali 5 osób w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanym procederze nielegalnego obrotu odpadami. Przeszukano 31 lokalizacji na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Według hiszpańskich władz w Ceucie pozostało około 5000 migrantów z Afryki, którzy przybyli tam podczas kryzysu z 30 i 31 lipca. Agencja AFP poinformowała, że ponad setka z nich zdecydowała się właśnie na rozpoczęcie strajku głodowego.
1: To jest raport.
2: Rośnie liczba zainteresowanych przyjęciem kanadyjskiego obywatelstwa po przodkach. Połowa wniosków pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, podał publiczny nadawca CBC. Kolejka tak zwanych utraconych Kanadyjczyków tak urosła, że na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać aktualnie 2 lata.
1: SK Rock Sport.
2: Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich na przykład mecz Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza z HPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska żegnają się z turniejem WTA w Cincinnati. Polskie tenisistki przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Broniąca tytułu Iga Świątek gra dalej. Maria Sakkari postawiła jej trudne warunki w pierwszym secie, ale ostatecznie Polka wygrała 4-6, 6-1, 6-1.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

Wiadomo, że kobiety są lepsze w kolory, bo facet to rozróżnia trzy: fajny, niefajny i gejowski. A ta to z 1000 odcieni czerwonego zna przynajmniej, mówiąc już o pozostałych.

0: dziewczyn, kobiety są lepsze od mężczyzn. Ja to wpisałam teraz właśnie w internecie i wyszło mi, że są lepsze w zarządzaniu ryzykiem. W dziedzinach takich jak finanse i inwestycje kobiety wykazują często większą rozwagę i mniejszą skłonność do ryzykownych zachowań krótkoterminowych. Tu nie do końca się z tym zgadzam, bo to wszystko zależy od tego, jak łatwo jestem w stanie sobie wytłumaczyć, że 17 para butów jest mi niezbędnie potrzebna, jak również 20 szminka i to niestety czasem mi się zdarza.
1: Wiem, mam to w domu na co dzień, trzy kobiety. Rozumiem, co oznacza mieć 224 szminki i codziennie wiesz, gdzie moja szminka?
0: Ile macie butów w domu?
1: W ogóle nie pytaj.
0: A rany,
1: ile mamy szaf butów,
0: właśnie,
1: zapytaj.
0: Właśnie, poczekaj, bo ty masz trzy kobiety w domu i każda ma powiedzmy spokojnie po 10 par butów.
1: Tak.
0: To masz wesoło.
1: Ja mam jedne sandały, mam jedne buty pełne i jedne japonki. Drodzy Państwo, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn? O to Państwa dzisiaj pytamy.
2: My kobiety lepiej potrafimy znaleźć coś w lodówce. Nawet powiedziałam moim synom, którzy wkrótce skończą 18 lat, że jeżeli po ukończeniu 18 roku życia kiedykolwiek zapytają się, gdzie jest ten ketchup, to będzie ich ostatni dzień w tym domu.
0: Bardzo, bardzo mi się podoba pani podejście do tematu. Bardzo i uważam, że jest świetne, bo najgorsi są faceci, którzy są rozpieszczeni przez swoje własne mamusie, a potem idą w świat i mówią, gdzie jest mój ketchup?
1: Otóż to, kobiety lepsze w szukaniu w lodówce, ale nie tylko w szukaniu w lodówce, bo jeszcze w szukaniu gdzie indziej też.
3: Kobiety z pewnością są dobre, lepsze od nas w szukaniu różnych rzeczy. Oczywiście zawsze jest to leżało na wierzchu i leżało, a my tego nie widzimy jakim dziwnym trafem, więc to jest wasz duży plus kobiety. No i co, ładniejsze jesteście od nas, to też jest duży plus.
1: Ale wiesz co, jeszcze w szukaniu dziury w całym jesteście dobre, mam wrażenie, czy nie?
0: Przetrawiam.
1: A z Państwem słyszymy się tuż po reklamach.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: czym kobiety są lepsze od mężczyzn, o tym rozmawiamy i za sekundę powiemy Państwu, czy na przykład lepsze są w małżeństwo.
1: Ale będzie w związku z tym też o rozwodach. Według danych GUS na koniec 2025 roku, słuchajcie, w Polsce było 8,5 miliona małżeństw, czyli 80 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Ciekawe. Teraz uwaga, kobieta rozwodząca się w 2025 roku miała 42 lata, oczywiście mówię tutaj o statystyce, a mężczyzna 44. To, co mnie bardzo zaciekawiło, co jest dla mnie absolutnym szokiem, w 2/3 przypadków to kobieta składała pozew rozwodowy. Pamiętam, że jak ja rzucałam papierem rozwodowym, to byłam wtedy chyba, mam wrażenie, w mniejszości. Teraz okazuje się, że to jednak kobiety się rozwodzą. Małżeństwo zakończone rozwodem w 2025 roku trwało średnio 15 lat, a najczęściej wskazywanym powodem, uwaga, była niezgodność charakterów, no to zdrada dopiero była drugim powodem rozpadu związku. Ciekawe.
0: No, to lepiej zdradzić niż okłamać.
2: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Nocne wywody Daniela Martyniuka zwyzywał bank, żonę i stację, w której ma wystąpić. I zawsze się zastanawiałem, wiesz, kto głupszy? Autor wywodu, czy ci, którzy zaproponowali mu robotę w tej stacji?
2: Prawda, niebywałe. Cindy Crawford kazała przeprowadzić na małej Kai Gerber egzorcyzm. Mówiono, że byłam opętana. I wiecie co? Mnie też babcia mówiła, że jestem z piekła rodem, ale egzorcyzmy nie pomogły.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
14: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Eskarok Warszawa.
1: Po lipcowej redukcji w pyszne.pl inspekcja pracy ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. Wtorek to sonny dzień dla Mety. Za oceanem rusza bezprecedensowy proces.
2: Eskarok. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego pozrywane dachy. To skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, Michale.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą 2 lata temu, prawda?
3: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
4: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
3: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie nawałnice najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
5: Bardzo wiało. Pieczem. To wiało, no i palało. Wszystko zalane.
6: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
3: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
2: To jest raport.
1: 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników i duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. To po lipcowej redukcji w pyszne.pl. Inspekcja ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. Ze szczegółami Aleksander Ruszkowski.
7: Jeżeli PIP stwierdzi, że kurierzy powinni być zatrudnieni na UOP, to dla firmy oznacza to ogromne koszty.
8: W sytuacji, w której tym osobom należałyby się umowy o pracę, no to mielibyśmy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, należałyby się odprawy i inne rzeczy, no, które nie przysługują w przypadku tego zatrudnienia cywilnoprawnego.
7: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl twierdzą natomiast, że firma jest gotowa, by rozmawiać z kurierami.
9: Jesteśmy gotowi, żeby usiąść i rozmawiać na temat zapewnienia kurierom po prostu pewnego poziomu, który oczekują.
7: Mówi Aleksander Rosa, rzecznik pyszne.pl. W Polsce według szacunków jako kurierzy czy taksówkarze że w aplikacjach może pracować nawet 340 tysięcy osób.
1: Według unijnych dyrektyw Polska ma czas do 3 grudnia tego roku, by uregulować kwestię tzw. pracy platformowej. Odpowiednia ustawa trafiła już do konsultacji społecznych.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Dziś rusza proces, który może zmienić Facebooka oraz Instagrama. 30 amerykańskich stanów domaga się od koncernu Meta nawet $1 biliona odszkodowania. Zarzucają one Mecie m.in. liczne naruszenie federalnych i stanowych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci. Do tego prawdopodobnie dojdzie też masowo. Dystrybucja dezinformacji.
10: Pogoda.
11: Ja wygłosiłam chyba już pół godziny temu taki tekst, że bardzo, bardzo kochamy Michała Poklękowskiego i gdyby go nie było, to trzeba byłoby go sobie wymyślić. No i Państwo w tej sprawie.
12: W temacie Michała Poklękowskiego chciałam powiedzieć Asiu, że gdyby nie było Michała Poklękowskiego, to na pewno byśmy go sobie nie wymyślili, bo takie zjawisko jak Michał Poklękowski, to się nawet najstarszym i najmądrzejszym filozofom by nie przyśniło nigdy w życiu.
13: Kochamy i dlatego mamy Michała Poklękowskiego i nie zawahamy się go użyć.
1: Papa Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce.
0: Rok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
13: Te złośliwostki jesteście lepsze, wy kobiety.
11: No, niby tak, chociaż powiem ci, że z drugiej strony w rozbawianiu faceci są naprawdę nieźli.
13: Co w raportach?
1: Pogoda jeszcze się nie załamała do końca. O tym załamaniu pogodowym powiemy w raportach.

0: Jedyną kobietą cesarzem w historii Chin była pani, która nazywa się Wu Zetian i w 1600, wróć, w jakim 1600? W 690 roku, 18 sierpnia, tą cesarzową kobietą cesarzem została i dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn.
1: No i wgrywa się nam się w głosówkami z naszego Messengera, proszę bardzo.
2: Moim zdaniem panowie są zdecydowanie lepsi w orientacji przestrzennej. Jak ktoś do mnie mówi, że mam skręcić w lewo, to może zapytać, w które lewo. A jakby mi powiedział, że mam się udać na północ, to już w ogóle po prostu poszłabym spać.
1: Ale tutaj to ja się akurat zgadzam. Ja się naprawdę tej orientacji w terenie uczyłam, zwłaszcza wtedy, kiedy podróżuję sama i bardzo muszę wysilić swój mózg, żeby znaleźć wszystkie punkty orientacyjne. Do lasu sama nie wchodzę, tak w sensie na rympał, bo wiem, że w ogóle wyjdę z jakiejś dziwnej strony albo w ogóle z tego lasu już nie wyjdę. A jak mi nawigacja mówi, kieruj się na południowy zachód, to mnie szlak jasny trafię. Będę się, znaczy do ekstra, super, znaczy gdzie?
0: Tak sobie o tym też rozmawialiśmy tutaj. Ja też mówiłem, że lubię chodzić na grzyby i zawsze wiedziałem w tym lesie, tą orientację potrafiłem odnaleźć i zawsze wychodziłem na samochód. Aśka mówi, że ona też zawsze wychodziła na samochód, tylko nie na swój. To w czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
3: Dzień dobry. No, kobiety są w wielu kwestiach lepsze od nas, mężczyzn. One potrafią genialnie wyczarować z niczego coś. Na przykład potrafią zrobić wspaniały obiad z niczego. Z niczego też potrafią zrobić awanturę, także w wielu kwestiach są lepsze.
1: No, to żeby nudy nie było. No tak. Dajcie spokój. Przecież ten co tak ma być? Na łagodnie, na miło? Od czasu do czasu trzeba zrobić jakiś niezły dem.
0: Otóż to, tu pełna zgoda. Gwiazdka nie dotyczy mojej żony. Jeszcze słucharek na koniec.
4: Wiecie, dlaczego kobiety są najlepszymi archeologami? Bo nikt tak jak one nie potrafią grzebać w przeszłości.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Aha, to teraz Royal Blood i 10 over 10.
0: My go gramy po raz pierwszy.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
5: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
4: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: jeszcze trochę czasu, bo jeszcze pół godziny.
1: Dajcie nam chwilkę i już Państwa słuchamy.
2: Kobiety są lepsze w doborze partnerów. Z łobuzami idą do łóżka, a za tych dobrych to wychodzą za mąż.
0: No ale to bardzo dobrze, trzeba umieć sobie radzić.
1: W czym jeszcze kobiety są lepsze?
3: W czym kobiety są lepsze od mężczyzn? No, niestety nie spotkałem nikogo, kto tak dobrze kłamie jak kobieta.
0: Ostro było.
1: Było ostro, dobre. Moja siostro. Drodzy Państwo, jeszcze o kolorach mówiliśmy, że kobiety lepsze są w rozpoznawaniu kolorów. I Państwo o tym.
3: Wcale kobiety nie są tak dobre we wskazywaniu kolorów, ponieważ mało która potrafi wskazać, który kolor to jest Jungle Moro, Urban Night, Navy albo Pustynna Burza.
0: No to zaraz. Navy? A nie, panu chodziło o Navy, to kobiety to znają.
4: Huja Navy! Huja Navy!
5: 6 na 9.

0: Polsce Rock.
1: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
2: Melina. A w najbliższej Melinie komik stand-uper Roman Kostelecki.
0: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
4: Esky Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z prokuraturą okręgową w Gliwicach rozbili gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych. Ukraińskie drony uderzyły w okolicach Moskwy, podały lokalne władze. Bezzałogowce uszkodziły m.in. magazyny firmy Wildberries. Są ranni.
4: To jest raport.
5: W walce z porażającą skalą pożarów lasów i torfowisk władze Indonezji sięgają po technologię wywoływania sztucznego deszczu, poinformowała agencja AFP. Powierzchnia spalonych w pierwszym półroczu tego roku terenów przekroczyła już bilans całego 2023 roku, a suszę potęguje tegoroczny efekt El Niño.
4: SK Rock Sport.
5: Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Diane Perry. Wszystko wskazuje na to, że do ich meczu dojdzie jutro. Świątek grała do tej pory z Francuską tylko raz. Było to na igrzyskach i pewnie ten mecz wygrała. Jeszcze duży transfer FC Barcelony. Na ostatniej prostej w Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barsa ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
0: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.
6: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: you.
1: Kobiety są dużo lepsze w argumentowaniu i kończeniu dyskusji. I nie chodzi tutaj o fochy i dąsy. Zawsze po emocjonującej rozmowie, kiedy się pytam swojej partnerki, czemu szuka dziury w całym i czepia się różnych rzeczy, odpowiada mi ze spokojem: kochanie, chcesz być z mężczyzną czy z kobietą? To kończy zazwyczaj dyskusję.
2: Ja mam taką sytuację w domu, wiesz, bo moim przyjacielem był brat mojej żony. Do dzisiaj zresztą przyjacielem moim jest. To on mi ją przyprowadził i powiedział: weź, zobacz takie nieszczęście. I ja do dzisiaj twierdzę, że wolałbym być z tym bratem niż z nią.
0: Ale słuchaj, kto ci broni? To się naprawdę daje zrobić, nie wiem, tylko czy brat by chciał. To ja dlatego zawsze mówię, że jeżeli człowiekowi tak strasznie przeszkadza ta kobieta, która tam ciągle coś, gdzieś, przecież nikt człowiekowi nie każe.
2: Otóż to. Dokładnie, robimy to z własnej nieprzymuszonej woli.
0: Ja wyszłam z tego założenia. Na przykład i uznałam, że skoro mi to przeszkadza, to powiedziałam: dobra, to cześć.
2: No, ale tak sobie cierpię w milczeniu. Drodzy Państwo, bo jeszcze tak słuchacze odnoszą się do tego, co powiedziałaś a propos tego wątku.
0: A ja się pytałam przede wszystkim, dlaczego panie się tak mało odzywają, bo to głównie faceci się wgrywają, pani się wgrywa bardzo mało.
2: No, otóż to.
3: Droga pani doktor Joanno, dlaczego kobiety się nie odzywają? Bo po prostu są skromniejsze i to im nie pozwala też tak mówić o sobie, że są takie lepsze, bo przecież to jest ogólna, wiadoma rzecz dla wszystkich, że kobiety są lepsze od mężczyzn. No i wytrzymalsze.
0: No, wytrzymalsze, to prawda, ale ta skromność to mnie trochę złości, bo nas kobiety zawsze były wychowywane w takim, ale że masz być skromna i masz być taka w ogóle pokorna i coś. Guzik, kurczę, z pętelką. My kobiety wcale nie musimy być skromne.
2: No, ale właściwie spokojnie po tym, co powiedziała pani parę chwil temu. Kobiety są lepsze we wszystkim, można byłoby postawić kropkę.
4: Wszystkie stoimy twardo i pewnie na gruncie umożliwiającym nam niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna.
5: 6/9 STO.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

są lepsze od mężczyzn zdecydowanie w rozbijaniu sytuacji na atomy niepotrzebnie. Bo mężczyzna to człowiek prosty zazwyczaj i prosto rozwiązuje sytuację.

0: czym kobiety są lepsze od mężczyzn? Bardzo proszę.
1: No, szybko zaczęłaś, czekaj, bo jeszcze nie gotowy. Proszę bardzo.
2: A ja uważam, że kobiety są najlepsze w znoszeniu męskich fochów.
1: No, ta, no.
0: Słuchajcie, ale naprawdę, ja to nie tak, ale ja jednak twierdzę, że tak jak potrafi strzelić focha mężczyzna, i już nie mówiąc o tym, że fantastycznie plotkujecie. Ja zawsze twierdzę, że faceci plotkują dużo więcej niż kobiety, ale foch męski, o, to jest gruba historia.
1: Tak, to jeszcze pan do ciebie.
3: Słucham. Wychodzi na to, że kobiety są zdecydowanie lepsze w przejmowaniu czasu antenowego.
0: Coś w tym jest. Coś w tym jest. Bardzo dziękuję za te konstatacje.
1: I drodzy państwo, na koniec.
4: Jeden z naszych takich barwnych polityków z zasłoniętym jednym okiem kiedyś próbował udowodnić, że kobiety są głupsze niestety, tak jak stwierdził. I jako argument podał, dlaczego kobiety nie grają zawodowo w szachy. Na co postanowiła odpowiedzieć mu stand-uperka Olka Szcześniak, która powiedziała, że tak, owszem, kobiety nie grają zawodowo w szachy, bo one w tym czasie rozgrywają żywymi pionkami.
5: 6 na 9. Esterok.

0: Wiem, w czym na pewno będę dzisiaj lepszy od kobiety, konkretnie od mojej żony.
1: No, ciekawe.
0: W zupie pomidorowej, kochana.
1: O kurczę, robisz pomidorówkę?
0: Ja robię, bo sobie zażyczyłem.
1: Ale to jest dobre. Ja mam jeszcze makaron z sosem kurkowym, który sobie wczoraj zrobiłam. O. Jeszcze mi zostało. Jest taki dobry, śmietanowy, z pieprzem, z cebulką.
0: Pychotka. Drodzy Państwo, jeżeli jutro nic się nie zmieni, to we troje się z Państwem spotkamy.
1: Co ty mówisz?
0: Tak mi się wydaje.
1: Naprawdę?
0: Chyba.
1: To przywiozę mu jaja z osetna, którą przywiozłam.
0: Przywieź mu jaja.
2: To było 6 na 9 w ES Rock.
3: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj, mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
0: Ale czekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli uważasz, że Wojtkowi brakuje tego właśnie?
1: Nie, prosił. Ty dostałeś swoje? Dostałeś. No, to teraz Wojtka kolej.
0: Tak jest. Do widzenia.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w ES Rock.
5: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Reklama.
9: Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i węgierscy śledczy. Ceny pali w dół wrócił rządowy program CPN.
10: SK Rok. Raport.
9: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na torach świętokrzyskim. Dziś po godzinie 6 na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów w powiecie włoszczowskim pociąg potrącił 49-latka.
11: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
9: Powiedział nam Piotr Fatega z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i przyczyny tej tragedii.
12: To jest raport.
9: Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W oględzinach wraku wziął udział prokurator z Krosna, który pojechał na miejsce katastrofy. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Łyston. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
13: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
13: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
9: Kierowca autokaru został zatrzymany. Dziś ma być doprowadzony przed węgierski sąd.
12: Słuchacie raportu w SC Rok.
9: Ceny paliw w dół wrócił rządowy program CPN we wtorek, czyli dziś litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
15: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
16: Oby jak najdłużej.
15: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
16: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
15: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
17: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
9: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
8: Pogoda.
9: Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny. Za jego sprawą nie tylko spadną temperatury, ale również pojawi się deszcz. Wciąż może też grzmieć, zwłaszcza na Pomorzu, na termometrach od 16 stopni na wschodzie kraju i Podhalu do 20 w większości regionów.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 12 minut po 9, pan Jaromów, dzień dobry. Witam w ten wtorek. Nie wiem jak u państwa, ale w Poznaniu pochmurno i deszczowo. Deszcz może nie za mocny, ale taki na pewno, który bez parasola zmoczy solidnie. Gdyby państwo mieli taką pogodę jak my za oknem, tu w Poznaniu, no to chyba można o tej pogodzie powiedzieć, że jest typową pogodą radiową. Ale ponieważ słuchać nas w wielu miejscach w Polsce, w Gdańsku, w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, czy Warszawie, czy Olsztynie, no to pewnie u państwa może być inaczej. Dzień dobry, zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To będzie rzecz o ulicy marzeń. YouTube.

0: mitomanem oczywiście, ale chyba tego trzeba, nie trzeba było mówić. Teraz będzie piosenka kultowa, absolutnie kultowa, która ma już prawie 60 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pewnie ją znakomicie pamiętacie. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Na początku 67 roku, więc ta rocznica 60 będzie za chwilę, napisał ją niejaki John Phillips. No i zrobił to dla swojego przyjaciela Scotta McKenzie. A potem nagrał z nim ją jeszcze tego samego roku. A potem, jeszcze potem, latem 67 roku piosenka zyskała popularność w stacjach radiowych w całych Stanach, promując na przykład festiwal w Monterey, który był najważniejszym wydarzeniem tak zwanego lata miłości w San Francisco. Odwołująca się do haseł rodzącego się wówczas ruchu hipisowskiego, ruchu Flower Power, piosenka stała się przebojem zresztą nie tylko lata miłości tego 67 roku, ale wraz z ruchem hipisowskim po prostu zyskała popularność na całym świecie. Ważna, może nawet najważniejsza piosenka hipisowska w historii. Ten, który dla Państwa teraz zaśpiewa, Scott McKenzie, zmarł dokładnie 14 lat temu.

0: kiedy już człowiek zobaczy jakiś zespół na scenie, na żywo, albo zobaczy go po raz pierwszy, albo po wielu latach przerwy, jak było w moim przypadku z zespołem Systemowy Down, to zupełnie inaczej zapowiada się potem piosenki w radiu. Lonely Day, wysłuchane chwilę temu na Narodowym. Przejmująca to była wersja, tak jak w ogóle przejmująca jest ta piosenka. No dobrze, cóż jeszcze się dziś wydarzy w programie, znaczy do 10 na pewno. Jeszcze jedna historia z lat 60. Ale najpierw Plasty Boy Shout.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
10: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
11: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Shout, zespół Placebo. A teraz kolejna historia z lat 60. Dokładnie to z 18 sierpnia roku 62, gdy The Beatles wystąpili na dorocznym festynie dla Birkenheads w miejscu o nazwie Halm Hall. Koncert jak koncert, ktoś powie, ale ten był wyjątkowo godny uwagi, ponieważ Ringo Starr po raz pierwszy zagrał z zespołem The Beatles, przygotowując się do tego koncertu wcześniej przez 2 godziny. I dokładnie na 20. rocznicę tego wydarzenia miasto rodzinne Beatlesów, czyli Liverpool, zmieniło nazwy niektórych ulic na cześć członków zespołu. No i stąd od tych lat wielu mamy już John Lennon Drive czy Paul McCartney Way i tak dalej, i tak dalej. A wracając do tego pierwszego koncertu z Ringo Starrem, to wcale nie było to tak, że był bardzo dobrze przyjęty przez fanów, bo dzień później wracali do Liverpoolu i grali w swoim The Cavern. No i wielbiciele ci, którzy lubili bardziej pierwszego perkusistę The Beatles, czyli Pete'a Besta, mieli na tym koncercie skandować Pete Forever, Ringo Never. Na waucie Briana, który był menedżerem kapeli, przebito wszystkie opony. No i ponoć George Harrison skończył wieczór z podbitym okiem.

0: Love Will Tear Us Apart, zespołu Joy Division. Zanim za moment wrócimy do muzyki i kolejną godzinę muzycznych wspomnień otworzy nam Metallica, to najpierw raport o 10:00. Raport informacyjny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
14: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
15: Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech, przewożąc Polaków z pielgrzymki. CBŚP rozbiło gang handlujący nielegalnymi sterydami.
16: SK Rock. Raport.
15: 10:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co zarzuca mu prokuratura?
17: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa. W planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
16: To jest raport.
15: CBŚP rozbiło gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób. W sumie służby zabezpieczyły produkty warte 3,5 miliona. Podczas akcji funkcjonariusze odkryli magazyn, w którym przechowywane były sterydy, leki oraz substancje regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski.
18: Proceder prowadzony był od 2016 roku, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych.
15: Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej z osób kierowania nią. Na wniosek prokuratora sąd zgodził się na aresztę dla 4 podejrzanych.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Udar mózgu coraz częściej dotyka Polaków i coraz częściej najczęściej nie są to osoby w podeszłym wieku. Każdego roku w naszym kraju dochodzi do ponad 90 tysięcy udarów, a lekarze alarmują, że problem dotyka także 30- i 40-latków. Co stoi za tym niepokojącym trendem? Mówi neurochirurg Łukasz Grabarczyk.
19: Permanentne niewyspanie, przeciążenie organizmu, używki, energetyki, chroniczny stres. Mózg ma ogromne możliwości, ale biologii nie da się oszukać. Nawet najbardziej ambitny człowiek nie wygra z własnym ciśnieniem tętniczym.
15: Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu w Polsce, zaraz po chorobach serca.
1: Eskarok Biznes.
15: Pierwsza połowa 2026 przyniosła wyraźne ożywienie inwestycyjne na polskim rynku biurowym. Łączna wartość transakcji wyniosła około 594 milionów euro, co oznacza wzrost o 38% rok do roku. Tak wynika z raportu JLL. Inwestorzy coraz bardziej są zainteresowani dużymi projektami poza Warszawą. Na świecie szybko rośnie liczba osób sięgających po leki na otyłość. Firmy spożywcze boją się stałego obniżenia popytu na swoje produkty, podaje Reuters. Branża próbuje zaadresować ten problem i wprowadza specjalne oferty. Odkrycie ropy u północno-wschodniego wybrzeża Brazylii w pobliżu ujścia Amazonki może być paszportem do przyszłości kraju, ocenił prezydent Brazylii. Namierzenie nowego złoża ogłosił w ubiegłym tygodniu państwowy koncern Petrobras. Zapewnił przy okazji, że wydobycie surowca odbędzie się bez strat dla środowiska naturalnego. Jeszcze ceny walut. Za dolara płacimy 3,73 zł. Euro jest wyceniane na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,58 zł i funt brytyjski na 5 zł.
1: Pogoda.
15: Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny. Za jego sprawą nie tylko spadną temperatury, to już się dzieje, ale również pojawi się deszcz. Wciąż może też grzmieć, szczególnie na Pomorzu. Na termometrach od 16 stopni na wschodzie kraju i Podhalu do maksymalnie 20 w większości regionów.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie.
20: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Wild World, Mr. Big, Westy Rock. Witamy po 10 już 14 minut, drugiej godziny kultowych wtorkowych opowieści. 18 dzień sierpnia w kalendarzu. Zanim przejdziemy do przeszłości, to teraz czas na teraźniejszość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Imię Grzegorz, nazwisko Kupczyk, tytuł piosenki Party Doll.

0: I ciach, tak się kończy debiutancki singiel, taki pierwszy mocny solowy singiel Katarzyny Nosowskiej, który powstawał 30 lat temu. Piękna rocznica w tym roku. Pani Katarzyno, życzymy jeszcze jednej 30 przynajmniej. A teraz opowieść sprzed dokładnie 40 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Będzie o zespole Bon Jovi, którego dwie pierwsze płyty nie przyniosły oczekiwanego przez muzyków sukcesu. No i postanowili wtedy zmienić trochę metodę pracy. Od Paula Stanleya z grupy Kiss dostali numer telefonu do uznanego wtedy kompozytora muzyki rockowej Desmonda Childa, który pracował z zespołem Kiss i był współautorem przeboju chłopaków I Was Made For Loving You. Child odebrał telefon, przyjął propozycję, no i przyjechał do domu matki gitarzysty Richiego Sambory. No i tam w trójkę z wokalistą Johnem napisali wspólnie pierwszą piosenkę You Give Love a Bad Name. No i to był strzał w dziesiątkę. Na płycie Slippery When Wet znalazły się jeszcze dwie piosenki, których współautorem był Child, Without Love, no i kolejny przebój, który teraz się pojawi na antenie. Living on a Prayer. Wszystkie wspomniane piosenki znalazły się na albumie, którego tytuł powtórzę, Slippery When Wet, który ukazał się dokładnie co do dnia 40 lat temu.

0: Go in Under grupy Evanescence, a ja za moment spotkam się dosłownie za chwilę, za kilka dni z grupą Within Temptation na poznańskiej Rokowiźnie i też pewnie będę śpiewać, jak śpiewałem teraz w studiu nagranie Go in Under. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy w tej godzinie? Pewien gentleman ma dzisiaj urodziny, będziemy o nim mówić. Człowiek, który na początku nie kojarzył się z muzyką rockową, tylko z hip-hopem, rapem. Ciekawe, że już Państwo wiedzą, o kim będzie mowa.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Esta Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Fani Phila Collinsa od ponad dekady czekają na choćby najmniejszy znak, że legendarny muzyk ponownie wejdzie do studia nagraniowego. Choć w ostatnich latach wiadomości o stanie wokalisty napawały głównie niepokojem, to w najnowszym wywiadzie 75-letni artysta dał nadzieję, że być może w przyszłości jeszcze coś nowego nagra. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
8: Eskarok. Radar.
10: Hi, I'm Phil Collins.
11: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
12: Hi, this is Beto.
13: And this is Paavo from Apocalyptica
12: on SK Rock.

Teenage Dirtbag grupy Witus. Wspominamy dziś ostatni dzień festiwalu Woodstock, w końcu rocznica. Tak się składa, że tego samego dnia, 18 sierpnia roku 69, niedaleko miejsca, gdzie się ten festiwal odbywał, w Wally Stream, blisko Nowego Jorku, na świat przyszedł człowiek, który przez kilka lat, w latach 90, miał stać na czele legendarnej grupy rapowej House of Pain. Wszyscy pewnie pamiętają i lubią to Jump Around. A potem zaczął karierę solową, wydając w 98 roku album, z którego pochodzi ten najbardziej znany singiel solowy Everlasta, bo to tak teraz powinno się mówić na Erika Francisa Shreddiego, który ma dziś urodziny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

0: Pamiętam, jak na 30-lecie albumu The Joshua Tree kupowałem sobie specjalne pudełkowe wydanie tej płyty. A teraz za moment będzie trzeba kupić w przyszłym roku pewnie przygotowywane wydanie na 40-lecie albumu The Joshua Tree, z którego pojawiło się nagranie I Still Haven't Found What I'm Looking For. To teraz 11 i raport Deski Rock, a potem między innymi, ale jako pierwsi na pewno, Guano Apes.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
6: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Reklama.
11: Przedwęgierski sąd zostanie dziś doprowadzony kierowca autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu. Trwa obława ze sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej.
12: SK Rock. Raport.
11: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i do transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
13: Razem współpracując z lekarzami oraz personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
11: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, dostaną wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
13: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
11: A dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenie dla niego aresztu o 30 dni.
7: To jest raport.
11: Trwa obława ze sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed zamknięciem obiektu. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterium i uciekł. Policja na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej komendy.
14: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
11: Policja analizuje też nagrania z kamer monitoringu.
7: Słuchacie raportu w SCRO.
11: Zakopower, Grupson, Patrycja Markowska czy Ewa Farna. To gwiazdy, które wystąpią na jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli Winopraniu w Zielonej Górze. W mieście staną 3 sceny.
15: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy Placu Teatralnym oraz scena tutaj przy Palmiarni. Główne gwiazdy wystąpią przy Filharmonii, natomiast będzie wiele gwiazd i wystąpi na artystycznych Zielonogórzan Lubuskich przy Placu Teatralnym.
11: Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. Winobranie ruszy 4 września.
1: Pogoda.
11: Do Polski dociera chłodny front. Za jego sprawą nie tylko spadną temperatury, ale też deszcz. Wciąż może też grzmieć, szczególnie na Pomorzu. Na termometrach nie za wiele, bo od 16 stopni na wschodzie Polski i też na Podhalu do 20 w większości regionów.
3: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: kiedy tak sobie słucham różnych wiadomości ze świata i z naszego polskiego podwórka, to dochodzę do smutnej konstatacji, że jednak chyba mają władzę na świecie. Ci, o których była mowa w piosence zespołu Kult. Niestety, taka smutna prawda. Dlatego od polityki jak najdalej. Chociaż tyle.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Billy Morrison w towarzystwie Dextera Hollanda.

0: Three Doors Down, When I'm Gone, First Rock. Teraz będzie znów historia z roku 69.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już Państwu opowiadałem o tym, że kończył się festiwal Woodstock pamiętnym koncertem Jimiego Hendrixa. 18 sierpnia roku 69 przychodził także na świat Everlast, a na tymże festiwalu Woodstock nie pojawili się The Rolling Stones. Był jakiś plan, żeby tam trafili, ale koniec końców Mick Jagger w tym czasie przebywał w Australii i kręcił film. Ja kiedyś opowiadałem o tym, że wybrał się tam z Marian Faithfull, to była wczesna dziewczyna Jaggera, i ten związek był w trakcie rozpadu. To właśnie wtedy Marian Faithfull zażywała jakieś tabletki uspokajające, skończyło się to hospitalizacją i koniec końców Marian, zamiast grać w filmie obok Micka, skończyła w szpitalu, a Mick przebywał bez niej na planie filmowym. I jemu też się wtedy nie wiodło. Dokładnie 18 sierpnia roku 69 podczas kręcenia jednej ze scen Neda Kelly'ego został przypadkowo postrzelony w rękę.

0: Hej, a ty? Zawiesiłem się, bo jestem w trakcie myślenia o tym, co wieczorem Państwu zagram w audycji. To był dobry rok i jeszcze trwają w mojej głowie gorączkowe narady co do finalnego wyglądu audycji. Hej na pewno się wieczorem już nie pojawi. Pojawił się teraz. No i bardzo było miło gościć Kaśkę z kolegami na antenie Eski Rock. A za moment wskoczą tu do studia Queen.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże opowiadał, jak to tam jest super fajnie i jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle. I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
3: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
3: A, okej.
2: Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube. Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega,
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
9: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: Arab?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą.

0: bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
1: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Hey, this is Rob Zombie.
6: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
7: Hey, this is Barry.
8: Brad.
9: Neil.
10: And Matt from 3.

Sure, grupy Queen. Opowiadałem Państwu niedawno o zespole The Police, że zaczynał jako trio, potem szybko stał się kwartetem i przez chwilę nim był, ale potem Henry Padovani, czyli jeden z tych, który zespół zakładał, postanowił z kapeli odejść. Pierwszy koncert The Police jako trio z tym składem, który potem przeszedł do historii, miał miejsce dokładnie 49 lat temu. W miejscu, w którym, no ciekawe, czy jeszcze można coś zobaczyć na żywo, o nazwie Rebecca w Birmingham. Rok 77. Szkoda, że tego zespołu już z nami nie ma. Spirits in a Material World.

0: Koła Czasu, zespół ONA, a pan Jaro mówi do usłyszenia, bo to już za moment 12. I przypominam, że dziś po raz kolejny spotkamy się jeszcze wieczorem po 21 audycji, to był dobry rok. Będę w niej nawiązywał do mojego czwartkowego spotkania z zespołem Gorillaz w Poznaniu na festiwalu Bittersweet, a poza tym mnóstwo wspomnień, na które nie starczyło mi czasu dzisiaj. No bo przecież tych dat w kalendarzu zawsze tak dużo, że człowiek nie ma czasem okazji, by wszystko wcisnąć między 9 a 12. Zatem do usłyszenia wieczorem.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Moja Biedronka. Wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
9: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Dziś decyzja w sprawie kierowcy. W raporcie Bydgoszcz i obława za sprawcą napadu na jubilera w galerii handlowej. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. W wodzie pojawiła się złota alga.
10: Eskarok. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
11: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa. W planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
9: Trwa obława za sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem tuż przed zamknięciem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł w nieznanym kierunku. Policja na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
12: Policjanci z bydgoskiego Szwedrowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
9: Policja analizuje też nagrania z kamer monitoringu.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. W wyniku jej obecności padło już blisko 300 kilogramów ryb.
13: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego. Całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
9: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, między innymi przez działalność kopalni.
8: Eskarok.
0: biznes.
9: W ciągu 12 miesięcy w polskich metropoliach przybyło mieszkań kosztujących ponad 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a ubyło tańszych lokali, wynika z danych portalu rynekpierwotny.pl. W ujęciu rocznym w lipcu cena mieszkań we Wrocławiu wzrosła o 4%, a w Warszawie spadła o 1%. Wkrótce będzie można zaplanować jesienny wypoczynek na Warmii i Mazurach z wykorzystaniem czeku turystycznego. Trwają przygotowania do uruchomienia programu. Będzie można otrzymać bon o wartości 300 zł jako dopłatę do noclegu, podała regionalna organizacja turystyczna. Z czeku będą mogli skorzystać pełnoletni Polacy, w tym seniorzy powyżej 60 roku życia oraz posiadacze karty dużej rodziny. Częściowe zaćmienie słońca, które miało miejsce 12 sierpnia, nie wpłynęło na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały dziś polskie sieci elektroenergetyczne.
0: Pogoda.
9: Dziś w całym kraju zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalnie burze. Temperatura od 18 stopni do 21, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni, a ciśnienie 991 hektopaskali.

0: Runaway Train to Soul Asylum w Esterok. Numer, który David Priner, czyli wokalista Soul Asylum, pisał przez kilka lat, a generalnie oparł go o swoje właśnie doświadczenia z depresją i z bardzo ciężkimi stanami lękowymi. Pociąg w tym tekście jest właśnie metaforą tego spadającego poczucia bezpieczeństwa w głowie artysty. Natomiast wideo do tego kawałka sprawiło, że nagle zwróciliśmy uwagę na zjawisko dzieci, które uciekają z domu. No i przyczyniło się do tego, że kilkadziesiąt takich dzieciaków zostało odnalezionych i bezpiecznie do domu odstawionych. Wielkie dzięki, panie Dave'ie. Runaway Train na początek naszego dzisiejszego spotkania w Esteroku. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko we wtorek, 18 sierpnia 2026 roku. Czy są na sali ludzie, którzy lubią dobry bas? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, bo teraz to będzie bas Duffa McKagana. Dodatkowo zagra z nami Slash, Chad Smith, Brendan McCreary i Bear McCreary, bo numer, który dla państwa teraz przygotowałem, to jest kawałek właśnie zrobiony przez tę ekipę, a nosi tytuł Cool Kids i zaczyna się od naprawdę dobrego basu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To autystyczny i Lux Torpeda, Westerok. Z dużymi zespołami, proszę Państwa, szczególnie tymi zagranicznymi, jest taki problem, że grają, jeżeli grają już koncerty w jakimś kraju, to zazwyczaj celują w duże miasta. W małe raczej średnio. No ale są różne sposoby na to, żeby taki duży zespół do swojego miasta ściągnąć. Na przykład mieszkańcy miasta Cesena, to jest takie miasto, jednocześnie gmina we Włoszech w regionie Emilia-Romagna, w której normalnie zamieszkuje około 90-95 tysięcy ludzi, postanowiły ściągnąć do siebie zespół Foo Fighters. No i jak ta ekipa to zrobiła? No bardzo prosto. Zebrała 1000 osób, perkusistów i wokalistów i gitarzystów, którzy razem, wspólnie zagrali utwór Foo Fightersów Learn to Fly. Oczywiście nagrali z tego wideo, oczywiście wideo stało się wiralem, no i oczywiście w tym wideo była informacja, że oni robią to po to, żeby Foo Fighters zagrali w ich malutkiej miejscowości. No i co? No i się udało, no bo wideo dotarło do Fightersów, no i Dave Grohl i kumple postanowili w miejscowości Cesena zagrać. Gdybyście Państwo chcieli jakiś duży zespół zgarnąć do swojej małej miejscowości, proszę wziąć przykład z ekipy z Włoch, z miejscowości Cesena. A my gramy Foo Fightersów Learn to Fly Westerok.

0: to Metallica i Fade to Black w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, piosenka, którą prawdopodobnie znają Państwo z filmu Shrek, ale okazuje się, że ten numer w wykonaniu grupy Smash Mouth wcale nie pojawił się jako pierwszy w Shreku, tylko najpierw, 2 lata wcześniej, pojawił się w filmie Inspector Gadget. Jeszcze przed 13 będę miał też dla Państwa prezenty, także proszę koniecznie zostać ze mną i ze Skąrok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
12: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
13: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Po latach na rynek wraca biografia Marka Piekarczyka, ale w zupełnie nowej, potężnej odsłonie. Wokalista TSA odsłania duszę w poszerzonej edycji Zwierzeń Kontestatora. Artysta przyznaje, że praca nad książką miała dla niego wymiar terapeutyczny i pozwoliła mu uporządkować własne życie. A więcej o tej wyjątkowej biografii przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
14: Hey, this is Billy Gibbons,
15: Dusty Hill,
16: and Frank Beard of ZZ Top.
17: Hi, I'm Alanis Morissette.
18: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Royal Republic i Venus w Asterok. Royal Republic, proszę Państwa, które zobaczymy już w ten weekend na kolejnej odsłonie rokowizny. Tym razem będzie to Poznań. No i tak sobie pomyślałem, że na festiwal warto być przygotowanym. A zatem mam dla Państwa zestaw festiwalowo-rekreacyjny. Plażgacie, Eskirok, piłka do grania w siatkówkę plażową. Do tego dorzucam blaszany kubek, który się nie potłucze na festiwalu, i zatyczki do uszu, żeby się lepiej spało. No i do tego wszystkiego worek Eskirok, do którego to wszystko zapakuję. Jeśli Państwo chcą taki zestaw ode mnie dostać, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie. Bez czego nie wyobrażacie sobie Państwo wyprawy na festiwal? Czyli pokrótce, co zawsze ze sobą na festiwal zabieracie i dlaczego? Czekam na Państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Eskirok. Tymczasem teraz Westyrok, Perfekt i Idź Precz.

0: More Than a Feeling to Boston Westerok na koniec pierwszej godziny naszego spotkania. Powolutku zbliża się 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast czeka już na Państwa Blondie. Wybrałem dla Państwa kawałek Call Me.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Reklama.
11: Hey, what's up? We're Papa Roach.
12: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
13: Hello everybody, this is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock. Eska Rock.
14: Marcin Romanowski na 99% znajduje się w Naddniestrzu. W raporcie pomoże i czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy. Apel o ostrożność, rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych.
15: SK Rock. Raport.
14: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
16: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
14: To szef rządu. Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
15: To jest raport.
14: Teraz pomoże i czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy.
17: Ta jedna hala się pali nadal, kwatera zakładowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów. Próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
14: Mówi Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Po zakończeniu akcji dogaszania policja i biegli z zakresu pożarnictwa rozpoczną oględziny miejsca, by ustalić przyczynę pojawienia się ognia. Rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników jednośladów. Odnotowano ponad 820 wypadków z ich udziałem. Przybywa także zdarzeń z udziałem nastolatków, a przykładem jest wypadek, do którego doszło ostatnio w województwie warmińsko-mazurskim.
18: 14-latka, która nie dość, że w nocy kierowała bez uprawnień taką hulajnogą, to jechała nią bez kasku i mając promil alkoholu w organizmie, przewróciła się, doznała poważnego urazu głowy i trafiła do szpitala.
14: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Od czerwca dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda w kasku może zmniejszyć skalę urazów, potwierdza chirurg dziecięcy Jakub Matuszczyk.
19: Mieliśmy pacjenta, który ewidentnie, gdyby nie to, że miał kask, byłby przynajmniej w stanie zagrożenia życia, gdyż pomimo tego, że miał kask, to kilka dni w utrudnionym kontakcie z nami tutaj spędził. W tym konkretnym przypadku no to ten kask temu konkretnemu dziecku uratował życie.
14: A zgodnie z przepisami hulajnoga elektryczna może poruszać się z prędkością do 20 km na godzinę.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Na koniec jeszcze Szczecin. Ruszył nabór do programu Dom dla Studenta. Czeka 49 takich miejsc. Studenci pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TBS-u.
10: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
14: Mówiła Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Nabór potrwa do czwartku do godziny 15. Wnioski można składać drogą mailową lub osobiście w biurze szczecińskiego TBS.
1: Pogoda.
14: Z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze, do tego jest wietrznie i deszczowo. Przelotne opady w całym kraju, a na popołudniu na północnym wschodzie także burze. Temperatura od 18 do 21 stopni, chłodniej na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.

0: I Shot the Sheriff to Eric Clapton w numerze Boba Marleya, do którego nagrania zresztą przekonał Claptona gitarzysta z jego zespołu. Clapton od początku miał z tym numerem problem, nie chciał go wydać po nagraniu, bo stwierdził, że nie nagrał go wystarczająco dobrze. Ostatecznie jednak wytwórnia i reszta zespołu naciskała na to, żeby wydać ten numer, mało tego, żeby to był pierwszy singiel promujący krążek. No i jakież było zaskoczenie pana Claptona, kiedy ten kawałek powędrował od razu na pierwsze miejsca list przebojów, chociaż nadal jeszcze wtedy Clapton nie był do tego kawałka przekonany. To się zmieniło chwilkę później, kiedy Eric Clapton rozmawiał przez telefon z Bobem Marleyem, no i Bob Marley stwierdził, że bardzo mu się podoba to, co zrobił z jego piosenką. No i dopiero wtedy Eric Clapton odczuł ulgę i pokochał ten kawałek. To I Shot the Sheriff w SC Rock, wtorek, 18 dzień sierpnia 2026 roku, 12 minut po 13. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam. Wspólnie jesteśmy na antenie SC Rock dziś do godziny 15. Teraz nówka sztuka od Katarzyny Nosowskiej, czyli Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

trudno w to uwierzyć, ale ten kawałek ma już, proszę Państwa, prawie 25 lat. W sumie to ma 25 lat, bo pojawił się na płycie w 2001, a w 2002 został wydany jako singiel. To była w ogóle szósta płyta studyjna Lenego Krawica, Lenny, która przedstawiała dla niego spore wyzwanie. No bo wcześniej była tak zwana piątka. Piątka, na której był ogromny przebój, Fly Away, no a potem jeszcze cover grupy Guess Who, American Woman, które naprawdę dały bardzo mocnego kopa Lennemu Krawicowi. No i wszyscy zastanawiali się z Lennym Krawicem na czele, czy dowiezie tą szóstą płytą. No i okazało się, że dowiózł, bo oprócz Stillness of Heart, single, które promowały ten kawałek, to oczywiście Dig In i Believe in Me, no i tym trzecim singlem i tym drugim zresztą też Lenny Kravitz zamknął usta wszystkim krytykom i wszystkim tym, którzy twierdzili, że nie udźwignie ciężaru poprzedniej płyty, która naprawdę była przeogromnym hitem. Kolejna płyta, zresztą Baptism, też była bardzo dobra. No to wracamy na nasze podwórko, teraz będzie Pijama Porno i Ezoteryczny Poznanie.

0: to Soundgarden i Black Hole Sun w Esterok, a już za chwileczkę zabrzmi grupa The Hooters z numerem Johnny B. No i będzie też nowy numer od grupy Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących. Myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie komik stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na ebilet.pl.
13: Reklama.

Foo Fighters i Unconditional, Westerok, a ja przypominam, że mam dla Państwa dzisiaj rekreacyjno-festiwalowy zestaw. W skład zestawu wchodzi kubek blaszany, piłka do gry w plażową siatkówkę, gacie do wyjścia na plażę, do tego jest jeszcze smyczka, do tego są jeszcze zatyczki do uszu, a wszystko jest zapakowane w worek Eskirok. Żeby taki zestaw ode mnie dostać, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie, bez czego nie wyobrażacie sobie Państwo wyjazdu na festiwal. Co zawsze ze sobą zabieracie i dlaczego? Czekam na Państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Eskirok. Tymczasem my teraz Westerok słuchamy Run DMC i Aerosmith, chociaż kiedy Run DMC postanowiło nagrać ten kawałek, to myślało, że zespół, którego gra, nazywa się Toys in the Attic. Ale to jest historia na inny raz i na pewno kiedyś ją Państwu jeszcze opowiem. Tymczasem gramy Walk This Way to Run DMC i Aerosmith.

0: kawałek o Las Vegas, Atomic City, grupa YouTube. Tym kawałkiem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14, a to oznacza rzecz jasna najświeższy raport. Po raporcie czekają na Państwa panowie z Red Hot Chili Peppers. Będzie numer Dani California.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Nocne wywody Daniela Martyniuka zwyzywał bank, żonę i stację, w której ma wystąpić. I zawsze się zastanawiałem, wiesz, kto głupszy? Autor wywodu, czy ci, którzy zaproponowali mu robotę w tej stacji?
2: Prawda, niebywałe. Cindy Crawford kazała przeprowadzić na małej Kai Gerber egzorcyzm. I wiecie co? Mnie też babcia mówiła, że jestem z piekła rodem, ale egzorcyzmy nie pomogły. Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
3: Papa Palant?
4: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
11: Klasa, a nawet klasyka.
10: Arab?
11: Też klasa.
12: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
13: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
12: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
16: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Reklama.
23: Ulice zamieniły się w potoki, głuchołazy znów walczą z wodą. Zginęło dwóch strażaków, są zarzuty po pożarze w Poznaniu. W raporcie Ziemniak, w Łodzi zlot fanów Coendu brazylijskiego.
24: SK Rock. Raport.
23: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
25: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni...
23: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
0: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować stuprocentowo na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest tak, jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Białeguchowa ze swojego koryta.
23: Rząd zaznacza, że do Głuchoła po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenie, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi.
2: To jest raport.
23: Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. Do 8 lat więzienia grozi dwóm przedstawicielom firmy, która w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. W 2024 roku w tym budynku doszło do pożaru i wybuchu. Zginęło dwóch strażaków, a szczegóły zna Ari Habir.
3: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów ładunkowych.

0: opalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
1: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Utrudnienia na drodze krajowej 42 w Stąporkowie. Samochód ciężarowy wypadł z drogi i zjechał do rowu. Naczepa pojazdu blokuje ruch. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Trasa jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.30.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów i to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
3: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć jak się go karmi, jak się z nim żyje.
1: Zaprasza Joanna Budzińska z łódzkiego Orientarium. A skąd wzięła się popularność ziemniaka?
4: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
1: Mówiła jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
5: SK Rock Biznes.
1: Na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, benzyny 98 7,26, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. A to oznacza, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż dziś. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. przepisami dotyczącymi ochrony rolników przed roszczeniami sąsiadów skarżących się na hałas czy nieprzyjemne zapachy. Zajmie się też propozycją przepisów uprawniających budowę strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Do 15 października sąd w Belgii odroczył rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera.
5: Pogoda.
1: Dziś w całym kraju zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalnie burze. Temperatura od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16 stopni.

0: znajdziesz też.
1: To ostatni i Edyta Bartosiewicz. To moim zdaniem będzie, proszę Państwa, jeden z najciekawszych koncertów nadchodzącego coraz większymi krokami finału męskiego grania. To już w ten weekend w Warszawie. Edyta Bartosiewicz solo act wystąpi drugiego dnia, czyli 22 sierpnia na scenie Rzet. Jeżeli nie mają Państwo biletów na ten wielki finał, to proszę się nie przejmować, bo z tego co wiem, to w telewizorze będzie można to wszystko obejrzeć, bo mają być relacje na żywo w telewizji publicznej, także gdyby coś, to wiecie już gdzie szukać. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, kwadrans po 14 we wtorek 18 sierpnia 2026 roku. Tych panów nie będzie na finale męskiego grania i w ogóle nie wiadomo kiedy będą na jakimś koncercie gdziekolwiek, ale jak już będą, no to podejrzewam, że bilety sprzedadzą się bardzo szybko. To Stonesi z ich nowego krążka Foreign Tongues, numer Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
2: Ten kawałek.
3: Dobrze.

0: Kaiser Chiefs i Ruby Westerok, a teraz przyszedł jeden z moich najbardziej ulubionych momentów programu, czyli moment, w którym mogę komuś z Państwa dać prezenty. Tych prezentów dzisiaj troszkę mam, bo mam kubek metalowy Eski Rock, mam do tego gadki na plażę, mam do tego piłkę plażową, mam do tego korki do uszu, takie, żebyśmy mogli spać na festiwalu, i wszystko zapakuję Państwu w worek z napisem Eska Rock on Tour. Pytanie było bardzo proste, trzeba było mi powiedzieć, bez czego nie wyobrażają sobie Państwo wyjazdu na festiwal. No i dziś do swoich racji przekonał mnie Paweł.
1: Witam, ja to na festiwal zawsze biorę rozwodnioną kolę. Prosta mistura, pół na pół, pół coli, pół zupy typu krupnik. I idealnie to pomaga na ból głowy, w razie czego. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię, Pawle, ale że kola z zupą, to nie może być dobre. Nagrody wędrują do Ciebie, zostałeś bohaterem dnia, to jeszcze do tego dostaniesz ode mnie piosenkę. Bohater dnia, czyli Hero of the Day i Metallica.

0: To hej, teksański Westerok. Mam takie wspomnienie, proszę Państwa, związane z tym kawałkiem. Już nie pamiętam, czy to była jakaś wycieczka szkolna, czy to był jakiś wyjazd na obóz, czy powrót z jakiegoś obozu, czy jakaś wycieczka w trakcie obozu. No nieważne. Ważne, że to był autokar. No i oczywiście ci najfajniejsi siedzimy na tyle autokaru, takiej kiedyś było, że te najfajniejsze dzieciaki siedziały z tyłu, a ci tacy bardziej bliżej nauczycieli siedzieli z przodu. Tak czy siak, nie wiem, czy Państwo pamiętają takie jamniki, magnetofony dwukasetowe na baterie i ten magnetofon rozkręcony na full i w kółko ta piosenka i cały tył autokaru darł się ile sił w płucach właśnie do tego numeru. Ot, takie nastoletnie wspomnienie. A już za chwileczkę w Esterok Born in the USA, czyli sam The Boss się pojawi.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank, pewni swego rytmu.
9: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
10: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
18: Eskarok. Radar.
19: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Zespół Queens of the Stone Age zapowiedział swój najnowszy album i to w niezwykle kontrowersyjny sposób. Do sieci trafił drastyczny zwiastun, w którym Josh Homme, lider grupy, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej zabawy. Nadchodzący krążek ma być zatytułowany Perfect. Dlaczego zespół tak go promuje? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar. Dobrze rokuje.

Emotionally Unavailable to grupa Suede w Esterok. A teraz, proszę Państwa, piosenka, której inspiracją były sny. No bo okazuje się, że Michael Stipe, czyli frontman, wokalista grupy R.E.M., bardzo dużo śni. Jednym z głównych motywów, które mu się śnią, to są zawalone budynki, to są zniszczone ulice, to generalnie jest koniec świata. Kiedyś nawet, jak przyznał w jednym z wywiadów, miał sen, podczas którego był na urodzinach Lestera Benga i okazało się, że był jedyną osobą na tej imprezie, której inicjały nie brzmiały LB. Czyli pojawił się Leonid Breżniew, Leonard Bernstein, Lenny Bruce i tak dalej, i tak dalej. I ten strumień świadomości, te kilka strumieni świadomości w sumie, sprawiły, że Michael Stipe napisał numer It's the end of the world as we know it w nawiasie And I feel fine. No to posłuchajmy tego kawałka.

0: co chcesz.
1: Niewiele ci mogę dać, to perfekt w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15, czyli państwo już doskonale wiedzą, co to oznacza. Już za momencik w Esterok rozpocznie się kolumna Zygmunta. Dawid Zygmunt zaprasza bardzo gorąco, ja w jego imieniu również, natomiast w moim zapraszam do spotkania ze mną w Esterok jutro. Będę tutaj czekał na państwa od samego południa. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21 w Esce Rok.
3: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
16: No, bo mają wszystko taniej.
15: A jeszcze jakiś?
16: Bo mają najlepszy wybór.
15: No i?
16: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
15: Ciekawe, co jeszcze?
16: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
17: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Reklama. Esca Rock Warszawa.
19: 46-latka odpowiedza na paść. Zarzuty po ataku na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Na miejscu działa prokurator. Spokojniej pod Giewontem. Obłożenie turystyczne spadło o 30%.
20: Esca Rock. Raport.
19: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany z nią 34-letni mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka.
21: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
19: Informuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Wydarzenia w Bydgoszczy potępił premier Donald Tusk.
0: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce.
19: Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa. Sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci.
20: To jest raport.
19: Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Chodzi o Siergieja Własienko, którego ciało odnaleziono dziś w nocy w mieszkaniu na Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury.
5: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
19: Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym Kongresem Deputowanych Ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Sekcja zwłoki, badania toksykologiczne zaplanowane są na jutro. Zakaz wchodzenia do Bałtyku. Chodzi o część nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim. Powodem są silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwona flaga powiewa m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Spokojniej w Zakopanem. Po długim weekendzie obłożenie turystyczne pod Giewontem spadło o 30%. W mieście zrobiło się luźniej. To dobry czas dla tych, którzy chcą skorzystać z tatrzańskich wędrówek bez tłumów.
14: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny, a potem już zacznie ubywać.
22: Szczególnie, że się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
23: Wśród niektórych wybuchła trwoga, że to już jest po lecie i wakacje się skończyły. Otóż absolutnie nie. Co prawda ze 100% spadliśmy aż o 30 w dół w ciągu jednej doby, ale ciągle jest to 70% obłożenia na najbliższe półtora tygodnia.
19: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem.
24: Pogoda.
19: Dziś pochmurno z przejaśnieniami w całym kraju, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na północy także burze i chłodno od 18 do 21 stopni, natomiast na krańcach wschodnich około 16. Jutro pogoda bardziej dynamiczna, w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, temperatura od 19 stopni nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 22, na krańcach południowych maksymalnie 25 stopni i w całym kraju są możliwe jutro burze.
25: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
26: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
27: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
19: Dzień dobry.
27: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i mam coś dla Państwa. Mam zaproszenie na koncert Top of the Rock do Opery Leśnej na scenie Polskie Legendy Rocka. Więcej na ten temat nieco później, bo zaczniemy od zagranicznej Legendy Rocka. A co to za radio? Tak jest, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Nulku.
1: Zdążyłam. Jestem.
0: No to za chwilę raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
2: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków.
7: To jest raport.
1: Podkarpackie służby w gotowości. Chodzi o transport 18 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru, którzy wciąż są na Węgrzech. Przypomnijmy, wczoraj rządowym samolotem do Jasionki przyleciało 21 osób. 16 wróciło do swoich domów, a 5 trafiło do rzeszowskich szpitali. Na Węgrzech trwają natomiast przygotowania do wypisu kolejnych rannych i ich transportu do Polski.
8: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe, helikopter medyczny od ministra obrony narodowej. Mamy do dyspozycji samolot CASA, więc te środki transportu mogą wystartować w każdej chwili i przywieźć osoby do Polski.
1: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ostateczna decyzja o przewiezieniu rannych do Polski będzie uzależniona od ich stanu zdrowia i opinii lekarzy. Jancarz, Papusza i Stilon wezmą na pokład pasażerów. Tak mają się nazywać trzy nowe pociągi Intercity, które wejdą do rozkładu w grudniu. Mają promować Gorzów. Składy, które obecnie kursują stamtąd do Poznania, mają nazwy związane ze stolicą Wielkopolski.
7: SK Rock Sport.
1: A na początek Cincinnati i turniej WTA 1000. Serena i Venus Williams odpadły w pierwszej rundzie debla. Przegrały z Ukrainką Martą Kostiuk i Amerykanką Peston Strzelec. Amerykańskie tenisistki zagrały wspólnie pierwszy raz od 2022 roku. Tymczasem jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji, jest Iga Świątek. Jutro zagra w 1/8 finału z Diane Parry. Polka grała do tej pory z Francuską tylko raz. Było to na igrzyskach i pewnie ten mecz wygrała. Piłkarki nożne czarnych Antrans Sosnowiec zagrają z belgijskim Lewem. Będzie to trzecia, ostatnia runda kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 sierpnia w Sosnowcu, a rewanż 2 września w Belgii. Jeśli mistrz Polski odpadnie w rywalizacji z Belgijkami, to trafi do drugiej rundy kwalifikacyjnej Pucharu UEFA.
2: Kolumna Zygmunta.
9: Kolumna Zygmunta.
2: ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. Dobrze grzeją chłopaki, z mocą grają, tak grają, żebym ich na zewnątrz usłyszał, a wróciłem przed chwilą z próbnej ewakuacji i sprawdzamy listę obecności, czy wszyscy są. Halo, halo.
1: Cześć, to widzę Grzegorz z tej strony.
0: Cześć, Grześ.
1: Meldujesz się, że jestem i ja się ewakuowałem i nie będę już wracał. Czy do mojej pracy, czy do swojej, jadę do domu.
0: Kurczę, że ja na to nie wpadłem.
1: Jak ewakuacja, to ewakuacja.
0: A jak?
1: Pozdrawiam cię, mordeczko.
0: Pozdrawiam cię, Grzesiu. I jeszcze pan Paweł. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć, Zygmuncie. A propos sprawdzania obecności, pan Waldo każe się pytać, czy kogoś nie brakuje. Nikt się nie odzywa, jadą. Po chwili jeden pan mówi, nie ma mojej żony. Pytałem się, czy kogoś nie brakuje, ale mi jej nie brakuje.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
9: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Midnight Oil w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To zespół z Australii, a rozmawiałem ostatnio z ich kolegami z Australii, z zespołem Airborne. Można to podejrzeć na naszym Instagramie. Tam są fragmenty naszego spotkania w Gdańsku. A w przyszłym tygodniu pędzimy do Sopotu. W Operze Leśnej festiwal Top of the Top i w ramach tego festiwalu koncert Top of the Rock. Na scenie legendy polskiego rocka Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Kobra Nocka, Ira oraz Perfect i Łukasz Drapała. I czy ktoś z Państwa chce bilety? Czy ktoś chce bilety? Jeśli chcecie zaproszenia, to wystarczy wysłać do radia głosówkę i powiedzieć, albo co najlepsze, wyśpiewać, dlaczego chcecie tam być. Czekam na Wasz sygnał, a u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina Esterok.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. I to było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
11: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
12: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
13: Wypadek autokaru na Węgrzech. Jest decyzja sądu w sprawie kierowcy. Bomba lotnicza w Krakowie. Ewakuowano budynek Straży Miejskiej. Polacy wydają miliardy na leczenie otyłości. Za chwilę szczegóły.
14: Eska Rock. Raport.
13: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek decyzja węgierskiego sądu. Kierowca, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. O dalsze losy kierowcy pytany był także wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski podczas zakończonego przed paroma minutami briefingu.
8: Z tego, co wiemy, tą prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
13: Według węgierskich służb najprawdopodobniej doszło do zaśnięcia za kierownicą. Polskie śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Tymczasem dziś zakończy się identyfikacja ofiar śmiertelnych katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po zakończeniu formalności rozpocznie się proces sprowadzania zwłok do Polski, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
14: Członek ostatniej rodziny dzisiaj rano naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało.
13: Wojewoda ostrzega też przed telefonami od oszustów, którzy próbują wykorzystać tragedię.
14: Przekazywał informację, że osoba nie żyje, co było nieprawdą, osoba żyła i żyje. Oferował różne formy ubezpieczenia. To jest próba naciągnięcia rodzin na jakieś straty kolejne.
13: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób, które ucierpiały w wypadku.
15: To jest raport.
13: Akcja służb i ewakuacja w Krakowie to po tym, jak przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To prawdopodobnie bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja, ewakuowano budynek Straży Miejskiej, a szczegóły zna Dominika Baraniec.
16: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
13: Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej mogą na razie podróżować bez utrudnień. Rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Polacy wydają miliardy na leczenie otyłości. Mowa o lekach kategorii analogów GLP-1. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. Z otyłością zmaga się już prawie co trzeci obywatel naszego kraju, a z leków może korzystać już nawet 500 000. Szczegóły zna Olek Ruszkowski.
17: 3 400 000 000 zł. Tyle w przybliżeniu wydaliśmy w 2025 roku na leki wspierające leczenie otyłości. Te same leki są też stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego. Zalet tych specyfików jest dużo, jednak nie jest to wcale panaceum.
18: Te leki działają wtedy, kiedy są stosowane. Natomiast choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. W czasie leczenia istotne jest, żeby wdrożyć zmiany w sposobie żywienia, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną.
17: Mówi Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Jak podkreślają też farmaceuci, nie wiemy jeszcze wszystkiego o długoterminowym wpływie tych leków na zdrowie.
13: Według danych GUS nawet co trzeci Polak zmaga się z otyłością. W przypadku nadwagi ten odsetek jest jeszcze większy. To 60% całej populacji.
19: Pogoda.
20: Pogoda, pogoda.
21: Zygmuncie, drogi Zygmuncie, czy wrócą jeszcze ciepłe dni?
20: Panie Filipie. Jakby to panu powiedzieć, jeśli 20-21 kresek interpretujemy jako ciepły dzień, nieupalny, ale ciepły, to panie Filipie, powinniśmy się cieszyć, ale o szczegółach opowie Aniu. Aniu, pytanie brzmi, jak jest?
13: Pochmurno, ale z przejaśnieniami w całym kraju. Przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na północy także burze. Temperatura od 18 do 21 stopni, natomiast na krańcach wschodnich około 16,
20: Rześko.
13: Ale jutro na krańcach południowych, tam maksymalnie 25 stopni, a w całym kraju temperatura od 20 do 22.
20: Czyli ciepło. Panie Filipie, ciepło.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
20: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. Godzinę temu mieliśmy w radiu ćwiczenia ewakuacyjne, ale wszystko w porządku, wszyscy na stanowiskach i papryczki gotowe. Gotowe? Bardzo dobrze. No to grać. Papryczki grają, a ja się kłaniam. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Koma. Do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na krakowskiej rokowiźnie, a w tym tygodniu rokowizna w Poznaniu i do tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. Ale nie za później, bo teraz to trzeba kopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane, nieco zakurzone. W tym tygodniu wykopałem dla Państwa kawałek, o którym Albert na radiowym Messengerze napisał: klasa wykopalisko. A do wykopania tego numeru zainspirowało mnie to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. A w ubiegłym tygodniu na scenie w Nowym Jorku razem z grupą Deep Purple wystąpił Richie Blackmore. Od ponad 30 lat coś takiego nie miało miejsca i w końcu się zadziało. Gitarzysta wykonał z grupą Smoke on the Water, no ale ten wielki hicior, umówmy się, nie pasuje do kopalni, więc postanowiłem wykopać utwór, którego Richie Blackmore raczej nie lubi, mimo że zagrał w nim jedną z najbardziej poruszających solówek. Utwór When a Blind Man Cries. Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: dobry Dawidzie, w Nowym Sączu 21 stopni, według mnie to jest ciepło, w sam raz idealnie, nie ma słońca, ale odnośnie odczuwalności temperatury, to ja idę w krótkim rękawie, a właśnie minął mnie człowiek w kurtce i czapce, także można, pozdro.
1: Cześć Dawid!
2: Dobry panie Zygmuncie!
1: A my pozdrawiamy z miasta, gdzie SK Rock nadaje na falach
2: 92,4.
1: Tutaj pada!
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera SK Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Mega
6: Marian, co ty robisz?
7: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest fresh. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
11: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Reklama.

0: Linkin Park w Radiu Eskaroka, za nimi trasa From Zero i ta trasa okazała się wielkim sukcesem. Wielki sukces trasy, ponad 2 miliony sprzedanych wejściówek, a złożyły się na to też bilety polskich fanów, którzy oglądali zespół rok temu na Openerze. Wielka trasa Linkin Park z Emily za mikrofonem przechodzi do historii, no ale przed nami kolejne emocje. W tym tygodniu w Warszawie finał męskiego grania. W Poznaniu wspomniana rokowizna, a dzisiaj w stolicy Wielkopolski Gogol Bordello. A gdzie się dzieje poważne bordello, o tym usłyszycie już za chwilę w Rawacie.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w Esce Rock.
2: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Esca Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejne niewybuchy w Warszawie. W rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną robotnicy natknęli się na kilka pocisków z czasów II wojny światowej. Służby wstępnie informują o 6. Na terenie wokół znaleziska wstrzymano ruch kołowy i pieszy. Ewakuowano mieszkańców 2 budynków. Na miejscu działają saperzy. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 12. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a następnie eksplozji.
6: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
5: Mówi prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald.

0: Dwa lata temu w pożarze kamienicy zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, a 3 inne osoby odniosły obrażenia.
1: To jest raport.
0: Cyberoszuści polują nie tylko na seniorów. Najnowsze badanie portalu chroń.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazuje, że młodzi dorośli także tracą pieniądze, gdy przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne. 17% badanych w wieku od 25 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa. To najwyższy wynik spośród badanych grup wiekowych.
2: SK Rock Sport.
0: Lider światowego rankingu włoski tenisista Jannik Sinner może wycofać się z US Open. Powodem? Kontuzja kolana. 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie, poinformował dziennik La Gazzetta dello Sport. US Open w Nowym Jorku rozpocznie się 30 sierpnia, a w niedzielę wyścig na torze Zandvoort. Będzie to ostatni Grand Prix Holandii. W tym roku po raz pierwszy zaplanowano także sprint, co oznacza, że punkty do klasyfikacji Mistrzostw Świata będzie można zdobyć zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Wyścig na torze Zandvoort wrócił do kalendarza Formuły 1 w 2021 roku. Zakończył się zwycięstwem Maxa Verstappena. Kierowca Red Bulla wygrał również 2 kolejne edycje. Jednak po kilku latach zainteresowanie zaczęło spadać, a organizatorzy nie chcieli dalej ponosić ryzyka finansowego.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Good Charlotte w Radiu SK Rock. Czy jakby zaśpiewał pan Zenon? Ale może nie będę parodiował, bo Jacek parodiował i się skończyło rumakowanie. Jacek Kawalec parodiował Zenka Martyniuka, po czym budka suflera zaczęła przepraszać pana Zenka Martyniuka, po czym Jacek Kawalec odszedł z budki suflera. I to brzmi jak informacja, która nikogo nie interesuje, ale z dziennikarskiego obowiązku państwu przekazuję. Jacek Kawalec odszedł z budki suflera, a mówiąc precyzyjnie, pan Jacek Kawalec powiedział budce suflera papa.
1: Para, pa, para, pa, pa.
0: O! O! A!
1: Para, pa, para, pa, pa.
0: Tak im powiedział. A więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie skrock.pl.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Perfekt. Tuż przed godziną 17 w Estrock. A Perfekt z Łukaszem Drapałą w przyszłym tygodniu w Trójmieście. I jest z nami Trójmiasto. Halo, halo.
1: Dawidzie, chciałam powiedzieć, że Gdańsk też słucha. Dzięki Bogu, jarmark skończony i koniec korpu.
0: To może pani szybko myknąć do Sopotu. A w przyszłym tygodniu w Sopocie koncert Top of the Rock. Ja mam bilety.
1: A więc tak, chcę bilety bardzo mieć, żeby się tam móc wykrzyczeć i odstresować po pracy, w całym tygodniu móc się.
0: Gdyby zapytać Roberta Janowskiego, jaka to audycja, to nie wiem, czy by wiedział, ale mi to nie przeszkadza. Bilety wysyłam do pani.
1: Pozdrawiam.
0: Pani się będzie dobrze bawić, a my już za chwilę będziemy raportować.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Mamy dużo chętnych, którzy chcą spróbować gry w palanta.
5: Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce. Jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem.
6: Ugotował się palant.
7: Palant.
8: Częściej do nas dzwonią, a właściwie na Messengerze nagrywają się mężczyźni niż kobiety i oni się wypowiadają w kwestii tego, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Może to i dobrze, bo jak już się nagra kobieta, to tak.
9: To jesteśmy lepsze w posiadaniu więcej niż jednego orgazmu po sobie.
10: Kto powiedział, że w ogóle mężczyzna jest do tego potrzebny?
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo Media Expert taniej masz.
14: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
15: Klasa, a nawet klasyka.
14: Arab?
15: Też klasa.
16: Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
17: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
16: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
18: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
19: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
20: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
21: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
22: Do Polski wrócą kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech. Woda płynęła ulicami w Głuchołazach. Po ulewie doszło do podtopień. Zwany jest ziemniakiem w Łodzi zlot miłośników koendu brazylijskiego.
23: SK Rock. Raport.
22: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach transportowani do Polski. Takie informacje przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Jak podkreślono, ostateczną decyzję co do tego, kto wróci do kraju, podejmą węgierscy lekarze. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
6: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
1: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
11: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
23: To jest raport.
22: 6 osób usłyszało zarzuty po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach. Ofiara nie była gościem uroczystości. Ten 38-latek mieszkał w hotelu, w którym odbywała się impreza. Niespodziewanie miał pojawić się na weselu. Według relacji świadków był agresywny i nie chciał opuścić sali. Po bójce stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Jutro zarzuty mają usłyszeć kolejne 2 osoby, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
24: Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał również, że w pobiciu tym brały 2 inne osoby, które nie zostały dotychczas zatrzymane i wydał decyzję o przedstawieniu tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu. Osobom tym zarzuty zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym.
22: Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny. 2 lata po powodzi w Głuchołazach i okolicach znowu doszło do podtopień. Kilkanaście minut gwałtownych opadów spowodowało, że woda dosłownie płynęła ulicami. Mieszkańcy są załamani, a ich wątpliwości budzi brak dbałości o rowy melioracyjne i niepilnowanie stanu wałów przeciwpowodziowych.
25: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, zmychy i rozjeździli cały wał. My kościmy rowy, ale co z tego, co my mamy wybierać łopatami błoto. Wszystkie błoto teraz pływa do nas. Ten przepust, który tam jest, to jest wiecznie zarośnięty, zatkany mułem.
22: Urzędnicy przekonują, że na taką lewę nie dało się przygotować. Jednocześnie apelują o opanowanie emocji.
26: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry. Ja nie chciałbym, żebyśmy w mediach podbijali przekaz z płynącymi ulicami Głuchołaz wody, bo jak Państwo przed chwilą żeście widzieli i w Głuchołazach, i tu w Bodzanowie, ta woda nie płynie dzisiaj.
22: Mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Służby wyjaśniają, że skala wczorajszej ulewy była tak ogromna, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Na koniec jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
27: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
28: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia.
29: Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
27: A czym się żywi?
29: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
27: Jak ten zlot będzie wyglądał?
30: Będą atrakcje dla najmłodszych. Janna Budzińska, Orientarium Zoo Łódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie w jak bardzo słodki sposób mlaszczy przy jedzeniu.
22: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo, a tematem zajął się Daniel Tekliński.
31: Pogoda.
22: Dziś w całym kraju ochłodzenie z przelotnymi opadami deszczu i miejscowo burzami. Temperatura maksymalna 21 stopni. Jutro cieplej, od 20 do 22 stopni, a na krańcach południowych nawet 25 kresek. Nieco chłodniej nad morzem, tam 19 stopni. Jutro w Sudetach spodziewane są burze z wiatrem dochodzącym do 90 km na godzinę.
32: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
33: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
34: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa już grubo po 17, dlatego tę godzinę zaczniemy od whisky. Whisky w słoiku, taki numer na początek tej godziny. Spokojnie można przy tym jechać, a gdzie zmierzacie, co robicie, można nam o tym powiedzieć do Messengera albo do telefonu 691 613 613, można mówić do radia. A co to za radio? Tak. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: holiday!
1: Wakacje i jeszcze 2 tygodnie wakacji. Nie chcę być nieuprzejmy i o tym przypominać, ale dokładnie za 2 tygodnie, pierwszy dzień września, wykorzystajmy ten czas, który nam został. A jest ku temu okazja. W tym tygodniu rockowizna w Poznaniu. Zagrają m.in. Within Temptation, Nocny Kochanek, Wolf Alice, Acid Drinkers, Lady Punk, Wild Republic i wielu, wielu innych. Polecamy to wydarzenie i nasza ekipa oczywiście tam będzie. A ja chyba odwiedzę męskie granie, bo w tym tygodniu finał trasy we Warszawie. A w przyszłym tygodniu m.in. Top of the Rock w Operze Leśnej. Kolejne bilety na to wydarzenie do zabrania już jutro. A już teraz w kolumnie legenda, która w miniony weekend odwiedziła Bieszczady. Zagrała tam z orkiestrą dorosłych dzieci, no ale u nas pan Grzegorz Kupczyk wyśpiewa swój nowy kawałek.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Cześć Dawid, w Bydgoszczy Radio SK na 90,5. Także polecam wszystkim. Temperatura 22,8, trochę słońca, trochę chmurek. Nie jest źle, całkiem ciepło, w krótkim rękawku można chodzić. Miłego.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Heavy Set w Radiu SK Rocka już w sobotę na żywo w Warszawie w Amfiteatrze Sowińskiego. Bilety na to wydarzenie do zabrania po kolumnie w programie Radar. A u Michała także informacje dotyczące odnalezionej taśmy z koncertem The Cranberries z 1994 roku. Będzie też o filmowej biografii Beatlesów, czy więcej o dramie z Kawalcem i Budką Suflera. O ten temat króciutko w kolumnie zahaczaliśmy. Radar po kolumnie Zygmunta, ale jeszcze 29 minut naszego spotkania i za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. 889 052 667. Pod tym numerem pomoc psychologiczną mogą uzyskać poszkodowani w wypadku na Węgrzech i ich bliscy. Wsparcie koordynuje Irena Marszałek Czekierda z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Formalności ograniczono do minimum.
6: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili. Wystarczy zadzwonić i my w oparciu o rozmowę kierujemy psychologa na miejsce.
5: Zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulm. Pomocy udzielają psycholodzy z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miasta Rzeszowa.
4: To jest raport.
5: Tragiczny finał wieczornej przejażdżki motocyklem. Dziś rano syn odnalazł w lesie ciało ojca. Do dramatu doszło wczoraj pod Buskiem Zdrojem w Świętokrzyskiem.
7: 52-latek wczoraj wieczorem motocyklem crossowym wybrał się na przejażdżkę. Mężczyzna nie powrócił na noc do domu i dziś od wczesnych godzin porannych poszukiwania rozpoczął jego syn. Przed godziną 8 powiadomił służby, że na leśnej ścieżce odnalazł martwego ojca.
5: Mówił Tomasz Piwowarski z buskiej policji. Motocyklista najprawdopodobniej stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w drzewo. Dokładne okoliczności tragedii będą wyjaśniać śledczy.
4: SK Rock Sport.
5: A na początek decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich mecz Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z KPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon. Natomiast w czwartek wystąpią 4 polskie kluby. Przed nami ostatnia runda eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Dwa pierwsze są już pewne gry w jesiennej fazie ligowej europejskich pucharów. W ubiegłym tygodniu Jagiellonia wyeliminowała szkocki Rangers i jej ostatnią przeszkodą będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Pierwszy mecz w czwartek o 18 w Białymstoku. Godzinę później przed własną publicznością zaprezentuje się Lech, który podejmie szwajcarski FC Thun. Trudniejsze zadanie czeka drużyny występujące w Lidze Konferencji. Rywalem Górnika Zabrze będzie AS Monaco. Drużyna z

0: Zwycięstwa będzie zdecydowanym faworytem, a początek meczu w Zabrzu o godzinie 20. Najpóźniej w czwartek z polskich zespołów zaprezentuje się Raków, który o 21 zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split.
1: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Kaleo na antenie Eski Rock. Przepięknie. Spokojnie. Jaż mi się nie chce psuć tego klimatu. Nie chce mi się psuć tego klimatu informacjami o paliwach, romanowskim czy dynamicznej pogodzie. Szukam coś na poprawę humoru i może na zakupy sobie dzisiaj pójdę. Państwo słyszeli pewnie, że mieliśmy wczoraj dzień lumpeksu. Ja wiem, że to było wczoraj i wczoraj wszyscy o tym mówili, ale dzisiaj chyba bardziej pasuje, bo macie to ode mnie z drugiej ręki.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
7: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
5: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama.
14: Eska Rock Warszawa.

0: jeśli dzieci na wakacjach, to bawcie się dobrze i dobrego wieczoru Państwu życzę. I bardzo dziękuję za dzisiaj. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.

0: Na 99% jest w Naddniestrzu. Premier o Marcinie Romanowskim. Poluzowane śruby w aucie prezydent Gdyni. Sprawę wyjaśnia policja. Jutro zapłacimy więcej w raporcie maksymalne ceny paliw na stacjach.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje przekazał premier w sprawie posła PiSu, poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
3: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
2: To informacje od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
0: Dodajmy, że adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera, bo szef rządu ma niemal stuprocentową pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie premiera jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
1: To jest raport.
0: Jedna osoba nie żyje, druga jest poparzona. Tragiczne wydarzenia w poznańskiej elektrociepłowni. 30-letni pracownik nie przeżył porażenia prądem podczas wykonywania prac konserwatorskich.
4: Wobec pierwszego z mężczyzn po przybyciu ratowników medycznych została podjęta reanimacja, po której został on przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy, życia 30-latka nie udało się uratować.
0: Relacjonuje Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu. Drugi mężczyzna próbował ratować kolegę, jest ranny, ma poparzoną rękę. Okoliczności tych wydarzeń badają mundurowi. Tymczasem gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W pojeździe znajdował się wtedy mąż pani prezydent oraz troje dzieci. Służby przyjęły w tej sprawie już oficjalne zawiadomienie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: W tej sprawie niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do zebrania materiału dowodowego dającego pełny obraz zaistniałego zdarzenia. Czynności nadal trwają w tej sprawie. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
0: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W sprawie ma dodatkowo zostać powołany biegły, który oceni, czy poluzowania śrub mogło dojść samoistnie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyższe niż dziś. Cena litra benzyny PB95 nie będzie mogła przekroczyć 6,46 zł, a oleju napędowego 7,47 zł. Wyższe maksymalne ceny paliw są przede wszystkim efektem zmiany cen hurtowych na krajowym rynku paliw. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
0: Dodajmy, że pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 0,5 mld zł.
7: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na zachodzie i północy, przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 12-15 na zachodzie. Najchłodniej w Dolinach Bieszczadzkich, tam około 6 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północy i w centrum możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Jutro najcieplej będzie na południu, około 25 kresek.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy unikatowego koncertu zespołu The Cranberries. Dołożymy do pieca za sprawą nowości od Airborne, a na koniec sprawdzimy, kto rozwalił sobie nogę na motocyklu. Ale zanim to wszystko, to wbrew Chesterowi nikt tutaj niczego nie kończy, wprost przeciwnie. Dopiero zaczynamy i się rozkręcamy. To In The End, to Linkin Park, 5 po 18 we wtorek 18 sierpnia. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.

to kawał trudnej polskiej historii. To Golden Life Westerok. Swoją drogą teksty o bólu, ranach, doświadczeniach, które człowiek nosi w sobie, także znajdziecie na nowej płycie Billego Morrisona, czyli gitarzysty chociażby pana Billego Idola, który dosłownie kilka dni temu zaprezentował nowy album Hollow. Myślę, że warto jest się pochylić nad tą płytą, ponieważ ten gitarzysta pochylił się nad niesamowitą plejadą gwiazd, która pojawiła się właśnie na tej jego płycie. I tam jest Duff McKagan z Guns N' Roses, i Chuck D z Public Enemy, jest DMC z Run DMC, jest Dexter Holland z The Offspring, jest Nuno z Extreme, czy nawet Sally Erna z formacji Godsmack. Cała ta plejada gwiazd jest umieszczona na najnowszym albumie Hollow pana Billego Morrisona, a kompozycja z panem Dexterem Hollandem nazywa się Never Gonna Change i brzmi tak.

żeby zajść tam, gdzie był zespół Queen, to trzeba mieć niesamowitą psychikę. I tak sobie dzisiaj zerkam na młodego Youngblooda, który z tą psychiką no, nie do końca sobie radził ostatnio, przy okazji chociażby jego własnego festiwalu Bloodfest, który odbył się w Czechach 27 czerwca. Pamiętamy te jego słowa ze sceny, kiedy mówił o problemach natury psychicznej, kiedy użył takiego sformułowania, że od dawna nosi w sobie ból i sam nie wie dlaczego. I po tym festiwalu tak naprawdę wycofał się na jakiś miesiąc ze życia publicznego, odwołał wszystkie koncerty, powiedział, że musi po prostu sobie to wszystko gdzieś nam w głowie poukładać. Dzisiaj okazuje się, że jednak jego ciało jest zdecydowanie mocniejsze niż głowa, ponieważ Youngblood w mediach społecznościowych postanowił udostępnić szereg zdjęć siebie i swojej, uwaga, zranionej nogi. No bo Youngblood uległ wypadkowi motocyklowemu, natomiast gdyby ktoś pytał, czy to oznacza, że na przykład dzisiaj wieczorem na festiwalu w Portugalii pan Young się nie pojawi, albo Youngblood nie pojawi się za 3 dni na festiwalu w Belgii, to pragnę wyjaśnić, a propos wpisu Youngblooda, który napisał, noga wyje, no tego nie mogę powiedzieć o tej godzinie, w każdym razie napisał, że jest zepsuta, nadal koncertuje, nadal stoję w pewnym sensie, jak pisze, jadę do Portugalii i Belgii, będzie super, do zobaczenia, jedziemy, napisał. Człowiek o twardej, jak słychać, sile walki, a propos pojawienia się na scenie. Zobaczymy, czy to będzie case chociażby pana Dave'a Grohla sprzed lat, ostatnio z Kolima, czy może teraz także pana Youngblooda, a propos podniesionej nogi i grania na tronie. To jego zombie z The Smashing Pumpkins. To Youngblood w SC Rock.

0: Lica, zapytana o te swoje wszystkie projekty, te przeszłe, te teraźniejsze i te przyszłe, mówi, że łączy je wspólny mianownik, którym jest pasja do muzyki, pasja do słowa, pasja do twórczej pracy. Jak mówi, to co robię obecnie, to też wynik tego, czym żyję na co dzień. I słuchając kompozycji Lubię się, no to już wiemy, czym zajmuje się pan Robert. No po prostu lubieniem się.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mamy dużo chętnych, którzy chcą spróbować gry w palanta.
3: Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce. Jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem.
4: Ugotował się papapalant.
5: Papapalant.
4: Częściej do nas dzwonią, a właściwie na Messengerze nagrywają się mężczyźni niż kobiety i oni się wypowiadają w kwestii tego, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn. Może to i dobrze, bo jak już się nagra kobieta, to tak.
6: Że jesteśmy lepsze w posiadaniu więcej niż jednego orgazmu po sobie.
5: Kto powiedział, że w ogóle mężczyzna jest do tego potrzebny?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję.

0: Gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Reklama.

0: To nowe dźwięki od australijskiego Airborne, to Here She Comes, oni też nadchodzą. Już 26 sierpnia zameldują się w krakowskim klubie Studio wraz z tymi nowymi dźwiękami, bowiem formacja Airborne wydaje płytę tytułową dwa dni później, a więc 28 sierpnia. I co ciekawe, przy tworzeniu tego materiału kapelę wspomógł m.in. Bryan Adams, więc ta płyta może być nie do końca oczywista dla fanów zespołu Airborne. Tym bardziej czekamy właśnie na ten krążek już lada chwila. Lada chwila, bowiem 4 września na sklepowych półkach po ponad 30 latach dla fanów The Cranberries trafi coś bardzo wyjątkowego. The Cranberries Live at the London Astoria 2. Bardzo wyjątkowy koncert sprzed wielu, wielu lat, gdzie usłyszymy ich największe przeboje. Pochylmy się, drodzy Państwo, nad tym, co działo się w tym 1994 roku w Londynie podczas tamtego pamiętnego koncertu. To Zombie sprzed lat.
1: This one's called Zombie.

0: I tych dźwięków nie zabraknie już tej jesieni na koncertowym szlaku, bowiem wiemy, że powraca oficjalny tribute band, który skupia się na twórczej działalności pana Roniego Jamesa Dio. Tak poinformowała wdowa po nim, czyli Wendy Dio, która dała znać, że w składzie tego projektu znaleźć będzie można także muzyków, którzy współpracowali z wokalistą za jego życia. Więc my, drodzy państwo, czekając na Simona, na Scotta, na Rowana, czekamy i uzbrajamy się w cierpliwość, w oczekiwaniu na daty koncertowe tego jesiennego powrotu tribute bandu pana Dio.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Eska Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co z kolejnym filmem wokół uniwersum zespołu Green Day. Sprawdzimy także, co solowo porabiają obecnie muzycy związani z zespołem Stone Sour.
1: Eska Rock.
0: Ale zanim to wszystko, najpierw pora się lekko rozejrzeć. A jak się rozglądać, to tylko z nim, z Fredem Durstem, to Limp Bizkit, to Take a Look Around. Michał Prokopowicz, kłania się, no i zapraszam na rozglądanie do 21.00.

To teraz będziemy się budzić za sprawą tego oddziału zamkniętego. I to będziemy, drodzy Państwo, budzić się z tego muzycznego snu na rzecz tego filmowego. Były takie pomysły, by ci, którzy zajmują się muzyką, wchodzili w świat muzyki filmowej. Jak to było chociażby z Trentem Reznorem, który wszedł do świata filmowego w 1994 roku, kiedy zajął się produkcją i doborem muzyki do kontrowersyjnego wtedy filmu Urodzeni Mordercy w reżyserii Oliviera Stone'a. To był 1994 rok, ale są też tacy muzycy, a właściwie inaczej, ci, którzy zajmują się muzyką filmową, którzy całkiem niedawno dopiero weszli do tego świata rock'n'rolla, jak to zrobił Bear McCreary, który kilka lat temu po raz pierwszy wszedł do tego świata, a mówimy o facecie, który no właściwie zasłynął dzięki swojej ścieżce dźwiękowej do serialu Battlestar Galactica. To on stał za dźwiękami, za kompozycją do takich serialiów, do seriali jak The Walking Dead, jak Outlander, jak Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. To on robił muzykę do serii gier God of War. To on w końcu zrobił muzykę do filmu Godzilla 2 Król Potworów. No i tych rzeczy, które robił Bear McCreary, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz jeszcze zaprzęgnął swojego brata Brendona. Panowie wzięli także do współpracy takich gości jak Chad Smith, czyli perkusista formacji Red Hot Chili Peppers, oraz Slash'a i Duffa McKagana z zespołu Guns N' Roses, i z tego wszystkiego upiekli takie wyjątkowe dźwięki.

To zespół, który pod koniec 2023 roku oficjalnie przeszedł na koncertową emeryturę. Co się, drodzy Państwo, robi na emeryturze? Gra się koncerty. Panowie już w tym roku zagrali chociażby 13 i 15 listopada. A właściwie zagrają w 13 i 15 listopada. Więc to nie jest jeszcze koniec tego wyjątkowego serialu o nazwie Kiss. To też nie jest koniec tego serialu o nazwie Nowe filmowe dzieła od formacji Green Day. Ja wiem, że panowie teraz się cieszą, no bo w końcu w amerykańskich kinach można już oglądać ich najnowszą produkcję, czyli Nimrod. To jest taka komedia inspirowana początkiem Green Day'a. Zresztą panowie się też tam pojawiają, ale nie grają pierwszych skrzypiec, żeby było jasne. Dzisiaj przy okazji premiery tej kinowej całkiem niedawno został zapytany perkusista zespołu Green Day o to, czy no, pojawi się także film American Idiot. Na co perkusista powiedział, że wydaje mu się, że teraz mówi się o tym trochę więcej, skoro Nimrod okazał się takim hitem. I dodaje, że to świetnie, bo pokazali, że potrafią nagrywać płyty, a najwyraźniej potrafią też robić filmy. Natomiast wszystkich uspokaja, mówi, że dopiero wszyscy tak naprawdę pochylają się nad tą komedią zespołu Green Day, więc przyjdzie jeszcze czas, by wrócić do tematu American Idiot i zrobienia filmu na temat tego wyjątkowego dzieła sprzed lat.

0: No, prawda jest taka, że gdyby nie Elton John, to tego utworu by nie było. Bo numer telefonu do Michaela Stipe'a, lidera formacji R.E.M., trafił do Andrew Watta dzięki Eltonowi Johnowi, który po 35 latach znajomości z wokalistą po raz pierwszy złamał ich zasadę i przekazał jego kontakt. Ale z drugiej strony nie byle komu. W końcu to Andrew Watt, który także zaprosił do współpracy Travisa Barkera z Blink-182, który zagrał na perkusji, i Josha, byłego gitarzystę Red Hot Chili Peppers. No i skład uzupełniony. Piękny skład.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Dobrze rokuje.

Jakże pięknie i klasycznie nam się zrobiło na Antenieński Rok za sprawą Metaliki. To Enter Sandman, Westy Rock. To teraz niech zrobi nam się klasycznie także za sprawą formacji Stone Sour. Formacji, która, jak słyszeliśmy już wielokrotnie z ust Corey'a Taylora, raczej nie wróci do łask z uwagi na to, że Corey Taylor po prostu skupia się na swoim macierzystym zespole, czyli formacji Slipknot. I tutaj stawiamy kropkę. Niemniej dzieje się w życiu muzyków zespołu Stone Sour, jak chociażby gitarzysta pan Josh Rand, który ma swój własny projekt, który nazywa się The Live Project. I co ważne, dzisiaj on przedstawił swoją nową kompozycję. Jest to cover Blondie Call Me z wokalistką Cassandrą Carson, którą możecie kojarzyć z takiego projektu jak chociażby Parlandra. Natomiast dlaczego dzisiaj postanowiłem nie sięgnąć po ten cover? No bo niestety jest on kompletnie nieodkrywczy. To znaczy, wychodzę z takiego prostego założenia, że cover musi być jakiś. Musi być odkrywczy, musi poruszać, musi być nietuzinkowy, musi być opowiedziany zupełnie inaczej, ale też w taki sposób, no, nie rażący tego oryginału. I są oczywiście takie utwory, jak chociażby Tori Amos, która zrobiła genialny Smells Like Teen Spirit, jak Dawid Podsiadło, który zrobił genialną wersję kompozycji Book z repertuaru Tila, jak Hania Rani, która potrafi zrobić właściwie każdą twórczość pana Ciechowskiego w taki sposób, że myślę, że on sam by chwalił się tymi dźwiękami. I to są właśnie covery, do których chętnie wracamy, a nie po raz kolejny odgrzewany kotlet. Nie tędy droga, panie Joshu. Trzymamy kciuki za kolejne, bardziej zaskakujące covery. To Fruglass i Stone Sour sprzed lat.

0: Jakże cudownie nam się zrobiło za sprawą Talking Heads. To wielki przebój tego zespołu, to Psycho Killer z 77 roku. Natomiast warto wspomnieć o tym, że ostatnio w internecie pojawiło się demo tego utworu, czyli nie dźwięki z 77, tylko z 75. I wyobraźcie sobie, że tamta wersja, która dostępna jest chociażby na YouTube, jest zdecydowanie bardziej surowa. Jest tam oczywiście nadal dostępna ta charakterystyczna linia basu, ale brakuje na przykład partii gitarowych, więc jeśli jesteście ciekaw, jak brzmi Psycho Killer w wersji demo z 75 roku, to można się zaznajomić. Polecamy. Więcej szczegółów oczywiście w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Reklama.
8: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Jacek Kawalec opuścił dzisiaj budkę suflera i jak wyglądają postępy nad nowymi filmami o czwórce z Liverpoolu. Ale zanim to wszystko, czas na trochę grunge'owego akcentu przy okazji naszego wtorkowego spotkania w Radarze. To Nirvana, to All Apologies i to właśnie tym pięknym akcentem rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

to panowie z Papa Roach, którzy lekko pauzują, by 1 listopada wrócić na jesienną odnogę swojej trasy koncertowej. Europa czeka. A zresztą nie tylko Europa czeka na Papa Roach, także Polska cała czeka na nowe dźwięki od Kasi Nosowskiej. Kilka dni temu dostaliśmy kolejne 4 i to jest już 8 nowych dźwięków, które poznaliśmy. To jeszcze nie koniec, bo 23 października na sklepowych półkach ma pojawić się płyta Nigredo Kasi Nosowskiej. Najnowsze jej solowe dzieło, na którym pojawić się ma 12 wspólnie kompozycji. Z tego, co widzieliśmy ostatnio, pojawiło się kolejne kilka kompozycji, które dosyć mocno zaskakują, ale to też jest płyta wielowymiarowa. W końcu producentami tej płyty oprócz Pawła Krawczyka jest także Michał Fox-Król oraz Andrzej Smolik oraz Marcin Macukie. Więc prawda jest taka, że ta płyta będzie bardzo niejednorodna. Chociaż musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, żeby posłuchać tej płyty nieco dokładniej. To właśnie z niej, to Sos Chaosu, to także mały prognostyk przed tą jesienną i lekko zimową trasą koncertową solową pani Kasi Nosowskiej. To jej nowy Sos Chaosu.

No i wiedziałem, że ten temat mnie dosięgnie w pewnym momencie, kiedy pojawił się kryzys. Kryzys na profilu facebookowym Budki Suflera, gdzie Tomasz Zeliszewski, perkusista, potępił w nim treści słowno-muzyczne publikowane w internecie przez wokalistę tego zespołu, oskarżając go o wyśmiewanie Zenka Martyniuka i jego fanów. Ja, drodzy Państwo, widziałem tę parodię i powiem tak. Niech rzuci kamień ten, kto nigdy nie parodiował przez twoje oczy zielone, robiąc ten dźwięk i ten głos Zenka Martyniuka. Niech pierwszy rzuci kamieniem, ponieważ mam wrażenie, że to jest no po prostu rzecz raczej powszechna i nikt tego nie robi po to, żeby w kogokolwiek uderzyć. Natomiast pan Tomasz Zeliszewski jest osobą bardzo mocno pamiętliwą, bardzo mocną. Wiem, pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś w hotelu w Kostrzynie nad Odrą przed ich występem na Poland Rock Festival. Drodzy Państwo, to była bardzo trudna rozmowa i wtedy zorientowałem się, że u pana Tomasza to jest albo w jedną, albo w drugą. Ten człowiek nie wybacza. No i ma w sobie dużo zadry. Oj, dużo. Zresztą Jacek Kawalec po tym, co wydarzyło się, przeczytał oświadczenie oficjalne pana Tomasza na profilu Budki Suflera, no i zrobiło się grubo. Ja tego oficjalnego statementu Budki Suflera czytać nie będę, natomiast warto przeczytać to, co napisał Jacek Kawalec, a napisał takie oto słowa. Po roku 89 nikt nie ma prawa cenzurować moich wypowiedzi scenicznych, ani tych satyrycznych, ani tych poważnych. Pan Tomasz Zeliszewski, publikując wczoraj swoje oświadczenie na stronie Budki Suflera, chciał sobie takie prawo przyznać. Winien jednak liczyć się z konsekwencjami tego, co wczoraj kliknął poza moimi plecami, cenzurując moją parodię pana Zenka Martyniuka i tym samym wywołując falę hejtu pod moim adresem. No to jest, drodzy Państwo, to przynajmniej fragment oświadczenia Jacka Kowalca. I przyznam szczerze, że wcale mu się nie dziwię. A propos tego wszystkiego, co wydarzyło się. Dla mnie jest to burza w szklance wody. Kompletnie nie rozumiem to, co w tle dzieje się wokół pana Jacka, pana Zenka, pana Tomasza. Ja myślę, że panowie powinni po prostu odpuścić i zapomnieć. Trochę może się uśmiechnąć, może przeprosić, może się napić, może posłuchać i zagrać.

0: To pan Richard Ashcroft, który rozłożył na czynniki pierwsze 17 lat temu swój macierzysty zespół The Verve. I mimo tego, że w brytyjskich mediach zarzeka się, że w przyszłym roku, mimo tego, że będzie 30-lecie tego słynnego albumu, z którego pochodzi Bittersweet Symphony, mówi, że ten zespół na pewno nie wróci w przyszłym roku. A mi się nie chce po prostu w to wierzyć, bo chyba bardziej zdeterminowanej osoby niż on nie znam. Wyobraźcie sobie, że kiedyś ten największy przebój formacji The Verve został bezwzględnie przez grę prawniczą menadżera po prostu zabrany, jeśli chodzi o prawa autorskie, i dopiero po 22 latach doszło do przełomu, który przywrócił sprawiedliwość w jednej z najgłośniejszych spraw o prawa autorskie w historii rocka. Więc jeśli on czekał na swoje tantiemy 22 lata, to myślicie, że jak będzie 30-lecie tej słynnej płyty, to nie postanowi ruszyć w jakiekolwiek tournée?
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

No i cudownie nam się zrobiło za sprawą Led Zeppelin. To ich kultowy Stairway to Heaven. Natomiast my do nieba, drodzy Państwo, trafimy dopiero w kwietniu 2028 roku, kiedy nowe filmowe dzieła laureata Oscara pana Sama Mendesa trafią na ekrany kin. To będą dzieła, które będą opowiadać historię Paula McCartneya, Johna Lennona, Ringo Starra oraz George'a Harrisona. To będą cztery filmy i każdy z tych filmów będzie opowiadać historię z perspektywy każdego z Beatlesów. Zresztą już teraz namacalnie trochę mieliśmy okazję zobaczyć to dzieło. W końcu ekipa odtwarzała ostatnio kultową scenę na przejściu dla pieszych przy Abbey Road, czym no, wzbudzili niemałą sensację. My teraz pochylamy się nad Beatlesami, czekając oczywiście na to, co wydarzy się już za dwa lata na ekranach kin. To Come Together, no i Beatlesi w SC Rock.

0: I my, wchodząc do tego aeroplanu, przenieśliśmy się prosto do Poznania, skąd Jaro będzie miał dla was naprawdę niesamowitą muzyczną gratkę. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nocne wywody Daniela Martyniuka. Zwyzywał bank, żonę i stację, w której ma wystąpić. I zawsze się zastanawiałem, wiesz, kto głupszy? Autor wywodu, czy ci, którzy zaproponowali mu robotę w tej stacji?
3: Prawda, niebywałe. Cindy Crawford kazała przeprowadzić na małej Kai Gerber egzorcyzm. I wiecie co? Mnie też babcia mówiła, że jestem z piekła rodem, ale egzorcyzmy nie pomogły. Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
4: Papa pala, palant?
2: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w S-Rock. To był dobry rok w

Jarosław Jerajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. Zespół Bon Jovi. Na początek Wanted Dead or Alive. Piosenka, która ma dziś razem z albumem 40 urodziny. Bo to dokładnie 18 sierpnia roku 86 wydawali swój trzeci album studyjny Slippery When Wet. Niektórzy mówią, że to ich opus magnum. Nie wiem, na ile to prawda, ale faktem jest, że ta płyta to ich największy bestseller w ponad 40-letniej karierze. Tylko w USA sprzedanych kilkanaście milionów egzemplarzy, na całym świecie ponad 30 milionów kopii. I tu warto przypomnieć moment, w jakim ten krążek powstawał, bo rzecz działa się po dwóch płytach, po debiutanckiej Bon Jovi i po tej drugiej, która ma w nazwie Fahrenheit, które tej tylnej części ciała zaczynającej się na D nie urwały. Sprzedaż to też było mocne 3+. No więc ruszyli po pomoc. Od Paula Stanleya z Kiss dostali numer do Desmonda Childa, który razem z Kissami pracował m.in. przy przeboju I Was Made For Loving You. No i pan Child przyjął propozycję i w trójkę on razem z wokalistą Johnem Bon Jovim i Richie Samborą napisali wspólnie piosenkę You Give Love a Bad Name. Potem był jeszcze jeden wielki hit na tej płycie Living on a Prayer. I poza tym jeszcze chyba panowie stworzyli piosenkę trzecią. Czemu powiedziałem chyba? Nie wiem, bo na pewno wiem, że to jest ich też wspólne dzieło. Without Love, tak nazywa się ta trzecia, najmniej znana piosenka, która powstała na album, który, jak mówiłem, ma dziś 40 urodziny. Without Love, Bon Jovi.

0: marzec roku 93, gdy Depeche Mode podjęli spore ryzyko, wydając album Songs of Faith and Devotion, brzmiący oczywiście jak oni, jak Depeche Mode, ale jednocześnie jest zdecydowanie inaczej niż jakakolwiek wydana wcześniej płyta grupy. Grupa zmieniła klawisz i syntezatory na gitary i żywą perkusję, no i dla wielu fanów to był naprawdę spory szok. Kto wtedy stał za gruntowną zmianą tego klasycznego brzmienia Depeszów? No oczywiście Dave Gahan, który mieszkał wówczas w Los Angeles, zafascynował się upak brzmieniem tamtejszych zespołów gitarowych z Jane's Addiction na czele, a potem jeszcze eksplodowała scena grunge i to tylko pogłębiło jego zainteresowanie muzyką rockową. Fanom się spodobało, płyty znikały ze sklepów, a single zdobywały czołowe miejsca na listach przebojów. Tyle, że zespół się wtedy pogubił, bo po sesji nagraniowej nie mogli już na siebie patrzeć. No i właśnie z tego powodu po raz pierwszy w historii zaczęli dawać wywiady osobno. Dave zaczął bardziej pogrążać się w nałogu heroinowym. Martin Gore, który nigdy nie stronił od alkoholu, wtedy sięgał po niego częściej. No i Alan Wilder czuł się coraz gorzej w szeregach zespołu. Koniec końców wiadomo, jak to się skończyło. No i jeszcze Andrew Fletcher, także przeżywał załamanie nerwowe. Ale najgorzej było z tym wokalistą, o którym wspomniałem. On dosłownie igrał ze śmiercią. I to wtedy dorobił się przy domku kocur, bo zawsze jakimś cudem spadał na cztery łapy. Jak 17 sierpnia 95 roku, więc 31 lat temu, gdy podcinał sobie żyły. No ale na szczęście wtedy Dave'a Gahana uratowano. No dobrze, czas na kolejną piosenkę w audycji To był dobry rok. Teraz już będzie krótko, bez zbędnego gadania. 7 lat temu na liście Billboard pojawiła się najdłuższa piosenka, jaka kiedykolwiek tam trafiła. Piosenka, a raczej pewnie utwór, bardziej wypadałoby powiedzieć, która ma ponad 10 minut. Fear, Inoculum, Tool.
1: To był dobry rok w SC Rock.

na festiwalu, ale zamykać w niedzielny wieczór, ale gigantyczne opóźnienia sprawiły, że jego występ przesunął się właśnie na poniedziałkowy poranek. No i przez to, zamiast 500 tysięcy ludzi, którzy w szczytowym momencie byli na festiwalu, grał dla wytrwałych. Choć i tak tych wytrwałych było sporo, bo szacuje się, że na jego koncercie zostało prawie 200 tysięcy ludzi. Tego samego dnia rzut beretem od miejsca, w którym odbywał się Woodstock, w miejscowości Wally Stream, niedaleko Nowego Jorku, urodził się Eric Schrody, frontman formacji, a właściwie nie, do tego dojdziemy za moment. Człowiek, który w latach 90. pod koniec pojawił się pod pseudonimem Everlast, grając taki dość autorski styl, swój oparty na gitarze akustycznej. Dziś grałem Państwu przed 12 jego największy hit What It's Like, a teraz pojawi się nagranie mniej popularne, ale moim zdaniem równie piękne. White Trash, Beautiful, Everlast.

albumem Forever Everlasting, ale jego komercyjna porażka sprawiła, że połączył siły ze szkolnym kumplem Danny Boyem oraz DJ-em Lethalem, no i w 1991 roku stworzyli trio House of Pain. Taki łobuzerski europejski rap w Ameryce, europejski, bo Everlast i Danny Boy mają irlandzkie korzenie, a zdaje się ich DJ, kumpel DJ, nawet pochodził z okolic Polski, z Łotwy. Jump Around Państwo znają, to teraz sobie zagramy House of Pain na tę urodziny Everlasta w trochę innej odsłonie, choć też znakomitej. Back from the Dead.

Dirty Harry, Gorillaz. Inuszka, od razu chodzi. Gdzie pan Jara był w czwartek wieczorem? No właśnie, na koncercie Gorillaz w Poznaniu. Damon Albarn i jego banda grali pierwszego dnia Bittersweet Music Festival. Ja już trochę koncertów w swoim życiu widziałem. No i rzadko mnie coś zachwyca, powala na kolana, nie pozwala zasnąć przez długi czas. Ale to był właśnie taki koncert. Kiedy się skończył i ludzie już uciekli sprzed sceny, zresztą zawsze wyganiają, żeby ją posprzątać, ten teren przed, usiadłem sobie na trawie i musiałem pozbierać myśli. A jak już pozbierałem, to pomyślałem. No i nadal myślę, że to był jeden z najlepszych koncertów, na jakim byłem. Nawet mimo tego, że nie zagrali nawet kawałka z mojej ukochanej płyty Cracker Island. Skupiając się, jeśli grali coś poza przebojowymi starociami, na najnowszej płycie The Mountain.

The Shadowy Light z wydanej jeszcze zimą tego roku płyty The Mountain. Śpiewa w tej piosence legendarna indyjska wokalistka Ashi Bowsle. No jak się okazało, była to ostatnia rzecz, jaką nagrała, bo zmarła niespełna dwa miesiące po premierze. No i gdy Gorillaz skończyli grać ten numer, na telebimie pojawił się czarno-biały nekrolog. To był najbardziej przejmujący moment tego wieczoru. Na koniec wielka rzecz z lat 50. Wczoraj była rocznica. Nie jestem wielkim fanem jazzu, ale nawet ja doceniam to, co wydał na świat 17 sierpnia roku 59 Miles Davis. Arcydzieło. Kind of Blue. Uważane przez wielu krytyków za coś najlepszego. Za najwspanialszy album jazzowy wszechczasów. I jego fragmentem się z Państwem dziś pożegnam. Blue in Green. Jarosław Bierajewicz. Do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy i że, jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że gdybym zapytała Was, czym żyliśmy w lipcu, każdy mógłby udzielić innej odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że mundialem, bo z tego co pamiętam, to on jeszcze w lipcu trwał w najlepsze. Inni powiedzieliby, że wydarzenia polityczne rozgrzewały ich do czerwoności. Ktoś inny powiedziałby, że w końcu były jagody, kurki, bób, było mnóstwo pysznych warzyw, na które czekał przez cały rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jednak częściej zagląda do portali plotkarskich i to, czym bardzo mocno żyliśmy, to był medialny powrót po latach, wielka historia z początku tego stulecia, czyli powrót Michała Wiśniewskiego i mandaryny. No i oczywiście ktoś może złapać się za głowę i powiedzieć, o rany, ale ploty, te wszystkie portale plotkarskie, co za bzdury. Teoretycznie tak, natomiast tutaj trochę wygląda to tak, że płyniemy na fali nostalgii właśnie za tymi czasami sprzed 20 lat, kiedy co niektórzy mogli słuchać zespołu Ich Troje. Zresztą trudno było w tym czasie nie obić się o jakąś piosenkę tego zespołu. Ktoś inny mógł oglądać ich program w telewizji. Oni byli jednym słowem wszędzie. Ale jak się domyślacie, nie będziemy tutaj rozmawiać o relacji lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego i jego jednej z byłych żon, ale mam wrażenie, że ich historia trochę ośmieliła nas, ośmieliła ludzi w takich rozważaniach na temat powrotów do swoich byłych partnerek i swoich byłych partnerów, dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy relacja się kończy, nie do końca z naszej inicjatywy, to w wielu osobach tli się taka myśl, że może jednak, a może byśmy jeszcze wrócili, może on, ona jeszcze zadzwoni. Nie zawsze to się dzieje, ale czasem się dzieje. No i moje pytanie jest, dlaczego do siebie wracamy? Czy to oznacza, że mamy jakiś problem z tymi rozstaniami, że może nie jesteśmy ich pewni? Nie zdziwię się, jeżeli wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takie relacje, które raz już się zakończyły, mają z jakiegoś powodu szansę udać się po latach, po miesiącach, po przerwie. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale udało mi się zaprosić gościa, który zgodził się ze mną na ten temat pozastanawiać i jest to pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Proszę mi wybaczyć ten plotkarski wstęp, ale wydaje mi się, że historia show biznesowej pary, o której powiedziałam, naprawdę trochę różne osoby ośmieliła do rozważań, mnie również. I ja tutaj nie oczekuję od pana odpowiedzi rozstrzygających, bo rozumiem, że mówimy o takiej materii niezwykle ulotnej. Natomiast wyobrażam sobie, że pan w trakcie swojej pracy spotykał różne osoby, miał różnych pacjentów, klientów, klientki, pacjentki, którzy być może byli w takiej sytuacji, że zastanawiali się, czy ten powrót, że on prosi, że ona by chciała, że oni się zastanawiają. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, czy takich par jest w ogóle dużo.
2: Co prawda jakoś nie ma takich sztywnych danych, ale zaskoczyła mnie liczba, bo około 40% osób właśnie rozstaje się i wraca do siebie. Oczywiście to dotyczy szczególnie młodszych osób, między 17 a 25 rokiem życia, ale mimo wszystko jakby to też mnie jakoś tak zaskoczyło, że to jest naprawdę duża liczba. Tak, to prawda, ja też jakby w swojej pracy spotykam się z osobami, które rozstają się i wracają do siebie, natomiast nie mam takiej odpowiedzi, jakby co jest przyczyna tego rozstania, jak i powrotu.
1: Trudniej jest mówić o tej grupie, o której pan powiedział na początku, 17-25, zwłaszcza, że tak powiem, pierwszej części tych widełek, dlatego, że kiedy mamy te 18, 19, 20 lat, to nasze uczuciowe decyzje są trochę inne. Chyba można też powiedzieć, że młode osoby mają prawo do trochę innych przeżyć. Natomiast jeżeli para podejmuje decyzję o tym, żeby do siebie wrócić, to być może moment rozstania nie był do końca przepracowany. Być może nie było takiej pewności, może ta nadzieja na powrót się jednak tliła.
2: Przyczyny mogą być różne. Para może się rozstawać dlatego, że nie wiem, doszła do jakiegoś porozumienia i uznali oboje, że rzeczywiście będąc dalej w tym związku, raczej będą sobie, nie wiem, szkodzili niż jakoś służyli w tej relacji i będą dla siebie, nie wiem, wzajemnym oparciem, wsparciem. Natomiast są też pary, które rozstają się z powodu, ja bym powiedział, takich bardzo trudnych doświadczeń, na przykład związanych chociażby, nie wiem, z przemocą, z uzależnieniami, czy z tym kawałkiem, z którym ja też na co dzień pracuję, więc tam ten powód jest taki bardziej klarowny, wyraźny, ostry, można by nazwać, który utrudnia bycie ze sobą, no i na tamten moment nie pozwolił tej parze ze sobą po prostu być, zostać.
1: Kiedy ja wspominałam o powrocie mandaryny Michała Wiśniewskiego, wspomniałam o nostalgii, o tym, że wszystkie osoby, które śledziły tej historii, komputery cofnęły się w czasie, zaczęły sobie przypominać, co się wtedy działo. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osławionych milenialsów, to był czas wchodzenia w młodą dorosłość, więc oczywiście ten nostalgiczny uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Czy ta nostalgia, jeżeli mówimy o parach, które rozważają powrót, też nie bierze góry? Jednak po czasie chyba bardziej wspominamy to, co było piękne, to, co było dobre, że gdzieś tam razem byliśmy, w jakiś sposób razem się bawiliśmy, dogadywaliśmy. I czy ta nostalgia jest dobrym doradcą?
2: Jakoś tak rezonuje ze mną to, co pani redaktor powiedziała, że ten czas też ma znaczenie, bo też ja to rozumiem w taki sposób, że w tym czasie my po prostu dojrzewamy poprzez doświadczanie różnych rzeczy w naszym życiu, jakichś doświadczeń, które wpływają na nas od początku do końca. To nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymuje i już po prostu jesteśmy raz na zawsze ukształtowanymi ludźmi. Każde jakieś doświadczenie, różnego rodzaju czynniki będą powodowały, że jakoś stajemy się właśnie i trochę innymi ludźmi. I rzeczywiście w tym kontekście możemy jakoś tak sobie myśleć, że możemy inaczej spojrzeć na tą relację z przeszłości. Na przykład, nie wiem, coś bardziej docenić, coś, co wcześniej, nie wiem, jakoś nam przeszkadzało w partnerze, w partnerce. Natomiast w danym momencie w życiu rzeczywiście może to przybierać jakieś inne kształty i możemy nawet patrzeć na to jako coś wartościowego i coś ważnego dla nas, czego wcześniej tak nie przeżywaliśmy.
1: Kiedy z kolei ja przygotowywałam się do naszej rozmowy, to zorientowałam się, że język polski ma dla nas cały katalog przysłów, powiedzeń i złotych myśli związanych właśnie z tym tematem. No i jednym z nich jest to osławione stara miłość nie rdzewieje. Bo ja do tej pory pytałam o nostalgię, pytałam o tęsknotę, być może emocje, które nam towarzyszą w sytuacji rozstania. No ale w wielu relacjach kluczowa jest jednak miłość. I czy kiedy pan obserwuje chociażby osoby w swoim gabinecie, ma wrażenie, że ta miłość, która lata temu miała swój początek, z tą osobą została?
2: Tak sobie pomyślałem, że mogę też trochę i panią, i słuchaczy, i może też trochę siebie rozczarować, bo w gabinecie posługuję się pewnymi prawdami o człowieku, na przykład takimi, że wchodzimy w relacje często na bazie, bym powiedział, zaspokajania potrzeb. Dlatego też wchodząc chociażby w relacje z drugą osobą, ogromne na przykład znaczenie będzie miało to, jaki posiadamy na chociażby styl przywiązania, który nabyliśmy podczas dzieciństwa, ale też który się kształtował z nami, kiedy dorastaliśmy jako młodzi ludzie. No i finalnie jakby cały czas jesteśmy w takim procesie budowania i przeżywania tego stylu.
1: Jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest również wniosek na bazie rozmów, które odbywałam w drogowskazach. Styl przywiązania to jest coś, czego już nie zmienimy.
2: No właśnie to tak nie do końca. To nie jest takie jednoznaczne. Chociażby doktor Chrząstowski pisze w swojej książce, takim poradniku dla terapeutów par, że badania wskazują na to, iż ten styl właśnie może się zmieniać i przybierać inne kształty niż miał on na początku. Czyli wniosek jest taki, że nie jesteśmy skazani, że tak powiem, na ten jeden styl przywiązania.
1: Pytałam pana sporo o rozstania, dlatego że wydaje mi się, że to, jak ludzie się w pewnym momencie żegnają, może mieć wpływ na to, jak w pewnym momencie znów się powitają. Dużo o rozstaniach już powiedziano, również o tym, że rozstanie dla wielu osób też ma swoje fazy. Jest to porównywane do faz żałoby, że my w jakiś sposób to rozstanie, jeżeli ono jest dla nas ważne, bolesne, jeżeli kończy istotną dla nas relację, no musimy sobie jakoś przepracować. I zastanawiam się, czy pana zdaniem to, w jaki sposób my wyjdziemy z tego rozstania, również może wpłynąć na naszą decyzję o ewentualnym powrocie, dlatego że pewne rzeczy sobie w głowie układamy. W pewien sposób jakoś tłumaczymy sobie to, co się wydarzyło, w pewien sposób też zapamiętujemy tę osobę i jednak potem pojawia się możliwość powrotu.
2: Mam wrażenie, że jakby kontynuujemy temat a propos tego, o co pani zapytała, czyli o te style przywiązania. One mogą się na przykład zmieniać pod wpływem relacji z drugim człowiekiem. Jak jesteśmy w relacji z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, w takim sensie, to ta relacja też może być takim doświadczeniem korekcyjnym. My możemy, że tak powiem, w tej relacji jakoś uczyć się inaczej reagować, inaczej przeżywać drugą osobę i w związku z tym, odpowiadając trochę na pani pytanie, wychodząc z tego związku, myślę sobie, że wychodzimy z jakimś doświadczeniem, z jakąś kolejną umiejętnością przeżywania drugiej osoby, umiejętnością radzenia sobie chociażby z takim przeżywaniem emocji, kiedy zostajemy sami z tymi emocjami, tak? Inaczej sobie na przykład z tym radzimy. No i wiele jeszcze innych czynników moglibyśmy tutaj je wymieniać.
1: Przyznam szczerze, że byłam też bardzo zaskoczona, bo to w ogóle nie było trudne. Kiedy wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę jak krowa na rowie powrót po rozstaniu, wyskoczyło mi całe mnóstwo kursów, szkoleń kierowanych do osób, które chcą odzyskać partnera lub partnerkę. Ja nie zgłębiałam tego, co na tych stronach jest, bo mam wrażenie, że to nie są zbyt dobre miejsca, chociaż nie chcę być niesprawiedliwa. Odnalazłam też bardzo wiele zwykłych artykułów na portalach lifestyle'owych, jak odzyskać partnera w 5 prostych krokach. 5 zasad, bardzo proste poradniki. Wśród nich były także poradniki dotyczące rozstania. Nie wolno kontaktować się z byłym partnerem. 21 dni bez kontaktu. Czy pan myśli, że takie skrajne postawy w przypadku rozstań mogą się nam przysłużyć?
2: Trudno mi się tego słuchanie, jeżeli mówimy o takich właśnie restrykcyjnych, nie wiem, zasadach, wymaganiach, jakimiś są w ogóle pewnego rodzaju skrajności w różnych obszarach życia, szczególnie w takim, bym powiedział, obszarze bardzo delikatnym, wrażliwym, to szczególnie jakoś mi nie rezonuje. Ja sobie myślę, że jako ludzie, nie wiem co pani redaktor na to, ale my mamy w ogóle bardzo mało okazji w życiu, żeby jakoś dobrze się rozstawać z ludźmi, nie? Różnymi ludźmi, nie tylko w związkach romantycznych, takich stricte. Te rozstania na przykład nas zaskakują, potrafią być nieprzyjemne, urwane.
1: Czasami brakuje właśnie tego dokończenia, tego domknięcia.
2: Tak, dokładnie. Zaglądam w to, co pani powiedziała, czyli żeby to było coś takiego ostrego, wtedy tym bardziej by to potęgowało taką trudność, żeby dobrze się rozstać.
1: Myślę, że rozmowa o dobrych rozstaniach to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego, że to jest bardzo duży obszar. Być może jest to inspiracja i pomysł na kolejny odcinek Drogowskazów. My dzisiaj zajmujemy się rozstaniami, które przerodziły się po latach, być może latach, może miesiącach, w powroty. Czy to są powroty udane i w jaki sposób do tych powrotów trzeba podejść, żeby nie zrobić sobie i drugiej osobie krzywdy? O tym mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy w dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy do naszej rozmowy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo też druga odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, to tak gwoli ścisłości, a naprzeciwko mnie siedzi pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj rozmawiamy o powrotach po rozstaniach. Być może okaże się, że w bliskim otoczeniu również macie takie pary. Kiedy ja się przyjrzałam temat to utwierdziłam się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Też znam osoby, które jakiś czas temu definitywnie powiedziały sobie do widzenia, rozstały się, minęło trochę czasu, upłynęło trochę przysłowiowej wody w Wiśle i okazało się, że dziś tworzą udane relacje, są szczęśliwi, być może minęło trochę czasu, być może oni zmienili się jako ludzie. To też pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, że wszystkie te relacje, które później na naszej drodze się pojawiają, także nas budują, ale przychodzi moment powrotu. Ten moment, kiedy okazuje się, że te dwie osoby znów mają się ku sobie. Przy podejmowaniu takiej decyzji, bo ona może być przepełniona jakąś niepewnością czy strachem, wspomnieniem tego, co jakiś czas temu sprawiło, że została podjęta decyzja o rozstaniu, w jakiś sposób podjąć tę decyzję, żeby być jej pewnym, żeby nie działać pod wpływem impulsu. Chociaż czai się w tym założenie, że takie decyzje pod wpływem impulsu nie są dobre. Być może nie jestem tutaj sprawiedliwa. No ale jeżeli ktoś w dużej zgodzie ze sobą chciałby podjąć tę decyzję, w jaki sposób powinien działać?
2: Przysłuchiwałem się pytaniu, które pani zadała. To jakoś tak sobie myślałem, że o tych parach, które jakoś decydują się na powrót do siebie po latach, po jakimś czasie, że to raczej mniej mi się wiąże z tym impulsem. Chociaż pewnie też tak może być, że coś wpłynęło czy zadecydowało, ten impuls zadecydował, co by było pewnie gorszą opcją, natomiast raczej to tak przeżywam, że to jest coś już bardziej przepracowanego, przemyślanego, może nawet bym powiedział bardziej przepracowanego, bo dzisiaj rzeczywiście wiele osób korzysta z wielu takich możliwości pomocowych, chociażby psychoterapii własnej. Kto wie, może taka para wcześniej też jakoś zainwestowała w kontakt z psychoterapeutą par, chociażby w kilka spotkań, nie mówię o jakichś bardzo długich procesach terapeutycznych, ale takich kilku spotkaniach, które mogłyby pokazać, co na przykład ich łączy, a co dzieli, czy jest jakaś perspektywa, żeby mogli sobie w ogóle nazwać cel, jeżeli chodzi o ten ich związek. Więc myślę, że są to osoby, które podchodzą do tego z większą taką świadomością i z decyzją opartą na pewnym takim wkładzie, który robią w ten powrót.
1: Wydaje mi się, że tak jak w bardzo wielu innych kwestiach dotyczących relacji, duże znaczenie mają oczekiwania, z jakimi w nie wchodzimy, bo to chyba też wymaga jakiegoś ustalenia, porozmawiania, podjęcia decyzji, czego my od siebie oczekujemy. Kiedy rozmawiałam z bliską osobą i dzieliłam się z nią moimi refleksjami na temat zbliżającej się rozmowy w drogowskazach, to ktoś mi powiedział, ale dlaczego ty zakładasz, że te osoby od razu będą budować związek? Może one po prostu chcą się ze sobą dobrze bawić.
2: To jest też ciekawe, tak sobie pomyślałem, jak pani teraz podzieliła się tym swoim doświadczeniem z tej rozmowy, jak pani rozmawiała z jakąś osobą, to ona też coś wniosła, jakąś swoją myśl, jakiś pomysł i spojrzenie. Rozmowa to jest w ogóle kluczowy element, nie? Taki kluczowy element, jeżeli chodzi o tworzenie relacji, tworzenie związku, też szczególnie w kontekście powrotu, że te osoby być może na początek zdecydują się ze sobą rozmawiać i ustalić, dlaczego w ogóle chcą tworzyć tą relację i myślę, że to jest jakoś tak bardzo ważne.
1: Oczywiście. Oczywiście rozmawiamy dzisiaj w kontekście par, stawiając na pierwszym miejscu te dwie osoby, które ją tworzą. Natomiast chyba niesprawiedliwym byłoby też założenie, że ten temat dotyczy wyłącznie singli, osób, które nie mają czy wspólnych, czy osobnych zobowiązań. Bo przecież to może dotyczyć pary, która zanim się rozstała, miała wspólne dzieci. Na przykład. Dla nich to też jest rewolucja. Dlatego skłaniam się ku temu, że to jednak nie powinna być decyzja pod wpływem impulsu, no bo jednak konsekwencje tej sytuacji przeżywa cała rodzina, cały ten wspólnie zbudowany system.
2: Pomyślałem jeszcze o, ja bym powiedział, takiej czołowej postaci terapii EFT, czyli takiej skoncentrowanej na emocjach, która jakoś bardzo zajmuje się pracą z parami. I Susan Johnson powiedziała coś takiego, że bardzo ważnym elementem w relacji dwojga osób jest to, że występuje tam taka dynamika, zażyłość, taka energia. Mianowicie chodzi o to, że nawet jeżeli te pary, nie wiem, kłócą się, to właśnie to jest jakaś podstawa, żeby one były, żeby te osoby były ze sobą, że jakoś mogą być ze sobą. Nawet pomyślałem sobie, że jak one się rozstają na pewien czas, a później z jakiegoś powodu wracają, to dlatego, że ta energia nie wygasła do końca, nie? W takim sensie, że jest coś, o co możemy się zakotwiczyć, nie? Jeszcze złapać. Susan Johnson mówi o tym, że kiedy to wygaśnie i jest teoretycznie spokój, to znaczy nie ma kłótni, nie ma tych przepychanek, to w zasadzie nie ma nic. Czyli wtedy już jest małe prawdopodobieństwo, że te osoby będą mogły do siebie wrócić, czy raczej już ich nic nie połączy. Natomiast kiedy jeszcze mamy tą iskierkę, nawet jeżeli ona tak na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt konstruktywnie, tak przyjemnie, to jest to jakieś, bym powiedział, takie podparcie, na bazie którego możemy dalej rozbudowywać i tworzyć tą relację. I później, tak, takie elementy, ja bym powiedział, takie życiowe, racjonalne, tak jak dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i trudno byłoby to jakoś pomijać, bo wcześniej w pierwszej części powiedzieliśmy sobie od pewnej dojrzałości. Każdy z nas wie, jak myśleliśmy mając, nie wiem, 15 lat, 20 lat, a ile jak będziemy mieć 40 lat na przykład. I myślę, że to jest też inny poziom myślenia, inny poziom postrzegania i samego siebie, własnego życia, ale też osób, które nas otaczają. Inaczej ich przeżywamy na pewnym etapie swojego życia. I myślę, to co pani dyrektor powiedziała, że rzeczywiście dzieci, relacje, rodzina, my razem, to też jest w pewnym momencie, może się okazać czymś bardzo ważnym, najważniejszym.
1: Kiedy mówimy o osobach, to większość z nas nie jest bytem zawieszonym w próżni, jednak funkcjonujemy w jakimś systemie, w jakimś otoczeniu, w gronie bliskich osób i oni także mogą przy nas się pojawić, być z nami, towarzyszyć nam w tym czasie rozważań nad ewentualnym powrotem. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało nas ustrzec, pamiętając, co się wydarzyło, chcąc dla nas pewnie także jak najlepiej i odradzać. Potrzebny to jest złe słowo, bo ono sugeruje, że to są jakieś nie do końca dobre intencje, że to nie do końca są słowa, w które warto wierzyć. Jak radzić sobie z tymi różnymi radami, które gdzieś z boku mogą się pojawiać?
2: No, dotyka pani bardzo ważnego tematu. Nadrzędną zasadą każdego systemu, nie tylko w perspektywie relacji dwojga osób czy rodziny, ale w ogóle systemu jest przetrwanie. Przetrwanie poprzez takie dążenie do równowagi. Nawet jeżeli ta równowaga jest osiągana nie zawsze w sposób taki, jakbyśmy chcieli, w ten najlepszy, taki, bym powiedział, konstruktywny sposób. I każda zmiana w systemie powoduje jego zachwianie, czyli jakąś taką trudność, dezorganizację, ale też na poziomie emocjonalnym lęk, taką niestabilność. W związku z tym system zawsze będzie dążył do tej równowagi. Nawet jeżeli jest niekoniecznie dobrze na pierwszy rzut oka, no to trochę niech będzie po staremu w takim sensie. No i teraz tak, co to w ogóle znaczy, nie? Bo moglibyśmy pójść w dwie strony. Czyli system może nalegać, żeby jednak się rozstali i pilnować tego, żeby się już więcej ta para nie połączyła, ale system może też dążyć do tego, żeby jednak ta para z powrotem spotkała się na tym polu relacyjnym i dalej tworzyła ten związek. Zadała pani też pytanie, no jak radzić sobie z tymi podszeptami, to ja rozumiem, że jakoś tak żartobliwie pani to nazywała, ale ważnym elementem jest wyodrębnianie się tej pary. Taka świadomość, czyli znowu praca, czy że jakoś możemy odsunąć się od tego systemu, wyjść z niego, wyjść i jakoś tak być bardziej przy sobie niż z tym systemem. I to jest trudne doświadczenie, bo wytrwanie w takim wyodrębnieniu nie jest trudne, bo my się jakoś oddzielamy. No i widzimy, jak przeżywa to ten system. I ten system robi wszystko, żeby jednak pokazać nam, że nie jest zadowolony. W związku z tym to jest trudne, żeby wytrwać. Wtedy ta praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu, tworzyć coś nowego, coś, co będzie tylko ich i będą mieli poczucie w takim przeżyciu, że jest to coś bardzo ważnego, coś, co ich łączy, cementuje i może być dla nich oparciem na całe życie. Niekoniecznie czymś doskonałym, ale czymś, co jest ich.
1: Kilka minut temu rozmawialiśmy o oczekiwaniach i teraz chciałam pana zapytać o obietnice. W różnych sytuacjach, również tych relacyjnych, w momencie, kiedy pojawił się jakiś błąd, kiedy zdarzyło nam się kogoś zranić, mówi się, że obiecujemy poprawę, że się zmienimy. I tutaj też wraca taki moment, kiedy ktoś może nam obiecywać, że już więcej nie będzie tak, jak było kiedyś, że coś zostało przemyślane, że coś się zmieniło. Jak podchodzić do tych obietnic, do tych solennych zapewnień? trudno jest mi wykluczyć ufność i wiarę w tę drugą osobę, skoro rozważamy powrót do niej. No ale z drugiej strony dobrymi chęciami piekło wybrukowane, tak jak mówiłam, polszczyzna, tutaj cały bogaty wachlarz i repertuar. I jednak mówił pan też o tym, że decydując się na ponowne zadzierzgnięcie tej relacji, warto jest być takim spokojnym ze sobą, warto jest mieć różne wątki dobrze poukładane. Jak te obietnice, które możemy słyszeć, zapewnienia, zarzekanie się, jak to się do tego ma?
2: Niespełniona obietnica może być czymś bardzo raniącym, takim retraumatyzującym, nie? W takim sensie, że jak ktoś mnie kiedyś oszukał i oszuka mnie jeszcze raz, to może być to tak, jakbyśmy, nie wiem, dotknęli jeszcze nie zabliźnionej rany, nie? W takim sensie. I to może być strasznie trudne i bolesne. I idzie mi do głowy takie pytanie, czemu w ogóle w związku jest potrzeba obietnic? Może to byłoby w ogóle ważne, żeby zadać sobie takie wspólne pytanie.
1: To jest bardzo ciekawe.
2: Nie? Czemu my w ogóle chcemy sobie coś obiecywać? Jaką to w ogóle pełni funkcję? Gdyby w naszym związku nie było obietnic, to co? Co by to znaczyło? Jakby to wpływało na nasz związek, na nasze życie? Po czym byśmy to poznali, że nie ma tych obietnic, nie? W naszym życiu na przykład. No i właśnie, realnie, jaką by tworzyło rzeczywistość to, że nie ma obietnic w naszym związku? Czy by to nie pozwalało nam być razem, czy by to coś utrudniało, a może coś ułatwiało? Naprawdę takie zaciekawianie się pewnymi kwestiami może, tak jak powiedziałem na początku, budować inną narrację. Narrację tej rzeczywistości naszego związku. Więc jakoś zachęcałbym słuchaczy, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, żeby naprawdę nie bać się zadawać sobie pytanie, po co? Po co to jest nam potrzebne? Żeby szukać odpowiedzi, żeby pogłębiać to bez końca czasami.
1: To jest, przyznam się, pytanie, które pojawiło się w mojej głowie jako pierwsze, kiedy myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy powtórzył pan teraz kilkukrotnie, żeby zadawać sobie pytania, po co? No właśnie, po co ludzie do siebie wracają?
2: Myślę, że każdy człowiek, każdy związek to jest oddzielna historia, oddzielne doświadczenie. Tutaj nie ma jakiegoś sztampowego rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie. Powtórzę się, zachęcałby te osoby, które chcą do siebie wrócić, zachęcałbym te osoby właśnie, żeby też zadawały sobie to pytanie. To one najbardziej wiedzą, po co chcą do siebie wrócić, dlaczego chcą do siebie wrócić. Ja w swojej pracy nie pełnię takiej funkcji, co jest bardzo ważne. Często jak pacjenci, którzy przychodzą, oczekują takiego rozwiązania, jakiejś podpowiedzi. Ja jestem osobą, która towarzyszy pacjentowi w tym, żeby on stworzył sobie w naszej relacji warunki, by mógł zajrzeć do środka i właśnie znaleźć tą odpowiedź w tych okolicznościach, w tych warunkach. I wtedy, kiedy on znajdzie tą odpowiedź, to ta odpowiedź znowu, myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że to jest jego odpowiedź. On wtedy ją może jak najbardziej uprawomocnić i uznać, że jest czymś bardzo istotnym i może realnie wpływać na jego życie. Na pewno to będzie ważniejsza odpowiedź niż moja odpowiedź, która by była zasugerowana.
1: Myślę, że nie do końca to ostatnie zdanie, ale jeszcze wcześniejsze. To jest bardzo dobra puenta tej części naszej rozmowy. No bo też rzeczywiście pytania, które ja zadaję, są kierowane moją ciekawością, moją refleksją na temat zjawiska czy sytuacji, o której rozmawiamy. Natomiast żaden i żadna z nas nie otrzyma na te pytania lepszej odpowiedzi niż te, których udzieli sobie sam. Bo tak naprawdę to w ten sposób dowiemy się, czy ten pomysł o powrocie, który się pojawił, być może jest to potrzeba, być może jest to wewnętrzna konieczność, może nam się przysłużyć, czy nie. Dzisiaj o powrotach do siebie po zakończonych relacjach rozmawiam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Rozmawiamy sobie o tym, co było, o tym momencie, kiedy decydujemy się do siebie wrócić, ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu, co znów razem próbujemy zbudować, spojrzeć w tak zwaną przyszłość i zastanowić się, w jaki sposób swoją relację można kształtować i czy ona będzie różnić się zarówno od tej, którą stworzyliśmy już raz w przeszłości, jak i od tych, które stworzylibyśmy z kimś innym po raz pierwszy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Sporo już powiedzieliśmy, a tak naprawdę powiedział nasz dzisiejszy gość, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czemu warto przyglądać się, myśląc o powrocie do osoby, z którą już raz próbowałyśmy tworzyć relacje, ale coś tam zazgrzytało i nie wyszło. To, co jest za nami, czyli ten zamknięty związek i to, co się wydarzyło, czyli decyzja o powrocie, to jest przecież tylko początek. Przed nami jest ta relacja, którą postanowiliśmy odbudować lub też wybudować na nowo. To też skłoniło mnie do zadania sobie, a teraz panu pytania, czy my możemy oczekiwać, że ten związek będzie taki sam? Myślę, że są też osoby, które właśnie będą miały nadzieję, że nie będzie taki sam, ale w kontekście tych dobrych wspomnień, które mamy, tego, jaka ta osoba była, jaka ja byłam w tej relacji, ja mam taką myśl, że znów nic dwa razy się nie zdarza. To akurat nie jest porzekadła noblistka. Nic dwa razy się nie zdarza i relacja stworzona nawet przez dwie te same osoby chyba nie będzie taka sama, ale oczywiście proszę mnie tutaj poprawić.
2: To jest w ogóle niemożliwe, nie? Żeby ten związek był taki sam i ta relacja była taka sama. Z wielu przyczyn, no chociażby dlatego, że ta para się rozstała i wraca z powrotem. Więc ma jakieś doświadczenie, które już różni ten związek od tego, który był wcześniej. Że są na przykład na innym etapie w swoim życiu, że zmienił się ich wiek. Że być może mają jakieś, nie wiem, inne doświadczenia, że jest jakiś kontekst społeczny, kulturowy, który ich otacza na przykład i to będzie powodowało, że ten związek już nigdy nie będzie taki sam. Myślę sobie, że terapeuci par szczególnie bardzo zwracają na to uwagę, żeby nie obiecywać parze, że ten związek właśnie wróci do tego statusu quo, nie? I że on będzie identyczny, jak był kiedyś. Zresztą wydaje mi się, że to byłoby, szukam dobrego słowa, ale będzie trochę nudne, gdyby ten związek był taki sam, taki bardzo ograniczający. Tak sobie przez chwilę pomyślałem. Właśnie chyba o to chodzi, żeby związek przede wszystkim był związkiem żywym, nie takim samym, tylko żeby żył, czyli żeby się zmieniał, żeby był w jakiejś dynamice, że to jest jakoś bardzo istotne.
1: Powiedział pan przed momentem, że ten związek nie będzie taki sam, bo też zmieniły się osoby, które go tworzą i budują. I to jest kolejny wątek, który wydaje mi się, że może być bardzo trudny i który jakoś tam trzeba sobie przepracować. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, mogło się dużo wydarzyć. Przede wszystkim myślę o tym, że mogły być na przykład inne partnerki, inni partnerzy i to też chyba nie zawsze jest łatwe. Taka świadomość,

0: że no nie czekaliśmy na siebie.
1: To prawda.
0: Oczywiście jesteśmy dorośli i mamy chyba taką świadomość na poziomie racjonalnym, że takie rzeczy się zdarzają, no ale z takiego poziomu emocjonalnego to chyba może być trudne.
1: Tak, to prawda. Nawet pomyślałem sobie, że to jest, ja bym powiedział, trochę takie dziecięce pragnienie, nie? Że no właśnie ktoś będzie na mnie czekał. To tak wracamy do tego stylu też przywiązania, nie? W takim sensie, jak do jakichś takich pragnień właśnie z dzieciństwa, że jest jakiś obiekt, jest jakaś ważna postać, która zawsze będzie jakoś na mnie czekała, która jakoś ze mną rezonuje, z moimi potrzebami i że jest jakąś taką postacią idealną, która mnie nie skrzywdzi. No i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście wchodząc w taką relację, w momencie, kiedy się budzą tego typu, nie wiem, myśli, potrzeby, to też jest ważne, żeby być jakoś świadomym tego, nie? Że to może być jakoś niemożliwe, że to może być trudne do osiągnięcia. Ta świadomość może jakoś chronić przed takim poczuciem zawodu, jakiegoś cierpienia i doświadczenia, być może jakiejś ponownej krzywdy, jakiejś trudności w tej relacji.
0: Kilka minut temu zapytałam o to, czy związek, który ponownie stworzymy, będzie taki sam. Z drugiej strony nad niektórymi osobami może, przepraszam za porównanie, ciążyć widmo tego, co stało się kiedyś, co zaważyło wówczas o losach tej relacji. Jakaś krzywda, jakiś błąd, jakieś działania, które no, wówczas były nie do zniesienia, które sprawiły, że trzeba było się rozstać. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś, kto ma takie doświadczenia, zdecyduje się na ponowne zbudowanie tego związku, no bo przecież jeżeli chcemy coś budować, to wchodzenie w to z lękiem, że o nie, to się znowu powtórzy, to się znowu wydarzy, on znowu będzie to robił, ona znowu się będzie tak zachowywała, wydaje się sprzeczne z samą ideą i nielogiczne. Z drugiej strony to chyba często nie stoi ludziom na przeszkodzie.
1: To też warto byłoby tutaj doprecyzować, o czym mówimy, prawda? Bo na początku tego naszego spotkania zatrzymaliśmy się przy kwestii chociażby związanych z przemocą czy z uzależnieniem. Uzależnienie samo w sobie może nie jest aż tak destrukcyjne w skutkach jak zachowania przemocowe, chociaż często w uzależnieniach też przemoc występuje. W przypadku takiej sytuacji, jeżeli ta przemoc nie wygasa, ta osoba dalej jest przemocowa, no to to nie wróży dobrze na przyszłość, wręcz przeciwnie. No tutaj właśnie jakoś tak sobie pomyślałem nawet o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o systemie chociażby, jeżeli są osoby wokół nas, czy to z rodziny, czy nasi przyjaciele, znajomi, to też ważne, żeby one jakoś to widziały, dostrzegały, też reagowały. Tak, bo często osoba, która poddawana jest przemocy, rzeczywiście może sama nie dźwigać tego problemu, jakoś nie radzić sobie z tym i wchodzić ponownie w tego typu doświadczenie z różnych powodów. Myślę sobie, że to wymagałoby jakiegoś rozwinięcia i bardziej szczegółowego wytłumaczenia, ale tego typu doświadczenie jakby skreśla możliwość bycia ze sobą razem.
0: Oczywiście, pan ma całkowitą rację, natomiast to jest taki skrajny przykład. Tak. Ja tego nie zaznaczyłam, ale wyobrażam sobie, że ludzie mogą się rozstać, bo na przykład jedna ze stron cały czas imprezuje. Imprezuje za dużo, nie ma z nim wtedy kontaktu, bo telefon leży gdzieś wyłączony, albo on gdzieś szaleje. Ciągle impreza, trudne powroty, w końcu stały się nie do zniesienia. Koniec. I ja też uważam, że taka sytuacja jest uciążliwa, natomiast myślę, że jednak w skali porównawczej z tą przemocą czy z uzależnieniem, o którym pan powiedział, to jest jednak trochę mniejszy kaliber. Mimo wszystko ta miłość nie wygasła, nie zardzewiała, wracamy do rozmów, wracamy do tego, żeby do siebie wrócić, być może taką decyzję podejmujemy, no ale co piątek wieczorem pojawia się ta myśl, czy on znowu wyjdzie, czy ona znowu mi powie, że wychodzi z koleżankami. Myślę, że to może być bardzo podtruwające.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony znowu bym zachęcał do powrotu do takiego narzędzia, żeby się zaciekawiać, nie? I zadawać sobie to pytanie, jaką to może pełnić funkcję. No właśnie, dlaczego on imprezuje? A gdyby nie imprezował, to co? Na przykład on. A może ona, nie? W takim sensie, bo nie tylko on. Gdyby nie imprezował, to jakby w ogóle wyglądało nasze życie? Trudno mi jest pokazać to obrazowo, ale pewnie słuchacze mogą sobie wyobrazić, że my jesteśmy takimi dwoma zbiorami, nie? Zbiór A i zbiór B. No ale jako para tworzymy też zbiór C, czyli coś, co nas łączy. I to jest w ogóle bardzo ważne, jak my to ustalimy, jak duży jest ten, albo jak mały jest ten zbiór C. Czyli będziemy mówili też o jakiejś kwestii związanej z bliskością w relacji. Czasami bywa tak, panie redaktor, że pary, które tworzą związek, jakoś zapominają o regulowaniu tej odległości w bliskości. I to bywa na dłuższą metę przeciążające, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I nie do zniesienia. I na bazie tego mogą powstawać różnego rodzaju konflikty, trudności, jakieś przeciążenia w związku. Finalnie prowadząc do ponownego rozstania. W związku z tym, na pierwszy rzut oka mówimy, okej, no to jest złe, że ktoś imprezuje. Ale z drugiej strony, może właśnie jak on imprezuje, to jest chwila jak oddechu, takiego rozstania. I to może pełnić funkcję właśnie takiego oddalenia od siebie, nie? Że możemy być trochę sami. No i znowu wracamy do takiej kwestii, jeżeli decydujemy się ponownie na związek, to warto by się było poprzyglądać, o co chodziło w tym, że ten mój partner albo partnerka, nie wiem, wychodziła w ten co piątek. Czy ona mogłaby na przykład robić coś innego? W ogóle na początek trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego to robiła, jaką to pełniło funkcję. To jakbyśmy doszli do tego, że to pełniło funkcję regulatora poziomu bliskości w relacji, to moglibyśmy się zastanowić, jakie znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązanie, żeby to nie było właśnie realizowane poprzez te imprezy, które wiadomo też się wiążą być może z jakimiś innymi relacjami, może z alkoholem, może z innymi jakimiś czynnikami, które niekorzystnie wpływają na relacje.
0: Bardzo dużo i w tej rozmowie, ale też w innych nagraniach drogowskazów mówimy o potrzebie rozmawiania, o tym, żeby mówić sobie. Ja nie lubię określenia komunikować, ale niech będzie komunikować sobie, co się dzieje, w jaki sposób różne rzeczy odbieramy. Dla wielu z nas to nie jest naturalne. Dla wielu z nas to nie jest coś, czym wzrastaliśmy, co potrafimy robić. Czy budując taki stary, nowy związek i obserwując, że wówczas tego zabrakło, my możemy umówić się na to, że to pewnie dotyczy też w ogóle każdej relacji. Możemy umówić się na to, że będziemy rozmawiać, że będziemy sobie mówić na początku, że rozmawiajmy raz w tygodniu. Myślę też, że dla wielu osób, ja też kiedyś byłam w takiej sytuacji, było to wtedy bardzo nienaturalne, że co ja mam teraz z tobą usiąść i rozmawiamy przez pół godziny, ale koniec końców przyniosło to fantastyczny efekt.
1: Ja sobie pomyślałem, że też mi jest bliższe określenie rozmowa niż komunikowanie.
0: Komunikacja mi się bardzo mocno kojarzy z korporacją. Może to jest tylko moje doświadczenie, więc nie chcę go narzucać.
1: A od bardzo mądrej osoby kiedyś usłyszałem, że w terapii to chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta, żeby potrafił gadać do końca. A propos tego, o czym pani teraz powiedziała, nie? Czyli że to jest trudne, bo nie potrafimy właśnie rozmawiać. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo niech pani zobaczy, jeżeli trochę pójdziemy za tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to wtedy pojawia się cisza, jak nie potrafimy rozmawiać. I to jest trudne, żeby być ze sobą w ciszy. Trudniejsze niż rozmowa, bo możemy o czymś mówić i jakoś zapełnić tą pustkę, tą ciszę. Myślę, że większy problem polega na tym, że my mamy trudność bycia właśnie w ciszy, w zatrzymaniu. I myślę, że w takiej głębokiej rozmowie, ważnej rozmowie, istotnej rozmowie, takiej, która naprawdę jakoś nie jest rozmową pomijającą, a raczej która będzie rozmową opartą o taką chęć bycia uważnym na drugą osobę, niepomijającym. Myślę, że tam też się znajdzie taki moment, kiedy będzie trzeba się jakoś zatrzymać, zastanowić się i to może być trudne. Spotkać się z takim wewnętrznym głosem, z emocjami, które jakoś napływają, z trudnością, czy pokazać te emocje drugiej osobie, jakoś to wytrzymać.
0: Na koniec naszego spotkania, tak jak wspomniałam, wspaniały język polski podpowiada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale mówi też, że każdy zasługuje na drugą szansę. No ale jeżeli jesteśmy przy wchodzeniu do tej samej rzeki po raz drugi, to załóżmy, że tej parze nie wyjdzie, która rozstała się, daje sobie drugą szansę, nie wychodzi. Czy oni spotkają się po raz trzeci?
1: Czemu nie? Wie pani, jakoś też myślę sobie, że nie wiem, czymś dobrym byłoby ograniczać to, że para może próbować ileś razy być ze sobą. Może rzeczywiście potrzebują tylko raz i to ich połączy na całe życie, a może potrzebują kilku podejść, żeby finalnie podjąć taką trwałą i ważną dla nich decyzję. Nie wiem, czemu mielibyśmy to im jakoś uniemożliwiać.
0: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takim razie sądzę, że w optymistyczny sposób kończymy to dzisiejsze spotkanie, że jednak jeżeli ludzie mają taką potrzebę, to powinni próbować.
1: Wrócę się do takiej myśli, która gdzieś pojawiła się w pewnym momencie tego spotkania, że ważne, żeby to było coś, co jest właśnie tych ludzi. To jest właśnie ich, że to nie jest coś wymuszonego, że to nie jest wywołane przez pewien imperatyw, jakiś nacisk, jakieś lojalności, na przykład rodzinne, systemu, że ktoś każe albo nie każe pewnych rzeczy robić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było właśnie ich wspólne przeżycie, na które jakoś się umówili, na ten wspólny partnerski taniec, który będzie im towarzyszył w ich dalszym życiu i dalszej relacji.
0: Widzicie, zaczęło się tak niewinnie od plotki ze świata show biznesu, a doszliśmy do całkiem poważnych rozważań na temat byciu w relacji, ale też byciu ze sobą, która jest nieodzownym elementem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a dokładnie rozmawiałam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taki temat, który nawet jeżeli nie dotyka nas bezpośrednio, to może być pewnym przyczynkiem do refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy w relacjach, w których jesteśmy, jak też funkcjonujemy sami ze sobą, bo o tym drugim mówi się zdecydowanie mniej, a jest to równie, jeżeli nie, jeszcze trudniejsze. Zachęcam was, żebyście wrócili do tej rozmowy, a jest to możliwe dlatego, że trafiła już do naszego archiwum na Spotify i na YouTubie, tam możecie ich szukać. Odsyłam was także oczywiście na konto Drogowskazów na Facebooku, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które pojawiają się na naszej antenie. Ale tak co do zasady, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

pijanych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.